Młodzi żyją na high life'ie, starzy mają inną krew. Żadna apka na twoim iPhone nie podpowie ci, gdzie masz biec. Każdy tylko potrafi oceniać, jak jakiś super obserwator. Mówi to głośno i bez domniemań, że nawet nie słychać, jak psy szczekają. Chyba ze 100 razy dziennie myślę, czy w ogóle warto. Czasem mi się już po prostu nie chce. Trzeci rok

przeklął smródko cich odchodów i zepsute mięso to jego nowe włości. I chociaż nie był sam tam bez prawdziwej miłości, życie to pułapka.

ale nie chcę dzielić się tym z nikim. Brak perspektyw, ale ciągle tkwi w tym. Dobrze wie, że po drugiej stronie muru jest coś. Potrzebuje cudu, żeby tam dojść, ale boi się zrobić ten. Ale boi się zrobić ten.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Jedna prosta prośba. Posłuchaj. Na chwilę zostań.

0: asshole thinking about her.
1: Tu czwórka polskie radio, słuchasz czwórki. Tu czwórka polskie radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
4: It's the Bria Hustle. It's the Bria Hustle. It's the

sznupa. Lat 55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy do

widać, jakby umiar jakiś tort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeść otra szczupaka, tą pygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg, amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz albo szuma z mistyczną formą o sumach. Jak je łapie w pysk, całuje i wypuszcza wolno. Kumasz, a ta historia jak mówił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
4: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

me some of that soul food, the energy.

0: Raz. Co jest? Przecież to jest jakaś inna fura. Gdzie mu zielony, bo nie widzę, która, ale patrzę, bo w końcu widzę.
1: Dawid, przecież masz spotkanie i za 5 minut masz być na planie.
0: Dobra, weź wyluzuj mordę, jak się spóźni.

0: nie chcę być nice, ale inaczej nie umiem. Mówi, uderz mnie w twarz, a ja mówię, że po ślubie. Lubi się ze mną kłócić, bo nigdy się nie kłócę. Lubi się ze mną kłócić, a ja udaję, że się smucę. Bo tak na co dzień to wszystko dobrze, wszystko jest okej. Mam gdzieś pieniądze i nie robię scen. Po co robić problem, skoro jest jak jest. A całą tę energię mogę przerobić na muzę. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwieki.
1: Włączam się chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak winam. Uśmiech mam jak z Windowsa spin.

0: Rozmowy, ciekawostki.
1: Rozmowy, ciekawostki.
0: Gramy i zaczynamy.
1: Gramy i zaczynamy.

0: Najlepsze z najlepszych w czwórce.
1: W czwórce.
0: Goście, rozmowy, ciekawostki. Zacznij dzień najlepiej. Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
2: Poranki bywają różne, jedni zaczynają od kawy, inni od telefonu, a jeszcze inni przed śniadaniem zdążą sprawdzić maile, rodzinny kalendarz i zrobić listę rzeczy do zrobienia.

0: Dzisiaj sprawdzimy, jak wygląda poranek u Edyty Pazury, która jest już razem z nami. Dzień dobry, witaj
1: Dzień dobry.
0: W czwórce. Uśmiechnięta, zadowolona, pełna energii. No to pogadajmy o tym poranku. Jak u ciebie dzwoni budzik, to ty od razu wstajesz, czy jednak rozpoczynasz negocjacje z budzikiem i z rzeczywistością?
1: Oj, nie mogę, bo moje negocjacje z budzikiem wyglądają tak, że później ja się spóźniam na spotkania, ale przede wszystkim moje dzieci spóźniają się do szkoły, więc u mnie nie ma negocjacji. Od razu staram się ten budzik nastawić jak najpóźniej, wyliczam sobie czas i faktycznie no taka 6:45 codziennie to jest moja rutyna.
0: Ile czasu potrzebujesz, zanim w ogóle spojrzysz po raz pierwszy w telefon?
1: No wiesz, mam budzik w telefonie, także jak już budzi,
0: ale zaczyna się
1: no
0: tam od razu scrollowanko?
1: Oj nie, ja nie mam na to czasu, mówię ci, ja mam tak wyliczony czas co do minuty, więc budzę się od razu, idę na korytarz i wołam, wstajemy no, wszystkich i tylko po kolei mówię, Amelia, nie śpię, Antek, nie śpię, Rita, no z tą najmłodszą jest najgorzej, więc to trochę
0: ona
1: zajmuje.
0: Akurat śpi.
1: Ona tak, ona śpi.
0: Śniadanie przy stole, czy takie jedzone jedną ręką, podczas gdy druga już robi coś zupełnie innego, nie wiem, na przykład odpisuje na maile?
1: Nie, ja staram się faktycznie nie pracować rano, to znaczy tak wcześniej, w momencie, kiedy robię śniadanie, muszę przygotować dzieciom lunchboxy i zaczynam tak naprawdę w momencie, kiedy one są w szkole.
0: To dopiero wtedy się tak naprawdę zaczyna twój dzień, a do tego momentu funkcjonujesz trochę na takich obrotach, na tym, co już doskonale znasz, czyli na rutynie. Czy masz jakiś w ogóle poranny rytuał, którego bronisz za wszelką cenę? Ja na przykład mam tak, że jak wstaję rano, to najpierw muszę iść zrobić sobie kawę i muszę z tą kawą wrócić do łóżka i muszę kawę wypić w łóżku.
1: Naprawdę? Tak. Ojej, zazdroszczę ci. Nie, ja sprzątam kuwety. Od rana, bo mam dwa koty. Słuchajcie.
0: To minutko.
1: To fajnie. Psy, tak. I wypuszczam psy, żeby mi w domu nie narobił. Więc to jest moja rutyna.
0: Życióweczka tak zwana.
1: Tak zwana życióweczka.
0: Gdyby twój poranek był zapachem, a ja wiem, że ty lubisz różne ładne zapachy, no to właściwie jakby ten poranek pachniał, jakie nuty zapachowe znalazłyby się w tej butelce?
1: No wiesz, jestem perfumiarką, już prawie z wykształcenia, bo w tym roku bronię dyplom, mam nadzieję, że z powodzeniem, ale takimi moimi ulubionymi nutami to są te związane z moimi ulubionymi kwiatami,
0: czyli
1: piwonia. To jest po prostu, uwielbiam ten kwiat i zawsze czekam na końcówkę maja, czerwiec, aż piwonie się pokażą i wtedy kupuję je po prostu w jakichś ogromnych ilościach. Mój dom tonie w piwoniach. Jaśmin na pewno. Róża, bo kojarzy mi się z dzieciństwem. Mój dom był pełen różanych olejków bułgarskich, róży bułgarskiej. No i myślę, że to są takie moje top 3.
0: Piwonia, jaśmin oraz róża. Nie kawa, nie świeże bułeczki.
1: Nie.
0: Tylko zapachy kwiatowe, tak? Pachnie poranek Edyty Pazury. Słuchaj, podobno jesteś pierwszy raz w radiu na żywo,
1: tak,
0: to prawda?
1: Tak, jestem z
0: Jak do tego doszło?
1: Nie wiem, jestem z moim mężem 20 lat. W sumie 20 lat jestem w środowisku show biznesu, można tak powiedzieć. I to jest moja pierwsza wizyta w radio na żywo.
0: No i zobacz, jak fajnie. I
1: bardzo. Nie potrzebujecie kogoś do pracy?
0: Tak, to jest poranek czwórki. I tak, on jest na żywo. Edyta Pazura razem z nami o poranku w czwórce. Już wiemy, jak wygląda u niej poranek. Jest lekko hardkorowo. Najpierw kuweta, psy i te sprawy. Później robienie lunchboxów dzieci. I dopiero gdzieś tam na szarym końcu ty. Ale dzisiaj porozmawiamy także o tobie i o twoich pasjach, o których być może ludzie w ogóle nie wiedzą. Jak na przykład fotografowanie. Ja wiem, że ty bardzo dużo fotografujesz. Zresztą widać to na twoim Instagramie. Czy to jest tak, że wyciągasz telefon? No bo teraz umówmy się, wszyscy mamy aparaty w telefonach komórkowych i najczęściej fotografujemy telefonem komórkowym. To jest tak, że ty, wiesz, no nie ma takiego dnia, żebyś nie zrobiła serii zdjęć.
1: Faktycznie tak jest, ale ja staram się jednak fotografować aparatem i robić zdjęcia aparatem i powiem ci więcej.
0: Analogowy czy cyfrowy?
1: Analogowo.
0: Serio?
1: Tak, naprawdę.
0: Ale co, to jest jakiś rodzaj nostalgii, po prostu powrotu do przeszłości?
1: No one mają, słuchaj, taki klimat. To jest w ogóle, nie wiem na czym to polega, mimo że fotografuję od tyle, ile jestem z moim mężem, czyli prawie 20 lat. Raz więcej, raz mniej, no bo umówmy się, nie jestem zawodowym fotografem, tylko fotografką, pasjonatką. No to nie wiem, co jest takiego, że te zdjęcia, które są zrobione aparatem analogowym, mają pewnego rodzaju magię. Ale sam fakt, że masz 36 klatek albo tak naprawdę ja mam 15, dlatego że ja w ogóle uwielbiam i moją wielką miłością jest fotografowanie.

0: takim aparatem na taśmę 120, czyli to jest taka taśma, która ma w sobie 12, 13, 14 klatek tylko, więc w momencie, kiedy robisz zdjęcia, to naprawdę musisz się 5 razy zastanowić i dobrze ułożyć, no bo umówmy się, no nie powtórzysz tego.
1: No i nigdy nie wiesz, co tam wyjdzie.
0: Dokładnie, nie wrzucisz do kosza i nie
1: zrobisz
0: jeszcze
1: raz. Ale lubisz ten moment ekscytacji, że nie wiesz do końca, czy udało ci się zrobić dobre zdjęcie, no bo wiesz, w telefonie komórkowym, czy w aparacie cyfrowym widzimy od razu, jak nie wyjdzie, no to od razu szybko powtarzamy i mamy to.
0: Słuchaj, ja to kocham. Ja jak oddaję taśmę do wywołania, to czasami potrafię po 3 razy zadzwonić, że jeszcze moich skanów nie mam na mailu, tak? Więc ja naprawdę jestem niecierpliwa, jeżeli o to chodzi i uwielbiam przede wszystkim ze względu na to, że ja szybko żyję, my w ogóle teraz szybko żyjemy i w momencie, kiedy mam aparat i idę w tak zwane miasto, czy nawet jak jestem gdzieś, bo też dużo podróżujemy i idę zwiedzać, no to jest taki moment dla mnie i może dlatego też tak to bardzo kocham.
1: A co lubisz fotografować? Lubisz fotografować architekturę, lubisz fotografować no właśnie miasto, czy lubisz fotografować ludzi? Czy zdarza ci się ich zaczepiać na ulicy i powiedzieć, hej, cześć, mogę ci zrobić fotę?
0: Tak, wiesz, to różnie bywa. Tak naprawdę jak idę na taki spacer, to no ludzi kocham najbardziej faktycznie fotografować i tych ludzi czyta się czasami jak dobrą książkę, ale no z ludźmi jest taki problem, no że wiesz, no trzeba podejść i się zapytać, przynajmniej ja tak zawsze robię, tak, czy mogę pani robić zdjęcia, no nie robię tam gdzieś cichacza i później publikuję, tylko za każdym razem staram się podejść i zapytać, czy mogę zrobić to zdjęcie, więc ludzie są najciekawsi tak naprawdę, ale przyroda, architektura, wiesz, jakieś takie czasami właśnie urywki z życia, nie wiem, ktoś zamiata ulicę, jakaś pani na przykład, jak byłam teraz w Azji, no to jest niesamowite, jak w momencie, kiedy pani na przykład na ulicy ma miskę i pierze sobie, nie wiem, skarpetki. No, albo w ogóle cała Azja, gdzie się je w ogóle na ulicy. No to są takie, wiesz, obrazki z życia, które chcesz po prostu zapamiętać i fotografia pozwala ci to zapamiętać i do tego wrócić, bo czasami mówisz sobie, no byłam w Azji, czy nie wiem, w Afryce, czy gdzieś i no i było fajnie, miło i przyjemnie, ale w momencie, kiedy widzisz te zdjęcia, to wtedy sobie potrafisz naprawdę tą podróż tak w 100% odwzorować i przypomnieć.
1: Czy fotografujesz dla siebie, czy fotografujesz po to, żeby publikować, czy jednak robisz zdjęcie, wywołujesz i hop, do szuflady?
0: Wiesz co, ja mam takie wrażenie, że z moimi zdjęciami to jest tak jak z taką szafą, jak byłam nastolatką, że ja tak wszystko wpychałam i szybko zamykałam. I jak otwierałam tą szafę, to wszystko wtedy na mnie wylatywało. No to trochę jest tak z tymi moimi zdjęciami, że ja tych zdjęć mam bardzo, bardzo dużo i ja chciałabym publikować, ale umówmy się, algorytmy dzisiejszych social mediów nie lubią artystów za bardzo i tych takich naszych artystycznego spojrzenia na świat. Więc staram się faktycznie wrzucać, ale to jest tak, że mam tego materiału bardzo dużo i wiesz, dzień za dniem idzie, biegnie wręcz i później o tym zapominam. I mam wrażenie, że naprawdę ja na tym dysku mam takie perełki i postanowiłam sobie, że jak będę mieć tylko trochę czasu, to jednak sobie siądę, odgrzebię i będę publikować specjalnie, nawet 3 razy dnia. Trudno.
1: Edyta Pazura dzisiaj jest razem z nami, no między innymi o fotografowaniu rozmawiamy, ale wątków do rozmowy mamy tutaj zdecydowanie więcej. Zaraz będzie o perfumach, ale być może też będzie o biżuterii vintage i o tym, że Edyta jest perfekcjonistką.
2: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki.
1: Cały czas jesteśmy z Edytą Pazurą.
3: Poranek czwórki.
1: I jest taki jeden temat, który nam tutaj wraca jak bumerang, czyli temat sportu. Ty jesteś mega wyfitowana.
0: Ja sport uprawiam w ogóle od 8 roku życia.
1: I mało kto o tym wie.
0: I mało kto o tym wie, że ja jestem po prostu sportsmenką od małego, bo ja przez...
1: Ale jakie tam dyscypliny sportu były grane?
0: Wiesz co, no ja przede wszystkim grałam w koszykówkę. Bardzo, bardzo długo wyjeżdżałam na zawody, wiesz, byłam w reprezentacji jakichś tych młodzików i tak dalej, więc ja, no sporo tego było. Ja ten sport zawsze bardzo mocno kochałam, ale umówmy się, no dzieci lat 90., 80., 90. nie mieliśmy telefonów komórkowych, nie mieliśmy, no nawet jak była telewizja, no to wiesz, jakaś tam dobranocka do 19, ale no sport to, my żyliśmy w sportem wtedy, przynajmniej z tego, co ja pamiętam.
1: Nawet jeżeli tego tak nie nazywaliśmy.
0: Nawet jeżeli tego tak nie nazywaliśmy.
1: Ja nie wiem, czy 2 ognie to sport.

0: A dobra byłaś dwa ognie?
1: Bardzo dobra byłam.
0: Ja byłaś, w ogóle, byłaś tak zwaną matką?
1: Wiesz co, ja w ogóle, jeżeli chodzi o sport, to ja we wszystkich, oprócz gibkości, dobra, gibkości miałam 4, ale bieganie, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, ja czego się nie dotknęłam, to naprawdę...
0: Złoto.
1: Ta złoto, ale niestety po 30 to uleciało, ale to było, i to jest okrutne.
0: Ale widzę na twoich nogach buty do biegania.
1: Tak.
0: I zresztą jesteś też ubrana w leginsy, czy zaraz teraz po naszym spotkaniu ruszasz do parku, na bieganko, do lasu i to jest jakby, no taki dzień jak co dzień u ciebie.
1: Nie, wiesz co, nie mam na to czasu. Ja po prostu bardzo dużo pracuję, a przez to mam buty do biegania i leginsy, bo one są bardzo, bardzo wygodne. Polecam wszystkim. Ja jak już idę na siłownię, to faktycznie idę do budynku, tam spędzam godzinę z trenerem czy sama.
0: No ale tak ile razy w tygodniu ta siłowienka jest tam grana?
1: No dużo. 4-5 to faktycznie. No tak, no bo oprócz siłowni to ja też uprawiam sporty, jakby to powiedzieć, kontuzjogenne, tak jak to się mówi? Jestem narażona na kontuzję.
0: Czyli? czyli
1: boks tajski.
0: Okej, okay, grubo.
1: Tak, i jeszcze minimum raz w tygodniu jestem w tunelu aerodynamicznym, latam.
0: God damn!
1: Tak.
0: Opowiedz mi, jak to jest.
1: Nie, a to musisz, widzisz? Dobrze, że cię poznałyśmy, to cię zabiorę i ci pokażę.
0: Ja się boję.
1: Boisz się?
0: No ja latania się strasznie boję.
1: Nie, no to jest wspaniałe uczucie. To jest tak oczyszczające. To jest trochę jak z tą fotografią, że wchodzisz, wiesz, na 10 minut i po prostu wychodzisz jak młody Bóg.
0: Ale co, tylko na 10 minut tam się wchodzi na ten trening?
1: Słuchaj, początki są takie, że wchodzisz na 3 minuty i cię tak wywieje, że już masz dosyć.
0: Ale tam jest w ogóle potrzebny jakiś mięsień? Czy po prostu...
1: Wiesz tak co, właśnie... Im mniej się napinasz, tym lepiej. Bo jesteś właśnie, jak nie jesteś spięta, to jak się unosisz, to jest to o wiele przyjemniejsze, jakbyś była spięta. I faktycznie już parę lat no, chodzę sobie do tego flyspotu. I, no ale umówmy się, to też jest taki sport, że jak gdzieś tam się zagapisz, a jest powiedzmy gdzieś tam w środku 240-250 km na godzinę i uderzysz...
0: To co wtedy?
1: No i uderzysz tak głową w szybę, no to nie jest
0: aha,
1: to na przyjemne.
0: Czyli jednak jest to trochę niebezpieczne.
1: Jest to trochę niebezpieczne,
0: czyli
1: ale
0: nie taki
1: dla
0: fan, jak mówią.
1: Nie, jest to bardzo duży fan, naprawdę, wierz mi. Dla początkujących, ale w ogóle dla ludzi, którzy tam spędzają pół swojego życia, bo takich też, takie osoby też znam, to, no to wiesz, to jest uzależniające absolutnie.
0: O flysporcie między innymi dzisiaj z Edytą Pazurą o poranku. Tak, obiecuję, za moment będzie o biżuterii, za moment będzie też o perfumach. Zostańcie z nami na fali.
2: Poranek czwórki.
0: Mamy tutaj bardzo dobre towarzystwo. Edyta Pazura cały czas razem z nami. Ty podobno każdą wolną chwilę spędzasz w pracowni, tworząc perfumy. W ogóle jak się zaczęła twoja perfumiarska historia?
1: No ja kochałam perfumy od dziecka. Tak naprawdę tata mnie zaraził tym...
0: Myślałam, że matce podbierałaś.
1: To też. Właśnie poczekaj.
0: Pani Walewska.
1: Nie tylko, ale właśnie my mieliśmy z moją mamą o tyle dobrze, że mój tato, jak pracował za granicą, to przywoził nam takie, wiesz, perfumy zagraniczne, można powiedzieć,
0: grubo,
1: jak to moja mama mówiła. I mój tato pracował w Dubaju, gdzie jeszcze tam była po prostu 20 lat temu pustynia, umówmy się. Ale perfumy oni już wtedy robili bardzo dobre jakościowo i przywoził mi te perfumy w pomadach.
0: Ale
1: i...
0: wtedy w latach 90. przywoził ci te dubajskie?
1: Tak. Ja byłam pierwsza w ogóle, no kurczę, wiesz, i później jeszcze we Francji pracował, no więc z Francji mi jeszcze przywoził, są najlepsze, wiesz, miejscówki perfumiarskie. I ja od małego faktycznie w tych perfumach byłam i znałam się na nich i później jak założyłam swoją firmę, robiłam ubrania, no wiesz, no różne rzeczy i pomyślałam sobie, kurczę, że nie robię tego, co tak naprawdę kocham i co chciałabym robić. I postanowiłam, będę robić perfumy, czyli to, co się, na czym się znam, co lubię, co kocham, co jest moją pasją. No i wiesz co, i pamiętam, że jak stworzyłam pierwsze dwa zapachy i w ogóle stworzyłam tą firmę, to w pierwszym miesiącu sprzedałam 30 sztuk.
0: To dobrze, to
1: naprawdę?
0: Grubo, no pewnie.
1: No wiesz, teraz sprzedaję w ciągu dnia jakieś 800, czasami tak grubo bywa, jak mam premierę, to moje klientki już po prostu tam się czasami tak, wiesz,
0: biją.
1: Dochodzi do tego.

0: Tego, że serwery padają i uważam, że to jest w ogóle piękne robić.
1: Jak w ogóle robi się perfumy? No bo to jest dla mnie jakaś czarna magia. Dobrze, że mamy jesień, więc w te takie wiedźmiarskie klimaty wiesz jak najbardziej co? Mogą być grane. Jest coś w tym takiego właśnie wiedźmiarskiego. Mieszanie.
0: To każdemu się tak wydaje, że to jest piękne i w ogóle przechodzimy z kociołkiem, mieszamy i wrzucamy, co chcemy.
1: Ja tak sobie to wyobrażam.
0: Tak, no to wszyscy sobie tak wyobrażają, a później przychodzi szara rzeczywistość i to tak nie jest, bo ja na przykład w pracowni mogę spędzić maksimum 15-20 minut. Muszę po prostu po tych 20 minutach pracy z zapachami intensywnymi zrobić sobie minimum godzinę przerwy.
1: Czyli co, potem wkładasz nos do kawy?
0: To jest bzdura z tą kawą, wiesz o tym.
1: Serio?
0: Tak, tak.
1: Jak to?
0: No wiesz co, no tak, no nie do końca jest to prawdziwe. Wiem, że to się trochę utarło po to, żeby powąchać coś innego, ale nasz nos nie odpoczywa wcale jak wącha kawę. Po prostu zmieniamy mu zapach, tak? Ale tak naprawdę, jeżeli chcemy, żeby nasz nos odpoczął, to jest jedna recepta. Po prostu wychodzisz na zewnątrz i oddychasz świeżym powietrzem. A kawa nie powoduje, że nos odpoczywa. Załamałaś się.
1: Tak, runęło w gruzach moje wyobrażenie o tym, jak oddzielić zapachy od siebie w perfumerii.
0: Pierwsza rzecz, którą powiedziała nam pani profesor w naszych studiach, mówi, nie wąchajcie kawy, bo to jest bzdura totalna. Więc wiesz, więc no nie jest to łatwe. Nie ma kociołka, który mieszamy i wychodzi nam magiczna receptura. Wiedźmą też nie jestem, więc czarować też nie potrafię. Po prostu no to jest, wiesz, no, tak jak rozmawialiśmy o twojej pasji, czyli o byciu DJ-ką. I ja sobie wyobrażam, że po prostu pstrykasz sobie w jakieś przyciski
1: masz
0: i tyle.
1: Masz przyjść na mój następny set.
0: Dobra. Więc wiesz, pstrykasz sobie w jakieś przyciski i jest fajnie, a ty powiedziałaś mi też, wyprostowałaś moje widzenie, że to matematyka. Ja mówię, o nie. No więc tam też są pewnego rodzaju wzory, wzorzec postępowania albo po prostu mieszania. Robienia akordów, wiesz, mamy nuty głowy, serca, bazy, tak? Nie możesz do bazy wrzucić, nie wiem, surowców, jakich tylko chcesz, tylko mamy odpowiednie reguły tworzenia tych zapachów.
1: I tego się trzeba trzymać.
0: I tego, no, można je łamać, ale później ci wychodzi taki śmierdziuszek na przykład.
1: Na koniec muszę zapytać cię o te pierścionki, które masz na swoich palcach. To są pierścionki vintage, bo wiem, że kochasz biżuterię vintage.
0: Tak, kocham biżuterię vintage, nie. W większości mam jednak kolczyków, a nie, mam tak, pierścionek zaręczynowy, obrączkę oczywiście, pierścionek, który dostałam, jak urodziłam Antka, a ten na środku sobie kupiłam sama za moje pierwsze zarobione pieniądze, jest to Tiffany.
1: Czyli gruba biżuteria na palcach Edyty, a twój największy biżuteryjny skarb to?
0: To
1: vintage oczywiście.
0: Vintage to są chyba takie kolczyki, na które bardzo długo czekałam i szukałam w sieci kolczyki Diora. Vintage właśnie tam z 1900, już nie pamiętam, ale polowałam
1: je. Zdobyczne.
0: Zdobyczne, tak.
1: Czy teraz, no właśnie, co właściwie Edyta Pazura teraz będzie robiła, jak skończy poranek w czwórce? Pierwszy poranek na żywo, w ogóle pierwszy wywiad na żywo w radiu. Tak. To tak, lecisz na siłownię, czy do swojej pracowni perfumiarskiej, czy idziesz fotografować, czy na aukcję szukać nowej biżuterii vintage?
0: Słuchaj, nie trafiłaś. Wracam do domu, tam jest moje biuro i dzisiaj jest dzień wypisywania faktur i sprawdzania umów.
1: Matko i córko, życzymy ci miłego dnia.
0: Dziękuję.
1: Pan, baw się dobrze. Dziękujemy za ten miły poranek w czwórce. Edyta Pazura dzisiaj była razem
0: Dziękuję
1: z nami.
0: Bardzo.
2: Tak się gada w czwórce.
3: Gada w czwórce.
2: Goście, rozmowy, ciekawostki.
3: Rozmowy, ciekawostki.

0: Godzina najciekawszych treści mijającego dnia.
1: Treści mijającego dnia.
0: Czas na gościa muzycznego.
1: Gościa muzycznego.
2: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
3: W studiu czwórki Krzysztof Stelmach z klubu Kawasaki Music Club. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Spotykaliśmy się ostatnio w takim wakacyjnym szczycie, słoneczko, imprezy plenerowe, no a teraz trzeba zmienić trochę otoczenie. Już sezon taki jesienno-zimowy na dobre się zaczął, czy dopiero to...
4: Jesienno-zimowy startuje, właśnie startuje, no ale tak, sezonowe imprezy już, myślę, wszystkie się pozamykały. No i ruszamy z jesienią w klubach przygotowanych na zimę.
3: Zanim przejdziemy do tych klubów, zanim zamkniemy się w tych wszystkich piwnicach, to jak oceniasz w ogóle miniony sezon wakacyjny? Nie tylko przez pryzmat splotu słonecznego, ale także tego wszystkiego, co się działo i festiwali, ogólnie imprez plenerowych.
4: Wiesz co, ja osobiście się cieszę bardzo z tego, co się dzieje w Polsce, bo tych imprez jest coraz więcej fajnych festiwali, coraz bardziej znanych tych festiwali. Znanych nie tylko w Polsce, ale na całą Europę, bo przyjeżdżają już do nas goście z zagranicy na wiele imprez. No i chyba trzeba się z tego powodu cieszyć. No ja się osobiście cieszę, bo lubię się bawić. Lubię się bawić i lubię, jak ludzie się bawią.
3: A zauważasz, Krzyśku, że zmieniają się te line-upy? Czy może masz takie spostrzeżenia, że bardzo często ci sami artyści się powtarzają, że jednak wielkie nazwiska przyciągają? Czy może publiczność jest już na tyle świadoma, że czegoś poszukuje i ten big name nie jest taki ważny?
4: Wiesz co, myślę, że to wszystko ma jakieś znaczenie, tak? No, to artysta oczywiście to jest na pierwszym miejscu, no, ale otoczenie tego, jak będzie ten artysta i gdzie będzie ten artysta grał, też ma duży wpływ na to, czy tam chcesz się po prostu pokazać, pojawić i czy dobrze się będziesz czuł, więc aranżacja przestrzeni uzupełnia tak naprawdę line-upy muzyczne.
3: A jak obserwujesz publiczność na różnych imprezach, to jakie są twoje spostrzeżenia? Imprezowicze się są coraz starsi, zmieniła się generacja. Ci, którzy kiedyś, te 10-15 lat temu się bawili, znowu wrócili do gry?
4: Wiesz co, no, ci, którzy się bawili i potrafili się bawić, to chyba oni nigdy nie wypadają z tej gry. Więc bawią się po prostu troszeczkę może mniej, bo mają już na przykład

0: dzieci i dużo więcej obowiązków, więc takimi stricte rajwerami już może nie są, a może są po prostu jednodniowymi
1: bezafterowymi
0: rajwerami. Ale tak, nie, my zmieniają się pokolenia, wiesz, bawią się też młodzi ludzie też dorastają i zmieniają miejsca, do których chodzą. No, to się dzieje po prostu.
1: A też zauważasz ze swojego takiego zawodowego doświadczenia, że czego innego publiczność oczekuje, albo zmieniły się też standardy?
0: Wiesz co, muzyka w ogóle moim zdaniem zatacza takie kręgi, wiesz, ona jest, raz jest popularna, potem na jakiś czas nie jest popularna, potem znowu wraca w jakiejś lekkiej nowej odsłonie. No to raczej widzę w tym, co się dzieje w tych wszystkich moich klubach, no ale wiesz, ale no, pokolenia też się zmieniają. Ja nie wiem, no, w takim niebie, którego jestem również właścicielem, no tych pokoleń to już było kilka, działamy 10 lat. Inny klub, Chocki, Klocki, to wiesz, przez 12 lat trwania i robienia tych imprez też się zmieniły pokolenia. Więc w ogóle teraz obecnie już przychodzą nawet dzieci moich znajomych do moich klubów.
1: Wujku,
0: więc tak,
1: wujkiem
0: Krzysztofem, tak, polskiej sceny muzycznej.
1: A czy powiedziałbyś, że publiczność jest bardziej wymagająca? Przez to, że coraz więcej wyjeżdżamy za granicę, mamy porównanie, jak coś wygląda na zachodzie, jest lepiej, gorzej.
0: Jest wymagająca, ale to dobrze, wiesz, bo to dobrze, bo to już trochę się kończą czasy już takiego, wiesz, robienia byle jakiej przestrzeni, w której oczekujesz, że ludzie się będą dobrze czuli. Widzę, że promotorzy i organizatorzy imprez kombinują też i z designem, i z jakimiś fajnymi miejscami. No to jest ważne.
1: No to teraz porozmawiajmy, Krzyśku, o klubie Kawasaki. Jakie jest podstawowe założenie tego miejsca? Bo to jest stosunkowo nowy klub. On w zeszłym roku rozpoczęliście, tak?
0: Otworzyliśmy go w zeszłym roku.
1: To będzie drugi sezon teraz.
0: Tak, tak. Naprawdę to jest dopiero drugi sezon tego miejsca. Otworzyliśmy w zeszłym roku. Pracowaliśmy trochę, poznaliśmy trochę tej przestrzeni. No i jesteśmy w tym roku może gotowi do tego, żeby w poprawionej, lepszej trochę formule, przynajmniej w naszej opinii, w lepszej formule, zacząć ten sezon jesienno-zimowy.
1: Czy to jest house'owy klub?
0: Tak, jest to klub house'owy. Wiesz, gramy muzykę elektroniczną, ale nie tylko house'owy, bo właśnie to też jest istotne. Klub house'owy, szczególnie w piątek i w sobotę. Wtedy gramy taki teraz delikatny house. Myślę, że house, przy którym można potańczyć i się bardzo swobodnie pobawić. Każdy będzie mógł po prostu odnaleźć trochę się przy tej muzyce. Nie będzie bardzo wymagająco. No ale mamy też czwartki, bardziej rockowe czwartki, które hostuje nam Kuba Karaś. W zeszły czwartek odbyła się premiera jego płyty solowej, więc no, dzieją się też takie wydarzenia.
1: Okej, dobra. I to, co mnie najbardziej zastanawia, no ja nie będę ukrywał, mam pewne doświadczenie klubowe, natomiast to, z czym nigdy się nie spotkałem, to, że można zarezerwować u was stolik. I tak sobie myślę, jak idziesz na imprezę, no to różne rzeczy się dzieją. Jakoś tak długo przy jednym stoliku nigdy nie siedziałem, ale może byłem na innych imprezach.
0: No, słuchaj, każdy ma inny pomysł na imprezę. No, niektórzy przychodzą, żeby ten stolik zarezerwować właśnie. Rezerwują stolik, przychodzą i siedzą sobie przy tym stoliku i przy tym stoliku rozmawiają i spędzają miło czas.
1: Czyli jest taka możliwość, ale nie jest to konieczność.
0: Ale nie jest to konieczność. No, my w tym roku troszeczkę też zmieniliśmy. Byliśmy bardziej zamkniętym klubem. Mieliśmy bardzo mocną selekcję. Troszeczkę ta komunikacja była takim raczej komunikacją klubu speakeasy.
1: Co to znaczy speakeasy?
0: Wiesz co, no, takiego, że raczej docierasz do niego przez znajomych i próbujesz się do niego dostać przez
1: znajomych.
0: Taki tajemny klub. Tajemny klub, do którego wszyscy nie mają nie wszyscy mają wejście. No teraz zapraszamy dużo więcej ludzi już i jesteśmy bardziej otwarci na wszystkich. Nie mamy, tak jak powiedziałem, nie mamy już takiej dramatycznej selekcji.
1: Ale selekcja pozostaje.
0: To znaczy, chcemy, żeby ludzie przychodzili ubrani tak, jak się dobrze czują, natomiast no, oczywiście w wersji najpiękniejszej wersji siebie.
1: Okej, okay, czyli, tak. Bo to wiesz, różne kluby, jest różne podejście.
0: Bluza z kapturem może nie do końca, ale jeśli już musi być, to okej. Okay, no.
1: Czyli bardziej dress up niż dress down.
0: Tak, dress up niż dress down. Tak, dress up niż dokładnie tak. Okay, dokładnie tak.
1: Dobra.
0: Ale wiesz, ale rozluźniliśmy też tą atmosferę i muzycznie, i cenowo, bo też zmieniliśmy mocno menu i mamy takie bardziej przystępne ceny.
1: Dobra,
0: można spędzić

0: Dłużej, więcej czasu.
1: To za chwilę porozmawiamy jeszcze o programie, bo to jest przecież rzecz najważniejsza. Jakie najmocniejsze bookingi przewidzieliście w tym sezonie? O tym już za moment, a ja przypominam, że rozmawiamy o klubie Kawasaki. Krzysiek Stelmach jest dzisiaj razem z nami. Oczywiście dress code, miejsce, to wszystko jest ważne, ale najważniejsza jest muzyka. No i jak planujecie rozegrać ten sezon zbliżający się w Kawasaki?
0: No ten cały sezon jest przygotowany już bardzo starannie. Mamy nową bukerkę Oliwie. Oliwia przygotowała bardzo fajny program, taki, jaki można powiedzieć, na to nasze miejsce, bardzo świeży i bardzo nowy, z bardzo fajnymi artystkami i artystami ze świata, z takiej sceny DJ-skiej, pierwszej sceny DJ-skiej, natomiast mi dotychczas jeszcze nie tak dobrze znanej.
1: Okej, czyli ty jako właściciel klubu też się po prostu zdajesz na bukerkę, tak?
0: Tak, zdaję się na bukerkę, daję jej bardzo dużo swobody. Można powiedzieć, że ja troszeczkę modyfikuję tylko te line-upy lub wrzucam swoje typy.
1: Ale raczej imprezy house'owe, czy będzie jakieś...
0: Tak, raczej imprezy house'owe, ale tak jak mówię, nie tylko, bo czwartki z Kubą Karasiem, czyli czwartki odsłuchowe, na których puszcza swoje selekcje płyt winylowych.
1: I to jest taki odsłuch na siedząco, czy tam można tańczyć?
0: Wiesz co, można posiedzieć, można porozmawiać, można też potańczyć, bo teraz w tym roku troszeczkę rozwinęliśmy tą imprezę i te czwartki będą dłuższe. Będziemy czynni dużo dłużej, okay. I będzie można dużo więcej tańczyć. Więc będzie to dzielone na takie bloki właśnie odsłuchu winylowego, a potem może nawet i regularnej imprezy. Natomiast piątki i soboty stricte house'owe, stricte elektroniczne.
1: No to z tych takich głównych imprez weekendowych, na którą najbardziej czekasz? Masz jakąś taką swoją?
0: Wiesz co, no najbliższy weekend jest bardzo fajny. Zagra Nika, Lio i PLK, a następnego dnia Anastazja Ford na przykład. To są, w sobotę będą grały same dziewczyny, więc przyjmują DJ-kę. No i o 16 października będzie Aina. To jest taki super producent i DJ. Przyjeżdża na imprezę First Class, więc to będzie naprawdę bardzo, bardzo mocny booking.
1: Krzyśku, ale jeszcze w samym tym house'ie, wiesz, jest dużo różnych podgatunków, dużo różnych odmian i jakieś hard house'y są, ale też jakieś bardziej melodyjne.
0: Wiesz co, wyłączyliśmy się z tych hard takich. No. Okay. O tak, może lecimy bardziej takim miękkim house'em.
1: Melodyjne jakieś takie, ale progressive też coś.
0: Progressive też czasem jest szybciej, ale raczej tanecznie i mało, nie jest mroczno, tak.
1: Okej, czyli nikomu lokal nie tam...
0: Lokal mam na trzecim piętrze z widokiem na Wisłę, Stadion Narodowy i most, więc...
1: Nikt nie powie, że muzyka jest za ostra.
0: Tak, to nawet do tej scenerii nie pasowałoby taka.
1: No dobrze, to...
0: Sieczka.
1: I miłych imprez, Krzyśku, życzę. Dzięki, że wpadłeś do studia. Krzysztof Stelmach, Kawasaki Music Club był razem z nami. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na parkiecie.
0: Do zobaczenia na parkiecie, zapraszamy.
2: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Czwórka. Czwórka. Rozmowy na poziomie.
3: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Teraz czas najwyższy, żeby zrobić kilka zdjęć, ponieważ Daniel Pękalski jest razem z nami w studiu czwórki. Fotograf przyrody. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, miło poznać.
1: Daniel, bardzo się cieszę, że wpadłeś do naszego studia dzisiaj bez sprzętu.
4: Dzisiaj bez sprzętu, sprzęt został w samochodzie.
1: Ustawka bez sprzętu, jak kibice piłkarscy, ale pseudo kibice. Danielu, możesz nam opowiedzieć trochę swoją historię? Jak zaczęła się twoja przygoda z fotografią przyrody?
4: Z fotografią przyrody zaczęła się na studiach na kierunku leśnym, bo takie studia kończyłem i tam byłem bardzo blisko tej przyrody. Pomimo tego, że do aparatu ciągnęło mnie zawsze, tak w trakcie studiów miałem dużo okazji, miałem jakiś już budżet, żeby troszkę w sprzęt zainwestować i jakoś to ruszyło.
1: No dobrze, to najpierw była miłość do przyrody czy do fotografii?
4: Do przyrody, zdecydowanie.
1: Okej, i postanowiłeś to zacząć uwieczniać.
4: Dokładnie tak.
1: No i jak wyglądały twoje początki, bo domyślam się, że teraz to masz bardzo rozbudowany sprzęt, mnóstwo tego wszystkiego, a trochę inaczej wyglądało to, kiedy zaczynałeś.
4: Tak, zaczynałem od body, które mieliśmy gdzieś tam w domu. Kupiłem używany obiektyw tam za około

0: 300 zł z jakąś tam dłuższą ogniskową, żeby jakoś ten swój zasięg wydłużyć. No i małymi krokami, powoli zacząłem zauważać, czego mi brakuje, czego potrzebuję, no i zaczął się sprzęt rozwijać.
1: No to za chwilę na pewno o sprzęcie też porozmawiamy, ale także o twoich najpiękniejszych zdjęciach. Wszystko można zobaczyć na twoim Instagramie, ponad 100 000 obserwujących.

0: Cały czas razem z nami. Rozmawiamy o fotografii przyrodniczej. No i Danielu, powiedziałeś o swoich początkach. Jak wygląda takie przygotowanie? Bo z jednej strony, tak jak powiedziałeś, ta miłość do natury u ciebie już wcześniej się pojawiła, no ale żeby wybrać się na takie zdjęcie, to raz, że trzeba mieć opanowany technicznie sprzęt, no a też trzeba wszystko wiedzieć, gdzie się udać, o jakiej porze, żeby jednak spotkać te zwierzęta. Jak wygląda cały ten proces takiego przygotowania, zanim zrobisz jakieś zdjęcie?
1: Kiedyś po prostu brałem sprzęt i szedłem na spacer. I spotykałem coś, fotografowałem. Teraz też praca mi nie pozwala na to, żeby sobie pozwolić na taką swobodę. Raczej staram się ustawiać na konkrety i szukać konkretów. Chcę sfotografować zimorodka, robię rekonesans, no znam już jego zachowania, znam jego behawior, wiem, gdzie mogę się go spodziewać, sprawdzam takie miejsca. I jeśli zweryfikuję, że w danym miejscu jest dany model, to tam zaczynam czatować.
0: No i zawsze to się sprawdza? Ta weryfikacja jest na tyle skuteczna, że zawsze wracasz z takich zdjęć zadowolony, czy czasami z niczym, jak z ryb?
1: Zazwyczaj wraca się z niczym. Tak fotografia przyrody już wygląda, że ta przyroda jest nieprzewidywalna i nie poprosimy, zapozuj tutaj i my zrobimy zdjęcie. No musimy poczekać na to, co natura chce nam pokazać, co chce nam dać i bierzemy to, co daje.
0: Ale to chyba właśnie jest najpiękniejsze w fotografii przyrody, że jest tak nieprzewidywalne.
1: Tak, tak naprawdę nigdy się nie spodziewasz, co może się pojawić przed obiektywem. Czasem czekasz na jeden cel, a pojawia się coś zupełnie innego, czego się nie spodziewasz.
0: No dobrze, i przy takich sytuacjach, na przykład jeżeli nastawiasz się na jakiegoś małego ptaszka, a tutaj wychodzi żubr, zdarzają się takie sytuacje, czy sprzęt może być tutaj ograniczeniem, że wziąłeś nie taki obiektyw?
1: Tak, jest bardzo mocnym ograniczeniem, bo w fotografii przyrody pracujemy na długich ogniskowych i o ile korzystamy z zooma, to możemy sobie tą ogniskową skrócić i coś tam popróbować. Tak jak używamy stałki, no to już jesteśmy zgubieni, że tak powiem, i no bez szans na foty. Możemy próbować jakieś detale, jakieś oko, coś z bliska, no ale całego zwierzęcia nie obejmiemy niestety.
0: Okej, czyli z reguły jak czekasz na jakieś swoje zwierzę, to z jakiego wtedy obiektywu korzystasz?
1: Obecnie z 400-28.
0: Możesz na język ludzki to przetłumaczyć? Co ten obiektyw potrafi?
1: Co potrafi? Ciężko mi przetłumaczyć to na język ludzki. Jest to ogniskowa, która pozwala na fotografię z większej odległości, która pozwala mi na to, żeby ładnie rozmyć pierwszy plan, ładnie rozmyć tło. Jest to obiektyw, który no, tego światła już dosyć sporo łapie, więc pozwala też na pracę w trudnych warunkach oświetleniowych.
0: No i właśnie tutaj pojawił się ten wątek tego rozmycia. Właśnie zdjęcia, które widziałem na twoim Instagramie, no one są perfekcyjne. Ale zastanawiam się, czy zdarzają się też takie problemy techniczne, że wyskakuje jakieś zwierzę, cyk, cyk, cyk i nie akurat tutaj się ustawiła, nie tutaj ostrość, nie to chciałeś ująć, coś nie wyszło. Czy takie sytuacje się zdarzają przy takim sprzęcie i przy takim obiektywie?
1: Oczywiście, że się zdarzają, bo to człowiek robi zdjęcie. Nie sprzęt. Możemy mieć sprzęt za grube miliony, a nie potrafić go wykorzystać i zawsze jakiś ten błąd można popełnić. Też czasem chwilę wcześniej robiłeś jakieś szybkie ujęcie, coś przelatywało szybko, albo w drugą stronę coś wolnego, potem coś szybkiego, no i okazuje się, że nie zdążyłeś.
0: Trzeba zmienić ustawienia po prostu.
1: Tak, a czasem jest tak dynamicznie, że nie zdążysz po prostu.
0: No to powiedziałeś o tym sprzęcie za grube miliony, to może za chwilę porozmawiamy, ile kosztował twój sprzęt i dlaczego tak drogo. Zostańcie z nami.
2: To jest Popołudniówa w czwórce.
0: Daniel Pękalski jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o fotografii przyrody, natomiast teraz będziemy rozmawiać o sprzęcie. Zanim porozmawiamy o tych ciężkich pieniądzach, to jak ciężki jest ten sprzęt? Ile ty nosisz na plecach?
1: Sam aparat waży około 4-5 kg, plus statyw, plus baterie. No to około 10 kg biorę w teren, jak idę tylko z aparatem.
0: No dobrze, tylko z aparatem. A co jeszcze możesz ze sobą wziąć?
1: Mogę zabrać namiot, mogę zabrać siatki maskujące, mogę zabrać karimatę. No i ogólnie szeroko pojęty kamuflaż.
0: Okej, czyli całkiem sporo to waży. To nie jest taka lekka zabawa. Idę sobie zrobić zdjęcie ptaszków. To tak nie wygląda. Chyba bardzo ciężkie przedsięwzięcie. No i domyślałem się, że jak idziesz z takim sprzętem, to też coś zobaczysz, to nie jesteś w stanie szybko zareagować, bo ty to waży, tylko musisz jakoś się ustawić, prawda?
1: To już zależy od zamysłu. Jeśli idę tak spacerowo, tylko z aparatem, no to zdążę zareagować. Oczywiście jak model pozwoli. A jeśli idę już tak ciężko obładowany, no to raczej omijam

0: wszystko, co mi wyjdzie, nie zwracam na to uwagi, dochodzę na swoje miejsce i już w tym danym miejscu się rozkładam i czatuję.
1: Ale ty ten wielki aparat z tą wielką lufą też jesteś w stanie właśnie tak szybko tym zareagować? Czy masz inny zestaw do takich bardziej spontanicznych zdjęć, tak to nazwijmy?
0: Mam lżejszy sprzęt, ale zazwyczaj korzystam teraz tylko i wyłącznie z tego ciężkiego. Zdążę zareagować. Jakiś ptaszek przelatuje, to zdążę się go złapać.
1: No dobrze, to powiedziałeś nam, że to już bardzo dużo waży. Skoro tak dużo waży, to domyślam się, że też to nie są tanie rzeczy.
0: No niestety optyka i sprzęt obecnie jest bardzo drogi.
1: Okej, a możesz nam zdradzić, ile taki obiektyw mniej więcej może kosztować?
0: No dla zobrazowania skali ja używam obiektywu, który ma około 15-20 lat i kosztował mnie 22 tysiące.
1: Używany?
0: Używany, tak, bez tam paru groszy. Nowy obiektyw, dokładnie ten sam model, tylko że najnowszy, kosztuje już około 60 tysięcy. Więc ceny są bardzo, bardzo nieprzyjemne.
1: No i czy w związku z tym rozwojem technologii w obiektywach, tam też jest różnica później w obrazie, czy czym innym to się różni?
0: Ostrość, autofokus, stabilizacja, sama waga sprzętu, to wszystko się zmienia.
1: Okej, czyli jakby cały czas idzie do przodu i cały czas robi się droższe.
0: Tak, przy czym ciężko jest, myślę, że producentom już iść dalej, ale radzą sobie.
1: Daniel, a jak z takim sprzętem? Bo jednak fotografujesz to wszystko gdzieś w lesie. Różne warunki atmosferyczne się zdarzają. No a przecież to jest sprzęt elektroniczny. Jak to zabezpieczyć? Masz obiektyw za kilkadziesiąt tysięcy, żeby to się wszystko nie zepsuło.
0: No tak, ostatnio złapał mnie deszcz, to chowałem się szybko pod płachtą biwakową, pod takim tarpem. Na szczęście go miałem, bo gdyby nie to, no to byłoby ciężko, ale mam też taki pokrowiec wodoodporny na cały sprzęt i jak są nieodpowiednie warunki, to staram się z niego korzystać.
1: No właśnie, nieodpowiednie warunki, coraz gorsza robi się pogoda. Co prawda, teraz mamy piękną, złotą polską jesień, no ale już za chwilę zrobi się chlapa i nie będzie zbyt przyjemnie. Czy w tych takich gorszych okresach, nazwijmy to, też chodzisz do lasu, robisz zdjęcia, lubisz to?
0: Ja cały rok chodzę do lasu. Dla mnie zaczyna się teraz okres działania. Latem mało fotografuję. Owady, komary, kleszcze, to wszystko nie sprzyja. Upały też nie sprzyjają. Wschód słońca mamy bardzo wcześnie latem, więc te zwierzęta, które właśnie żyją przede wszystkim na skraju dnia i nocy, też wcześnie funkcjonują, więc takie wcześnie wstawanie przed pracą jest ciężkie. Potem, żeby cały dzień przeżyć, więc teraz tak naprawdę dopiero zaczynam. Od rykowiska, można powiedzieć, do wiosny zaczynam swój sezon.
1: To w takim razie o której godzinie tak mniej więcej w tym okresie takim jesienno-zimowym wybierasz się do lasu? Która godzina jest najlepsza?
0: Godzina przed wschodem słońca to jest godzina, o której już powinniśmy być na miejscu, gotowi, zwarci i oczekiwać już tego, co się zaraz może wydarzyć. Oczywiście warto jest być troszkę jeszcze wcześniej, żeby cała sytuacja wokół nas się uspokoiła, żeby zwierzęta poczuły się bezpiecznie, żeby chciały wyjść. Więc tak naprawdę najlepiej jest wejść do czatowni wieczorem, a wyjść z niej rano, dopiero po sesji. Ale oczywiście nie zawsze się tak da. Czasem wystarczy te dwie godzinki przed wschodem słońca już tam być na miejscu.
1: Okej, czyli nie dość, że trzeba dźwigać, nie dość, że deszcz, złe warunki atmosferyczne, to jeszcze trzeba rano wstawać.
0: Dokładnie.
1: No ale kto co lubi, jakie później piękne zdjęcia powstają, to może za chwilę porozmawiamy o tych zdjęciach, z których jesteś najbardziej dumny, te, które wyszły i z którymi najczęściej chcesz się chwalić. Jakie to są zwierzęta, jakie zwierzęta najbardziej lubisz, o tym wszystkim porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami.
2: To jest Popołudniówa w Czwórce.
1: Cały czas rozmawiamy o fotografii natury. No i Danielu, musisz nam powiedzieć, najbardziej taki wdzięczny gatunek, albo który ty lubisz, co najbardziej lubisz fotografować?
0: Chyba właśnie jeleniowate, szeroko pojęte, wszystkie rodzime.
1: Dlaczego?
0: Są bardzo ciekawe, są majestatyczne, tak jak jeleń czy łoś, duże zwierzę, i są też trudne. A im trudniej zrobić jakieś zdjęcie, tym bardziej się je docenia.
1: I większa satysfakcja. A na czym polega ta trudność? Że one są płochliwe, na chwilę tylko wychodzą, szybko się przemieszczają?
0: Przede wszystkim są bardzo płochliwe. Wyczuwają wiatr, który od nas leci w ich kierunku. Wyczuwają, wysłyszą wszystko. Najdrobniejszy szelest gdzieś w krzakach i potrafią uciec. No i funkcjonują właśnie na granicy dnia i nocy.

0: czyli w tych najtrudniejszych warunkach oświetleniowych.
1: Czyli w takim razie, jeżeli chowasz się tam, prawda, i czekasz na zdjęcie, to absolutnie nie możesz się ruszać.
0: Tak, nie mogę się ruszać. Muszę mieć na uwadze kierunek wiatru, żeby wiatr nie wiał mi w plecy i nie wywiewał mojego zapachu na całą łąkę.
1: Czyli perfumy też odpadają do lasu.
0: Odpadają.
1: No dobrze, no to najtrudniejsze. A najłatwiejsze? Tak, taki pewniaczek. Jest coś takiego w fotografii przyrody, czy nie ma?
0: Pewniaczek? Nigdy nie ma pewniaczków. Mhm. Nawet idąc do Łazienek Królewskich, chcąc spotkać wiewiórki, czasem się nie udaje.
1: Okay. No
0: więc to są takie pewniaczki, wiadomo, ale są sytuacje, gdzie się nie uda.
1: No dobrze, a jakieś ptactwo jest trudniejsze do fotografowania niż na przykład jelenie?
0: Myślę, że to już bardziej kwestia tego, ile mamy danego gatunku, ile jest osobników w Polsce, jaka jest populacja i ich zagęszczenie. To może być bardziej problemem niż sam gatunek.
1: No dobrze, powiedziałeś o samych jeleniach, a żubry, one się też wydają takie majestatyczne.
0: Tak, i żubr jest takim właśnie jednym z tych łatwiejszych pewniaków. Jeśli wiemy, gdzie są żubry, one nie są aż tak puchliwe jak jelenie. Popatrzą, poobserwują. Jak człowiek nie zrobi naprawdę żadnej głupoty, to dają się fotografować przez długie godziny.
1: Mówimy o tym, że zwierzęta mogą się spłoszyć albo są bardzo strachliwe. A czy w drugą stronę to też działa? Czy byłeś w jakiejś sytuacji, która dla ciebie była niebezpieczna?
0: Raczej nie miałem takich sytuacji, ale zdarzają się takie sytuacje, gdzie robi się ciepło. Na przykład miałem teraz na rykowisku taką sytuację z łosiem, który był bardzo nachalny w moim kierunku. Ja byłem zakamuflowany. No wiadomo, teraz okres godowy, więc hormony buzują. Ten byczek, młodziak zauważył mnie i bardzo się interesował moją osobą. Na początku oczywiście no to sesja, robimy zdjęcia, tak? To w pierwszej kolejności, ale gdy zacząłem się ruszać, zacząłem mu się pokazywać, a on nie robił sobie z tego nic, no to już patrzyłem, na którą brzuskę w okolicy da się wejść, tak na wszelki wypadek. Łosiek sobie niespiesznie odszedł ode mnie, więc ja zacząłem iść w przeciwnym kierunku i po chwili słyszę, że on w moim kierunku biegnie. Także takie sytuacje się zdarzają. Oczywiście zatrzymał się w bezpiecznym dystansie, więc ponowiłem sytuację, zacząłem mu się pokazywać, machać do niego, gadać do niego, no i postanowił, że sobie powolutku, niespiesznie odejdzie.
1: Czy chciałeś go przestraszyć, a on twardziel nie bał się, tak?
0: No może nie chciałem go jakoś bardzo straszyć panicznie, ale chciałem, żeby zdał sobie sprawę, że jestem człowiekiem i żeby nie podchodził.
1: No i w jakiej to odległości było?
0: Około 80 metrów, 50 a. może nawet.
1: Okej, okay. Ale ty już się trochę tak przestraszyłeś? Miałeś już plan awaryjny właśnie?
0: No tak, tak, brzuska była w okolicy, taka jedna, za którą mógłbym się schować, ewentualnie na nią wskoczyć, ale sprzęt zostaje na ziemi, więc no.
1: No właśnie, on kopytem potraktował ten obiektyw. A jak dziki nas w mieście zaatakują, to co powinniśmy robić?
0: No dzik raczej sam z siebie nie zaatakuje. Jak człowiek nie zrobi nic głupiego, nie będzie podchodził, nie będzie, nie wiem, straszył, zaczepiał tego dzika, no to...
1: Czyli widzimy dziki na drodze i zamarzamy, tak? Stoimy i one sobie pójdą.
0: No, lepiej poczekać, przeczekać. One zrobią swoje i pójdą dalej.
1: Danielu, to jeszcze na koniec to mnie najbardziej zastanawia, takie najbardziej twoje wyczekane zdjęcie. Powiedziałeś, że im jakiś gatunek jest rzadziej spotykany, tym bardziej człowiek to docenia. To z którego ty zdjęcia jesteś najbardziej zadowolony?
0: Mam kilka takich zdjęć. Ciężko jest powiedzieć mi o jednym. Myślę, że takie najdłużej wyczekane, gdzie leżałem dwa dni nad rzeką po te 8, może nawet więcej godzin, to było zdjęcie z zimorodkiem, gdzie chciałem, żeby na tym patyku siedział w taki i w taki sposób i czekałem.
1: Twój ulubiony patyk, tak?
0: Tak, tak. Był przygotowany specjalnie dla zimorodka, rybki pływały, więc liczyłem, że przyleci, no i przyleciał.
1: I ile czasu na to czekałeś?
0: Dwa dni po około 8 godzin.
1: Ale chodziłeś spać normalnie, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: Okej, okay, dobrze, bo tak się zastanawiałem, czy jak już się wejdzie i tam się ukrywasz, to tam jesteś cały czas przez kilka dni, czy gdzieś stamtąd można się jednak ruszyć?
0: W przypadku ptaków raczej można się przemieszczać, wychodzić, wchodzić. Ptaki szybko łapią, że okej, okay, jest bezpiecznie. Jednak ssaki są bardziej inteligentne, bardziej czujne i z nimi czasem trzeba czekać długo.
1: Danielu, to na co czekasz w tym sezonie? Na co się nastawiasz najbardziej?
0: Nie nastawiam się, no bo tego nigdy nie wiadomo, ale bardzo chciałbym spotkać rysia.
1: No dobrze, to tego ci życzę. W takim razie bardzo serdecznie dziękuję, że wpadłeś do naszego studia. Daniel Pękalski był razem z nami. Wszystkich zapraszamy na twój profil na Instagramie. Tam można znaleźć te wszystkie piękne zdjęcia. Wszystkiego dobrego i spotkania rychłego z rysiem w takim razie. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4.online.

0: Autopromocja.
1: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: wstęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: o sportową formę dba Michał Piwowarek.
1: Dzień dobry, mamy wtorek, to jest 6 dzień października. Z tej strony mikrofonu Michał Piwowarek. Rozpoczynamy rozgrzewkę w czwórce. Jeśli właśnie wygraliście pierwszą dzisiejszą sportową konkurencję, czyli wstawanie bez kolejnej drzemki, no to ja bardzo gratuluję. A jeśli jesteście w takim momencie, że dopiero zbieracie siły, no to mam dla was sportową historię, przy której można trochę inaczej spojrzeć na słowa "zostało mi jeszcze 5 minut". Wyobraźcie sobie taką formę biegu, że ruszacie o godzinie na przykład 7, tak jak mamy teraz na zegarach, pokonujecie niecałe 7 km i wracacie na start. Zdążyliście przed 8? Świetnie. Macie chwilkę odpoczynku, ale o 8 ruszacie ponownie. O 9 też,

o 10 też, potem przychodzi popołudnie, wieczór, noc i pytanie, no kiedy koniec? I wciąż nie ma odpowiedzi. Właśnie w ten sposób działają biegi, o których dziś będę rozmawiał. To biegi pod nazwą Backyard Ultra. Co godzinę nowy start i kolejna pętla długości około 6 km 700 metrów. Żeby wygrać, trzeba ukończyć taką pętlę, na której nie ma już nikogo innego i nikt inny nie zdoła nas pokonać. Czyli można być pierwszym na mecie jednego okrążenia, ale wcale nie być bliżej zwycięstwa. Jak rozmawia się z samym sobą podczas kilkunastu godzin takiego wysiłku? Czy znajomy zakręt może zacząć nas irytować? I gdzie w tym wszystkim jest miejsce na jedzenie albo sen? O to wszystko zapytam już za moment Pawła Żuka. To ultramaratończyk i organizator biegów pod hasłem Backyard Ultra w Polsce. Porozmawiamy i o zasadach, i o taktyce, i o tym, dlaczego ktoś w ogóle wybiera takie zawody, które tak na dobrą sprawę nie mają jednego zakończenia. Będzie też o przygotowaniach, o rozpoznawaniu własnych granic, bo właśnie te biegi są absolutną opowieścią o wytrwałości w życiu biegacza. To jest Rozgrzewka w czwórce, rozmowa już za moment przed nami, a na początek jeszcze trochę muzycznej energii o poranku.

0: Trójka rozrusza cię od rana.
1: W Studiu Czwórki pojawił się już zapowiadany i obiecywany gość Paweł Żuk, ultramaratończyk, który specjalizuje się w biegach wielodniowych, organizator Backyard Ultra w Polsce. Dzień dobry Pawle, cześć, witaj w Czwórce.
2: Witam, kłaniam się.
1: Ty jesteś człowiekiem, który troszkę inaczej definiuje długi wysiłek, taki powiedzmy podstawowa jednostka treningowa, jeśli chodzi o dłuższe biegi, to dla ciebie?
2: Maraton.
1: Czyli maraton jest taką podstawą?
2: No wiesz, żeby biegać biegi multi-day wielodobowe, nie dniowe, wielodobowe, no to niestety nie wystarczy wyjść na trening, który ma 5-10 km, 15

0: 12. Aczkolwiek takie treningi też się zdarzają, takie treściwe, typu podbiegi, interwały, ale jednak skupiamy się na tych dłuższych wybieganiach, czyli maraton w weekend to jest taka fajna sprawa. Oczywiście nie w jakimś szaleńczym tempie i nie na personal best, ale takie wybieganie właśnie w granicach 40-50 km raz w tygodniu to jest to.
1: Liczyłeś kiedyś, ile maratonów udało ci się w życiu przebiec? Czy to jest już taka liczba, która się zgubiła?
0: Nie. To jest bardzo ważna rzecz w życiu biegacza, maratończyka, ultramaratończyka, bo w każdym kraju istnieje coś takiego jak klub 100+. Należą do niego zawodnicy, którzy przebiegli 100 lub więcej biegów maratońskich lub ultra. Natomiast Japończycy, jak to Japończycy, prowadzą klub 300+, czyli 300 biegów maratońskich plus biegi ultra. I w 2 lata temu udało mi się właśnie nabiegać taką ilość, uczestniczyć w takiej ilości biegów. W tej chwili mam 318 takich biegów.
1: To w takim razie jaki jest horyzont i na co liczysz dalej? Do 500-ki?
0: Lider tego zestawienia ma 2800 maratonów. Także on biega te maratony po 3-4 sztuki w tygodniu. Niemiec ma w swoim parku zainstalowany na stałe zegar, pomiar czasu. Utworzone są wydarzenia na Facebookach i co drugi dzień zbiera się grupa kilkunastu osób, które oficjalnie pokonują maraton na wymierzonej, atestowanej trasie. Wręczane im są medale pamiątkowe, dyplomy i tak dalej. I no wiesz, to jest styl życia. Niemniej jednak ja zatrzymałem się na tych 300 paru wydarzeniach i teraz zwiedzam i dobijam tych maratonów i biegów ultra, ale tylko dla przyjemności, już nie w formie, że coś muszę, tylko że chcę.
1: Jesteś kopalnią wiedzy, jeśli chodzi o biegi bardzo długo dystansowe, natomiast dziś w naszym spotkaniu, w naszej rozmowie będziemy się skupiać na jednej bardzo konkretnej formule. To bieg, który nazywa się Backyard Ultra. Backyard z angielskiego podwórko, tak. Ultra wiadomo, coś długiego. Ponad długiego. Co to jest w ogóle za formuła? Jak to wytłumaczyć w takim najprostszych słowach, o co chodzi? Bo to do wytłumaczenia takie wcale proste nie jest.
0: Ogólnie zasada jest bardzo prosta, niemniej jednak jeżeli się zagłębimy w to wszystko, pojawiają się pewne elementy i tych elementów jest coraz więcej. Niemniej jednak, może zacznę od początku. Siedział sobie pewien pan, dziadek Gary Cordwell, Lazarus Lake dla wszystkich. I ponad 15 lat temu wymyślił taką formułę u siebie na ranczu, że zbierze zawodników i zaproponuje im bieganie pętli o długości, powiedzmy, w kilometrach to ujmę, żeby było prościej dla nas, tam są mile. 6 km 706, dokładnie co do centymetra jest taka długość tej pętli. Dlaczego? Dlatego, że pokonując tą pętlę 24 razy, czyli pokonując tą pętlę przez dobę, daje nam okrągłe 100 mil. I to się tak spina. Pokonanie 6 km 700 metrów w godzinę jest stosunkowo proste. Można połowę tego dystansu przejść, połowę przebiegać, przetruchtać delikatnie i w godzinę się mieścimy. Na czym polega haczyk? Haczyk polega na tym, że tą pętlę ponawiamy niemal w nieskończoność. Zasady są takie, że zawody kończą się wtedy, gdy na starcie stanie jeden zawodnik.
1: Do kolejnej pętli.
0: Tak, i wtedy on pokonuje pętlę zwycięzcy. Jeżeli wszyscy już powiedzą, że mają dosyć, odpadają ze zmęczenia, z wielkiej potrzeby snu, z jakichś urazów, ta grupa tych powiedzmy 100 osób maleje i do kolejnej pętli na start stawia się tylko jeden człowiek, jest on zwycięzcą, pokonuje on pętlę zwycięzcy i jest last one standing.
1: No dobrze, jesteś dobry w tych liczbach, jesteś dobry w tych wspominkach i mam nadzieję, że też w danych. Czy kojarzysz jakiś taki historyczny bieg w ogóle w świecie, jeśli chodzi o wyśrubowanie tych rekordów dotyczących liczby pokonanych pętli?
0: Właśnie nie dodałem najważniejszej rzeczy, że

0: Wspomniałem o niej, ale nie dodałem, że zawodnik, który pozostaje sam, nie może biegać w nieskończoność. On pokonuje tylko jedną pętlę. Czyli
1: jasne.
0: Ważne jest to, żeby dbać o swoich przeciwników, bo trzeba mieć z kim biegać. Czyli to nie jest tak, że oczywiście rywalizujemy pomiędzy sobą, ale ważne jest to, żeby się razem wspierać. Bo jeżeli ja zakończę bieg na 20, mój przeciwnik zostaje nas dwóch i mój przeciwnik rezygnuje po 20 pętlach, no to ja robię 21 pętlę i jest koniec zawodów. A nam chodzi o to, żeby biegać ponad 100 pętli. Czyli ja muszę dbać o swojego przeciwnika, rywala, ciekawe, żeby on ze mną biegał te 99 pętli i zrezygnował po 99, żebym ja mógł to wykonać tą setną pętlę zwycięzcy. Czyli to jest niejako rywalizacja indywidualna, ale i też drużynowa. Wspieramy się cały czas.
1: Ale tak, że jeśli tych 99 pokona kilka osób, jeszcze do końca dobiega kilka osób i setną też robi ta większa grupa, to wtedy co? Backyard jest nierozwiązane?
0: Nie. Biegamy, jak wspomniałem, biegamy do tego momentu, dopóki na starcie stanie jeden człowiek.
1: Zawsze, bo powiedziałeś o tym limicie, to mi zapadło w głowie, kiedy tłumaczyłeś zasady, że do 100 mil.
0: Że 24 pętle mają 100 mil.
1: Tylko, okej,
0: kolejne,
1: a można biegać w nieskończoność.
0: Tak, w nieskończoność. Chodzi o to, że ten dystans 6 km 706 daje nam w dobę 100 mil.
1: Właśnie że odezwał się zegarek sportowy, tak. Ale bardzo dobrze. Co ci wyliczył ten zegarek?
0: Wiesz, ja też biorę udział w wielu akcjach charytatywnych i dla mnie na przykład każdy krok jest też ważny.
1: Okay.
0: Zbieram tą sumę kroków w zegarku, sumę kilometrów, które przeszedłem danego dnia. Przeszedłem, przebiegłem, przejeździłem na rowerze, przepłynąłem i biorę udział w akcjach charytatywnych i za każdy ten kilometr jakaś tam instytucja płaci fundacji na przykład na leczenie chorych dzieci czy jakieś schronisko dla zwierząt. To jest taki wiesz.
1: To ja w takim razie na te 20 minut naszej rozmowy muszę wstrzymać twoje cele treningowe, ale może potem po prostu troszkę szybciej potruchtasz, a my wrócimy do rozmowy o Backyard Ultra. Ja chcę dokładniej zrozumieć tę formułę jako osoba, która to nie ma z bieganiem wiele wspólnego, delikatnie mówiąc. Jeśli mamy takie dwa wzorce, jedna osoba pokona pętlę w 40 minut, a drugi w 59. Twoim zdaniem, kto ma lepszą strategię i czy jest jedna strategia na to, żeby rzeczywiście ten backyard wygrać?
0: I tutaj to jest bardzo dobre pytanie, bo biegi multi-day to są biegi strategiczne i backyard też do tych biegów należy. I stając na starcie, powiedzmy cały czas taką okrągłą grupę przyjmijmy 100 osób, bo są backyardy, które liczą, na starcie staje kilkanaście osób, a są backyardy, które gromadzą blisko 800 osób, także popularność tej konkurencji jest wielka, ale powiedzmy, że staje 100 osób i każda z tych 100 osób ma swoją strategię, swój pomysł na ten bieg, taki, żeby jak najwięcej tych pętli pokonać. I właśnie są zawodnicy, którzy biegają pętle. No, pętle też są różne, są z przewyższeniami, jest trochę górek, są pętle płaskie, ale są zawodnicy, którzy pokonują pętle w 42 minuty i wtedy mają 18 minut na odpoczynek do tego gongu na start kolejnej pętli, ale są zawodnicy, którzy biegają wolniej, dużo chodzą po tej pętli i umówmy się, że tak na styk wpadają w 53, po 53, po 57 minutach i ten odpoczynek na ten odpoczynek zostaje im tylko 5 czy 3 minuty. Która strategia wygrywa? Jest tak, że zawodnicy topowi w tej formule backyard reprezentują różne strategie. Czyli naprawdę są zawodnicy, którzy biegają szybko, wywodzą się z maratonów i odpoczywają dłużej, a są zawodnicy, którzy naprawdę przebywają długo na przerwie. Tego odpoczynku mają stosunkowo niewiele w porównaniu do tego pierwszego zawodnika. Niemniej jednak wszyscy dają radę, wszyscy mieszczą się w tej godzinie i ponownie wszyscy ramię w ramię stają do startu na kolejną pętlę.
1: Wybacz mi, jeśli to będzie nie tak, że cię o to zapytam, bo być może odpowiedź powinna być dla mnie oczywista, ale rozumiem, że udało ci się taki bieg wygrać.
0: Otóż nie.
1: O nie.
0: Otóż nie. Backyard nie jest, że tak powiem, formułą, która mi leży. Ja wolę biegi długie, bardzo długie. Biegam, moje ulubione biegi to biegi 6-dobowe i 10-dobowe. W formule ciągłej, czyli to ja wybieram sobie strategię. czyli przebiegam 100 km.

0: metrów w 10, 11, 12 godzin. Później robię krótką przerwę, szybki prysznic, coś zjem i biegnę dalej. Natomiast w tej formule to backyard rządzi zawodnikiem. Musisz być o każdej godzinie na start. Musisz po usłyszeniu gongu opuścić koral startowy. Jeżeli chcesz iść do toalety, a jest 20 minut do startu, to wybacz, nie ma tej toalety. Musisz stanąć na starcie i wystartować równo z gongiem, bo jeżeli nie stawisz się w koralu startowym na start, to dostajesz tak zwanego DNF-a, czyli kończysz zawody. Także tutaj to backyard rządzi zawodnikiem i backyard poniekąd tą narzuca pewne elementy strategii. Natomiast no ja niestety, mój personal best to jest tylko 26 godzin, czyli 26 pętli. To jest taka naprawdę przeciętna ilość.
1: Paweł Żuk, ultramaratończyk, organizator Backyard Ultra w Polsce, jest dziś gościem w Rozgrzewce. Już za chwilę porozmawiamy sobie o tym, jak przygotować się w ogóle do takiego wysiłku, gdzie i kiedy znaleźć czas na ewentualny sen i co zrobić, kiedy głowa coraz głośniej namawia do tego, żeby się poddać. O tym wszystkim w czwórce już za moment. Teraz gramy i wracamy już za moment.

0: Budzimy Was na sportowo.
1: W czwórce w rozgrzewce wracamy do rozmowy z Pawłem Żukiem, ultramaratończykiem i organizatorem biegów pod hasłem Backyard Ultra w Polsce. W pierwszej części wytłumaczyliśmy zasady tego biegu, w którym co godzinę trzeba wystartować na kolejną pętlę, która ma niespełna 7 kilometrów. I właśnie o tej pętli, jako o naszym przyjacielu albo wrogu, chciałem z tobą porozmawiać. Z perspektywy właśnie biegacza ultra, to, że po kolejnych okrążeniach znasz te pętle bardzo dokładnie i wiesz, co cię będzie czekało, w którym fragmencie, to jest właśnie przyjaciel czy jednak wróg, że

0: Ta trasa jest ci po kilku okrążeniach, no już po prostu dobrze znana, wiesz, czego możesz się spodziewać.
1: Jak w każdym biegu multi-day, w biegu bardzo długim, nie skupiamy się na celach bliskich. Czyli nie myślimy o tym, że za godzinę, dwie będzie to, to, czy tamto, czy pokonujemy tą samą pętlę. Cały czas myślimy o celu, który jest nadrzędny, czyli o uzyskaniu wartościowego wyniku lub zwycięstwie w danych zawodach. Także tutaj skupiamy się na tym, że każda pętla jest inna. Stajemy na starcie i układamy sobie to wszystko w głowie, że stajemy do kolejnego biegu, który jest inny, bo każda pętla może być inna. Słuchaj, zaczynamy w dzień, później jest noc, jest fajne słońce, za chwilę pada deszcz, coś zjedliśmy fajnego i czujemy się fajnie, a za chwilę przychodzi taki kryzys, że jesteśmy bliscy tego, że nie zmieścimy się w ciągu godziny na pętli i dostaniemy tego DNF-a i kończymy bieg. Także naprawdę tu się cały czas coś dzieje, a wracamy do miasteczka biegowego, gdzie czeka na nas serwis, bo mając na względzie to, że chcemy biegać długo, czyli 2-3 doby, także nie możemy być pozostawieni sami sobie. Zawsze są te 2-3 osoby, które dbają o nasze nawodnienie, suplementację, odżywianie, pomagają nam się przebierać w przypadku właśnie złej pogody, cały czas te ubrania, cały czas analiza tego, co się może wydarzyć. Także wbrew pozorom to nie jest nudne bieganie. Tu jest cały czas realizacja strategii, cały czas zważenie na wiele aspektów, które mogą i są na tej trasie podczas biegu, także dzieje się. Wbrew pozorom dzieje się.
0: To bardzo ciekawe. Rzeczywiście rzuciłeś światło na inną zupełnie perspektywę, bo ja się skupiłem na samej drodze i tak zacząłem fantazjować na ten temat, że rzeczywiście pokonanie po raz kolejny tej samej ścieżki może się kojarzyć z jakąś monotonią, a jest zupełnie inaczej. To w takim razie zostawmy na moment ten temat i chciałem cię zapytać z perspektywy właśnie biegacza ultra z bardzo dużym doświadczeniem. Jak przygotować się do takich zawodów i od strony mentalnej i fizycznej, do zawodów, w których no nie znasz po prostu dystansu, bo kiedy wiesz, co masz przebiec, są odpowiednie jednostki treningowe, ktoś to już zrobił, ktoś to przemyślał, albo ty po prostu znasz swoje ciało i wiesz, jak się przygotowywać. A tu no nie wiesz, po prostu nie
1: tak,
0: wiesz.
1: Tak, wyjątkowość tej formuły właśnie polega na tym, że nie mamy określonej mety, czyli nie mamy pojęcia, kiedy bieg się skończy. Jak wspomniałeś, biegi na dystansie, nie wiem, maratonu, 100 kilometrów czy sześciodobowe, zawsze z tyłu głowy mamy to, że gdzieś ta meta jest. Czyli biegniemy bieg sześciodobowy i wiem, że po 6 dniach i nocach jest koniec, nabiegaliśmy 1000 kilometrów i jest super. Natomiast tutaj możemy biegać kilkanaście godzin, możemy biegać 2 dni, 2 noce, a możemy biegać w przypadku najlepszego zawodnika 119 pętli, czyli 119 godzin, to jest 5 dni i 5 nocy. I podkreślam to raz jeszcze, musiał mieć z kim biegać, bo sam tego nie mógł zrobić, czyli miał też asystenta. I ten asystent to też jest taka osoba, która dodaje wartość temu biegu i ten poziom sportowy.
0: A jak wygląda jedzonko podczas takiego biegu? Jak wygląda w ogóle odżywianie, kiedy podejrzewam, że w kolejnych pętlach masz tego czasu coraz mniej, a dopiero po kolejnych pętlach zachciewa się coś wrzucić do brzuszka?
1: Tak, strategia tutaj jest różna, tak samo jak różni są zawodnicy. A niemniej jednak zawsze na pętle zawodnicy biorą ze sobą flaskę, czyli butelkę z odrobiną jakiejś wody, jakiegoś izotonika, jakąś małą galaretkę energetyczną czy mały żel. Niemniej jednak to są takie rzeczy, które niejako uzupełniają albo pozwalają przełamać kryzys, czy to mentalny, czy fizyczny na trasie, a całą bazę żywieniową stanowi to wszystko, co uzupełnimy podczas tej krótkiej przerwy, którą mamy. I tutaj raczej zawodnicy skłaniają się ku temu, by bazować na rzeczach nieprzetworzonych, czyli nie bierzemy jakiejś chemii, żelów czy tego typu rzeczy, które są charakterystyczne dla biegów w cudzysłowie krótkich, czyli tam 10 kilometrów, półmaraton czy maraton, które te dystanse można przebiec na właśnie na chemii, na żelach. Tutaj staramy się jeść rzeczy przygotowane ze świeżych warzyw, ze świeżych owoców, czyli jakieś ryże, jakieś

0: makarony, oczywiście w odpowiednio mniejszej ilości, niemniej jednak to są tego typu rzeczy. To znaczy, nie generalizuję, ale większość biegaczy właśnie bazuje na owocach i świeżych warzywach. Oczywiście mięsożercy też potrafią coś tam sobie przygotować i zjeść. Nie jest to oczywiście kiełbasa, bo wiadomo, że żołądek tego nie strawi przy tak dużym wysiłku, ale jakieś piersi z indyka, oczywiście małe kawałeczki też wchodzą w grę.
1: Jako organizator takich biegów z pewnością obserwowałeś przerwy różnych zawodników. Ciekawi mnie właśnie, jak te przerwy średnio wyglądają, czy rzeczywiście każdy ma swoją strategię. Może widziałeś takie przerwy, gdzie ktoś realnie był w stanie uciąć sobie drzemkę, no bo przecież umówmy się, w 20 minut no można spróbować zamknąć oczy, przytulić głowę do poduszki.
0: Nawet trzeba, jeżeli jesteśmy zawodnikiem z tej czołówki, czyli biegamy powiedzmy dwie doby z plusem, no to już strategia zupełnie jest inna na taki bieg niż człowieka, który powiedzmy sobie w cudzysłowie radośnie chce podejść do tej formuły. Mało kto wie, że już po jednej dobie zaczynają się problemy z oczami. Oko ludzkie nie jest przyzwyczajone do patrzenia 24 godziny na dobę. Dlatego też między innymi śpimy, żeby dać odpocząć organom wewnętrznym, oczom i tak dalej. A już po dwóch dobach, czyli dwa dni, dwie noce ciągłego wysiłku, ciągłego patrzenia może spowodować, że naczynia krwionośne w oku zaczynają pękać. I często widzimy mocne zaczerwienienia oczu wśród zawodników lub pęknięcia naczynek krwionośnych, a wiąże się to z tym, że mają nieodpowiednią strategię. Najlepsi zawodnicy potrafią przebiec w 40-42 minuty taką pętlę, wbiec do korala startowego na metę, szybko coś zjeść, szybko coś wypić i od razu kładą się, zakładając sobie słuchawki na uszy, żeby nie słyszeć dźwięków zewnętrznych, zakładają sobie okulary te do spania i nie tyle, że śpią. Oczywiście ten sen przychodzi trzeciej doby, to odcina człowieka tak, że nawet nie chcesz, a śpisz te 5-10 minut. Natomiast od samego początku, od tych pierwszych pętli dają odpocząć oczom, plecom, mając cały czas w głowie strategię, że będą biegać 2-3, a może więcej dób.
1: Właśnie chciałem zadać ci takie pytanie, co najczęściej kończy taki bieg i chciałem ci podsunąć sam odpowiedzi takie, które mi przychodzą do głowy, że mogą to być nogi, problemy z jedzeniem, senność, albo taki moment po prostu psychicznego zmęczenia. Ja słyszę, że to oczy kończą takie biegi?
0: Tak, to wiesz, przygotowanie ogólne ciała do takiego wyzwania multi-day to jest sprawa bardzo złożona. To nie są zwykłe właśnie biegi na 5-10 kilometrów, to są biegi strategiczne i ta strategia też wymaga wzięcia pod uwagę tych godzinki, dwie, oczywiście nie w przypadku bakiardów, biegów ciągłych, tego snu, odpoczynku dla organizmu, natomiast w ciągu bakiardu trzeba szukać, trzeba sumować co pętlę te 10-8 minutek i zbierać to wszystko że tak powiem, do jednego worka, co później da nam te kilka godzin odpoczynku. A dlaczego zawodnicy odpadają? To jest podobnie jak w przypadku innych biegów, czyli na coś, na co nie mamy wpływu, czyli skręcimy kostkę. Chociaż i ze skręceniem też można biec, ale wiadomo, jak to jest. Także urazy mechaniczne czy problemy z żołądkiem potrafią zakończyć nasz bieg, ale jest też często tak, że zawodnik wygląda fizycznie dobrze, ale no w cudzysłowie też, bo po dwóch dobach biegania dobrze, no to wygląda się wiemy jak, ale przyjmijmy, że wygląda dobrze i nagle jest start, on rusza do tej pętli, powiedzmy 3-4 osoby wystartują do 50 pętli i nagle po 10 metrach jeden z zawodników zawraca i mówi, że on już ma dosyć. On czuje wewnętrznie, że on nie ukończy tej pętli, woli się wrócić już po starcie. I to jest głowa.
1: Backyard Ultra. O tych biegach mówimy dziś w czwórce. Jeśli ktoś jest z nami od samego początku tej rozmowy, biega rekreacyjnie, ale ta formuła go zainteresowała, to z twojej perspektywy organizatora takich biegów, ale też wytrawnego biegacza na bardzo długich dystansach, od czego taka osoba, która właśnie teraz biega sobie rekreacyjnie, powinna zacząć przygotowania do takiego biegu, czy może po prostu przyjść i zobaczyć, jak to wygląda w praktyce? I

0: Kiedy najbliższa okazja?
1: Zawodnicy, którzy startują na zawodach formuły Backyard w całej Polsce, a tych biegów mamy już kilkanaście, podkreślają taką rzecz, że to jest bieg niemal dla każdego, bo tak jak wspomniałem, dystans 6,7 km w godzinę, taką jedną pętlę, naprawdę może

0: do kolejnej pętli. I to też jest niesamowity plus tej formuły, że co pętlę stajemy ramię w ramię z tymi najlepszymi, którzy chcą biegać kilka dni i nocy, a my podchodzimy tutaj, startujemy w tych zawodach, żeby zrobić swój rekord życiowy, czyli pokonać te 2, 3, może 4 pętle, ale co pętle jesteśmy ramię w ramię z tymi najlepszymi na starcie.
1: To kiedy najbliższy bieg w takiej formule organizowany przez ciebie?
0: My jako Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra organizujemy 2 duże biegi, edycję zimową i letnią. Zimowa edycja jest zawsze w styczniu, letnia w lipcu przy pałacu w Jabłonnie. Serdecznie zapraszam. Natomiast jest wiele innych biegów backyardowych, jak wspomniałem, ponad 10 w całej Polsce i też zachęcamy do odwiedzenia tych lokalizacji. Najbliższy bieg jest w Warszawie na Bemowie, na poligonie. Niełatwa pętla. A tydzień później już w Ślesinie piękna pętla wokół jezior. Także jeszcze można się zapisać i serdecznie zapraszam do spróbowania swoich sił właśnie w tej formule.
1: O dość nietypowej, ale bardzo ciekawej formule biegów długodystansowych dziś w czwórce. Moim i waszym gościem Paweł Żuk, ultramaratończyk i organizator biegów pod hasłem Backyard Ultra, był gościem rozgrzewki. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.

0: Słuchacie rozgrzewki w czwórce. Michał Piwowarek cały czas przy mikrofonie. Paweł Żuk opuścił już nasze studio, a z nim rozmawiałem o świecie Backyard Ultra. To bieg, w którym co godzinę mamy kolejny start, tę samą pętlę i pytanie, na które trzeba odpowiedzieć własnymi nogami i głową, czy ruszam jeszcze raz, czy jednak daję sobie spokój. Mnie w tej formule najbardziej ciekawi właśnie powrót na start, bo kiedy już usiądziemy, przez chwilę poczujemy wygodę, uda się coś zjeść, ponownie trzeba zebrać się do działania i myślę, że taki właśnie fragment historii tych biegów zna każdy z nas. Osoby, które wracają po pracy do domu, na moment siadają na kanapie i patrzą na tę przygotowaną w przedpokoju torbę na trening, no i zadają sobie pytanie, wstaje czy nie wstaje. To jest Rozgrzewka w czwórce, program, który od poniedziałku do soboty budzi was rano. Jutro w rozgrzewce wybierzemy się do parku. Weronika Puszkar będzie rozmawiać z Kasią Czerwińską. To trenerka biegania i przygotowania motorycznego, która prowadzi bezpłatne zajęcia na świeżym powietrzu. Dlaczego w ogóle warto ćwiczyć w zieleni? Jak ułożyć trening w parku? Jak wykorzystać to, co mamy wokół siebie? Będzie choćby o przysiadzie z oparciem o drzewo połączonym z ruchem ramion. Weronika zapyta też o kontakt z samą naturą, o samopoczuciu i o tym, jak dostosować ćwiczenia do tej już niestety jesiennej pogody. Ja dziękuję za dziś. Przed nami poranek czwórki. Nazywam się Michał Piwowarek, a rozgrzewki ze mną w każdy poniedziałek i wtorek między 7 a 8. Jeśli mało wam sportu, to zapraszam też do słuchania audycji 3 godziny sportu i rekreacji. To mój program, który prowadzę wspólnie z Jędrzejem Rosiewiczem w każdą niedzielę między 15 a 18. Teraz życzę doskonałego dnia i do usłyszenia.
1: To była Rozgrzewka w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Czwórka, to słychać.
2: No jasne, tak jak my nie gra nikt.
3: Wyłapujemy muzyczne odkrycia i rozdajemy wejścia na koncerty i imprezy.
4: Przeglądamy najciekawsze premiery i wydarzenia.
5: Oraz sprawdzamy, co fajnego dzieje się muzycznie w czwórce.
1: Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13 o wyjątkową i pobudzającą selekcję zadbają nasi dziennikarze muzyczni.
2: Ja, czyli Cougar, rozpoczynam z wami poniedziałek.
3: Bert, gram dla was we wtorek.
5: Dominika Płonka, środy należą do mnie.
4: Marcin Hubert, czyli Harper, gram dla was w każdy czwartek.
0: Czwórka, to słychać. Autopromocja. Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
1: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Siemano, tutaj Jarecki.

0: Paradise Runner na dzień dobry, na zegarach godzina 8.
1: Pogoda.
0: Wtorek, zaczynamy jesiennie, ale jesień najwyraźniej jeszcze nie chce wyciągać z naszej szafy tych najgrubszych swetrów, chociaż moje już tam wygodnie sobie wiszą. W ciągu dnia zrobi się naprawdę przyjemnie, miejscami pokaże się słońce, choć na północy chmur będzie zdecydowanie więcej. W Warszawie około 21 stopni z przejaśnieniami i umiarkowanym zachmurzeniem, we Wrocławiu nawet 23 stopnie, a w Gdańsku 17 stopni, pochmurno i bardziej wietrznie, więc tutaj kurtka nadal pozostaje bardzo rozsądnym wyborem.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1000.

0: 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.

0: To The Wave Jungle, tak, bo poranek to jest prawdziwa dżungla. Jest 10 minut po godzinie 8.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, powoli uruchamiamy system. Najpierw oczy, potem głowa, kawa gdzieś po drodze. No i możemy zaczynać. Nie wymagajmy od siebie cudów przed godziną 9. Potraktujmy ten poranek jak rozgrzewkę przed całą resztą dnia. Za chwilę nabierzemy tempa, dorzucimy dobrą muzykę, kilka powodów do uśmiechu. No i tak naprawdę zanim się obejrzycie, no to będziemy całkiem sprawnie funkcjonować. Dzień dopiero się zaczyna, tak naprawdę wszystko może się jeszcze wydarzyć. No i trzymajmy się wersji, że to będą same dobre rzeczy. Dzień dobry, tu czwórka. Jesteśmy razem z wami i razem z wami rozkręcamy ten poranek.

0: Red Hot Chili Peppers Aeroplane to już za nami, unosimy się trochę razem z nimi, a przy okazji też zajrzymy, co tam ludzie jedzą teraz na śniadanie.
1: Słyszeliście o tym?
0: Kto mnie zna, ten wie, że ja lubię sobie pozaglądać w cudze talerze i postanowiłam sprawdzić, co teraz ludzie jedzą na śniadanie. No i okazało się, że śniadanie przestało być tylko takim po prostu śniadaniem. Najnowsze trendy pokazują, że rano możemy właściwie zjeść wszystko, byleby miało dużo białka i najlepiej jakąś angielską nazwę, więc teraz będę trochę nimi szastała. Na topie savory porridge, czyli wytrawna owsianka z jajkiem, z awokado, szpinakiem, fetą, a nawet łososiem. Owsianka kiedyś spotykała się głównie z bananem, no ale jak widać teraz poszerzyło grono swoich znajomych, no i właściwie możemy chyba teraz do owsianki włożyć wszystko. No to lecimy dalej. Na śniadanie jemy też tak zwane breakfast bowls, czyli miski pełne batatów, jajek, fasoli, warzyw oraz fety. To takie trochę śniadanie, trochę obiad, no ale skoro nazwaliśmy to breakfast bowl, to można jeść o godzinie 8 bez żadnych pytań, ale jeżeli zjecie o godzinie 12, 13, 14, 15, no to przecież też będzie całkiem spoko. Dalej mamy high protein breakfast, czyli poranek pod znakiem białka. Skyr, jogurt grecki, jajka, no i wielki powrót cottage cheese. Zerek miejski ląduje na tostach, w pancake'ach, owsiankach z owocami na słono. Jeszcze chwila, myślę sobie, że ktoś zrobi cottage cheese latte i na to czekam. Wracają też overnight oats, czyli nocne owsianki przygotowane dzień wcześniej oraz śniadanie, które nazywane jest grab and go breakfast, czyli śniadanie, które łapiemy w rękę i po prostu zabieramy ze sobą, czyli tak sobie myślę, lunchboxy jak najbardziej na propsie. Czyli śniadanie 2026 ma być szybkie, proteinowe i mieć nazwę, którą trudniej wymówić niż je przygotować. Ale jak zrobicie sobie zwykłą kanapkę z serem i z szynką albo z kiełbasą, zapewniam, też będzie bardzo okej.

0: Ksana, Aksa, gdyby tak, 25 minut po godzinie 8, a gdyby tak, rozkręcić tutaj dobrą zabawę?
1: Przed czym się ukrywam?
0: Bo w tej naszej zabawie, przed czym się ukrywam, jest do wygrania czapka, czarna czapka z czarnym napisem czwórka, więc ja tutaj mówię, że to jest plus 5 do lansu. Fajnie, no tej jesieni ponosić sobie taką czapkę, więc gdybyście mieli ochotę o nią powalczyć, to wystarczy, że odgadniecie, przed czym ukrywam się o poranku, a jak wiadomo, jest wiele rzeczy, przed którymi człowiek się ukrywa, bo ma różne dziwne pomysły i chciałby się właściwie przed tym ukryć. I dzisiaj właśnie tak trochę będzie, bo uwaga, teraz będę mówiła, przed czym się ukrywam, będę próbowała was naprowadzić. Jeżeli będziecie wiedzieć, no to wtedy dzwonicie, ale to za moment. Najpierw posłuchajcie. Dzisiaj chowam się przed pomysłem, który zdecydowanie za szybko nabiera tempa. Chowam się przed wersją siebie, która ma cele, ma ambicje, chowam się przed sportowymi ambicjami, przed poranną motywacją, przed pomysłem, żeby się zmęczyć. Przed czym konkretnie dzisiaj się ukrywam, musi paść to konkretne słowo. 22 kierunkowy do Warszawy, 645-2100, dzwonicie teraz.

0: 29 minut po godzinie 8 bawimy się o poranku w czwórce.
1: Przed czym się ukrywam?
2: Przed czym się ukrywam?
0: A w tej zabawie chodzi o to, żebyście odgadli, przed czym się ukrywam o poranku. I dzisiaj na to pytanie ma ochotę jako pierwszy odpowiedzieć Eryk. Dzień dobry, witaj w czwórce.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Jak u ciebie poranek? Kawa wypita, lecisz na skrzydłach, czujesz, że to będzie dobry dzień. Co u ciebie słychać?
3: Powiem szczerze, poranek jakiś ciężki. Pierwsza kawa nie trafiła z ekspresu do kubka.
0: Bywa.
3: Tak więc można powiedzieć, że kawy zrobiłem dwie, ale wypiłem tylko jedną. Odwiozłem właśnie dzieciaki do przedszkola i czeka mnie piękne dwa dni malowania mieszkania.
0: O, ekstra! No to masz super wyzwania, super cele, a teraz jeszcze być może uda ci się wygrać czapkę w czwórce, jeśli odpowiesz na pytanie, przed czym dzisiaj się ukrywam. No, chowam się dzisiaj przed pomysłem, który zdecydowanie za szybko nabiera tempa, przed taką wersją siebie, która ma cele i ambicje, przed sportowymi ambicjami, przed poranną motywacją, czyli dzisiaj chowam się przed...
3: No właśnie, wydaje mi się, że to jest jakieś sportowe zagadnienie. I czy chowasz się przed pilatesem?
0: Nie, nie jestem pilates. Queen, prawie dobrze. Rzeczywiście tutaj jest gdzieś tam sport w tle, ale zdecydowanie inny. Także dzisiaj się nie udało. Pozdrawiam cię i życzę udanego malowania mieszkania. Jesteś bohaterem swojego domu. Brawo ty.
3: Odmienimy życie.
0: Pozdrawiam. No to mamy kolejnego chętnego na naszą czapkę. Razem z nami jest Andrzej. Dzień dobry, witaj w czwórce.
4: No, cześć, fajnie naprowadziłaś dzisiaj.
0: Musisz trochę ściszyć radio u siebie, żeby nie było tego pogłosu, bo siebie tam słyszę.
4: Dobrze.
0: Okej, no to przed czym dzisiaj się ukrywam?
4: Ja tak sądzę, że to będzie takie ogólnikowe. Mi się wydaje, że to jest aktywność fizyczna.
0: Tak, ale ona ma swoją nazwę. To jest bardzo konkretne. Ale możesz strzelić jeszcze raz. Dzisiaj ukrywam się przed?
4: Jogą.

0: Tak, na szybko wymyśliłem.
1: To jest wszystko za trudne. Za dużo czasu zdecydowanie wymaga. Nie jest to pilates, nie jest to joga. Pozdrawiam cię bardzo gorąco. Życzę ci miłego dnia. Tymczasem mamy Alinę. Cześć Alina, witaj w czwórce o poranku.
2: Dzień dobry.
1: Jak u ciebie?
2: A wszystko w porządku, właśnie jadę do pracy.
1: Dobrze, widzę, że, albo właśnie słyszę, widzieć nie widzę, ale słyszę, że jakoś uśmiech jest, dobry nastrój jest. Kto wie, być może będzie też czapka czwórki. Przed czym się dzisiaj ukrywam o poranku?
2: Stawiam na bieganie.
1: Tak!
2: Jeszcze raz!
1: Pierwszy raz, ale czapka jest twoja, tak. Dzisiaj się ukrywam przed porannym bieganiem. Nie lubię porannego biegania, nie przepadam za tym, więc bardzo chętnie się przed tym ukrywam i gdzieś tam staram się to omijać, więc no tak, masz rację, gratuluję, czapka jest twoja, a ty biegasz o poranku?
2: Nie, próbowałam, ale też uznałam, że to nie jest sport dla mnie, więc nie. Bardzo bym chciała, ale nie.
1: Tak, ja podziwiam wszystkich porannych biegaczy, pozdrawiam ich tutaj gorąco z czwórki. Wiem, że taka aktywność sportowa o poranku jest super, ale też mam z nią ciężko. Alina, wszystkiego dobrego, życzę ci miłego dnia, czapka czwórki jest twoja.
2: Super, dzięki bardzo.

0: Zaczynamy w czwórce nowy dzień. 21 minut pozostało do godziny 9, a my dalej o jedzeniu. O jedzeniu i to dużo, bo lubimy mówić o jedzeniu. Tak naprawdę jeszcze jesteśmy przy śniadaniu, no ale może zapisujecie już w telefonie jakiś pomysł na obiad z Instagrama albo TikToka. Na filmiku wszystko wygląda świetnie, tylko czy te wiralowe przepisy rzeczywiście warto testować we własnej kuchni? Oto Kamil Jasiński zapytał w czwórkowej popołudniówie Bartosza Kopicę, twórcę kulinarnego i autora książki pod tytułem Zróbcie se, bo petarda.
1: Kurczę, to jest w sumie bardzo dobre pytanie, bo w zeszłym roku na przykład mega popularnym tematem stał się ten kebab z papieru do pieczenia. No to on naprawdę podzielił ludzi, bo tam było dużo wypowiedzi na temat tego, w jakiej temperaturze można używać w ogóle papieru do pieczenia, w jakiej nie. Ja wtedy byłem kompletnie zielony, dalej jestem zielony w tym temacie i dalej nie zdaję sobie do końca sprawy. Natomiast rzeczywiście są takie przepisy wiralowe, które nie tylko ładnie wyglądają, ale też ładnie smakują. Chyba właśnie najczęstszym problemem jest to, że tym hukiem w tych filmach jest to, jak jedzenie ładnie wygląda, a niekoniecznie smakuje. Przykładem była, kiedyś otworzyłem taką zapiekankę ryżową, no i rzeczywiście ryż na spodzie, na to kurczak, jakieś warzywa i dużo, dużo sera. Wyglądało przepięknie.
2: A smakowało?
1: A ten ryż mi tam w ogóle nie pasował.
2: Ja widziałem jakieś takie dane statystyczne mówiące o tym, że Amerykanie uwielbiają oglądać w internecie ciągnący się ser, uwielbiają oglądać te przepisy, ale oni później wcale ich nie odtwarzają. Ale skoro jesteśmy przy serze, ja robiłem kiedyś, na pewno też odtwarzałeś, pieczoną fetę w pomidorkach, później tak. To bełtasz i robisz to z tego makaron i to było beznadziejne.
1: Tak, to było beznadziejne.
2: To było beznadziejne i nawet powiem tak, że jak to wymieszałem, to nawet to dobrze nie wyglądało. Wyglądało to jakby już drugą stroną wyszło.
1: Ale to tyle osób robiło, że też się na to skusiłem. No tylko, że właśnie, no to wygląda w momencie właśnie podania, potem zaczynasz to mieszać i podawać i ani nie wygląda, ani nie smakuje. Ta feta za bardzo dominuje ten cały temat. Jakby i tam dać jakąś ricottę, czy coś pokominać w tę stronę, myślę, że to rzeczywiście byłoby dużo lepsze do przyjęcia.
0: To był Bartosz Kopica w rozmowie z Kamilem Jasińskim, a cały wywiad znajdziecie na stronie czwórki. No i teraz małe pytanko do was, bo my to lubimy porozmawiać sobie o

jedzeniu o poranku. Nawet jeżeli nie jesteście na nie, możemy rozmawiać o obiedzie albo nawet i o kolacji. Jeżeli macie jakiś przepis internetowy, który wszedł do waszego menu na stałe albo taki, którego drugi

0: 15 minut pozostało do godziny 9, a my rozmawiamy o jedzeniu.
1: Hej! To jest poranek.
0: To jest poranek czwórki, zadzwoniła do nas Ola. Dzień dobry, witaj w czwórce o poranku.
2: Cześć.
0: Już po śniadaniu?
2: Nie.
0: A co dzisiaj będzie grane?
2: Jeszcze nie, pewnie tosty, ale chciałam powiedzieć o swoim super pomyśle na pastę z kurczaka.
0: Dobra, śmiało lecisz.
2: Więc jak ugotujecie już ten rosół w niedzielę, w poniedziałek będzie pomidorówka i zostanie wam mięso, to możecie zmielić to mięso razem z suszonymi pomidorami i majonezem, musztardą, sól, pieprz. I powstaje z tego taka super pasta. I ona jest świetna na kanapki i też jest świetna na przykład jako taka przekąska, jak hummus do maczania.
0: No brzmi naprawdę dobrze. Czy to jest jakiś przepis z TikToka, z Instagrama, czy twój własny wymyślony?
2: To własny wymyślony, aczkolwiek ktoś wpadł na to przede mną. To nie jest. To nie jest zdanie, które wymyśliłam od podstaw, ale rzeczywiście po prostu... Uważam, że to jest kreatywny sposób na zużycie tego mięsa całego.
0: Tak, a my lubimy nie marnować, więc to jest bardzo dobry przepis o poranku i taki przepis, który moim zdaniem sprawdzi się tak naprawdę na cały dzień. Możecie zjeść to później rano, możecie zjeść sobie to na kanapce po południu, wieczorem na kolację też wpadnie, czemu nie. Więc taka pasta z kurczaka, który jest z rosoła, wiadomo, że teraz wszyscy śmigną, żeby gotować.

0: rosoły, bo już się robi chłodno, więc już każdy myśli gdzieś tam o tym, żeby tę zupę ugotować. Mięso zostaje, przetwarzamy, nie wyrzucamy, także bardzo dobry przepis. Dzięki, Ola, za tę inspirację kulinarną. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
1: Wzajemnie.
0: 13 minut pozostało do godziny 9. To jest poranek czwórki. Tutaj lubimy rozmawiać o jedzeniu.

0: Autopromocja.
1: Towarzyszymy Wam gdziekolwiek jesteście. W korku, na kanapie, przy garach w kuchni czy w garażu. Wspominać można właściwie wszędzie.
2: Z dzieciństwa pamiętam zegarek z 7 melodyjkami. To są takie kapsuły dla mnie czasu.
1: Na podróże sentymentalne jestem jak najbardziej otwarty, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o pracy, bo w po robocie nie gadamy o robocie. Serwujemy Wam natomiast codzienną dawkę cringe'u, tego muzycznego też.
3: To legendarne Coco Jumbo grane chyba na tych organach.
1: I to jest fantastyczna odpowiedź. Rozmawiamy o wszystkim, co nas dotyczy i buszujemy w radiowych archiwach.
4: Co pani może zaproponować?
5: Może kurczę pieczone.
1: Po robocie dźwiękowe obiady wydajemy od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
13: Tak jak my.

0: Kolejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się gracja lorko.
2: Czwórka, to słychać.
3: The street is very crowded, so please keep moving.

0: To będzie bardzo dobry dzień. Na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: 6 października pogoda będzie całkiem łaskawa. Tutaj nie ma obietnicy pełnego lata, ale jak na środek jesieni naprawdę nie ma powodów do narzekania. W wielu miejscach będzie sucho, pojawią się przejaśnienia, a temperatury mogą spokojnie przekroczyć 20 stopni. W Poznaniu 21 stopni i sporo pogodnego nieba, więc bardzo przyzwoity wynik jak na październik. W Białymstoku 19 stopni, rano więcej chmur, później szansa na przejaśnienia, a we Wrocławiu 22-23 stopnie i bez większych opadów. Krótko mówiąc, parasol nie będzie Wam dzisiaj potrzebny, ale okulary przeciwsłoneczne warto mieć pod ręką. Mogą być też różowe. Wtedy świat będzie zdecydowanie piękniejszy.
1: Autopromocja.
2: Czwórka. To słychać.
3: No jasne. Tak jak my, nie gra nikt.
4: Wyłapujemy muzyczne odkrycia i rozdajemy wejścia na koncerty i imprezy.
5: Przeglądamy najciekawsze premiery i wydarzenia.
6: Oraz sprawdzamy, co fajnego dzieje się muzycznie w czwórce.
2: Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13. O wyjątkową i pobudzającą selekcję zadbają nasi dziennikarze muzyczni.
3: Ja, czyli Kugar, rozpoczynam z Wami poniedziałek.
4: Bert, gram dla Was we wtorek.
6: Dominika Płonka, środy należą do mnie.
5: Marcin Hubert, czyli Harper, gram dla Was w każdy czwartek.
1: Czwórka, to słychać. Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl.

0: To się opłaca.
1: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
4: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
8: Bosch Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Eura GD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Tak jak

0: 7 minut po godzinie 9. Witaj, nowy dniu.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, nowy dzień stoi przed nami, właściwie nietknięty, więc na razie wygląda naprawdę bardzo obiecująco. Zaczynamy spokojnie, poranek to dopiero przecież rozgrzewka, nie trzeba od razu bić rekordu. Wystarczy dobrze wystartować. My zadbamy o muzykę, dobre historie, no i też dużo pozytywnej energii, no a resztę dnia będziemy sobie jakoś tam układać po drodze. No to co, ruszamy, dzień dobry w czwórce, zostańcie z nami na fali, zapraszam.
2: What's up, y'all? You know what it is. Live Exposed!

0: 13 minut po godzinie 9, a my będziemy mówić o robieniu zdjęć.
1: Budzimy na dobry początek dnia.
2: Dobry początek dnia.
0: No bo tak to już jest, że rano wszyscy przez chwilę jesteśmy fotografami, patrzymy, jakie jest światło za oknem, zerkamy w lustro i czasem zastanawiamy się, czy to naprawdę najlepszy kadr na początek dnia. No a co widzi w takim porannym świetle profesjonalna fotografka? Czy rano twarz jest bardziej prawdziwa? Czy to dobry moment, żeby zrobić portret? O tym dzisiaj porozmawiam z Miki Wyrozemski, która jest fotografką. Dzień dobry, witaj w czwórce o poranku.
3: Dzień dobry wszystkim. Dzień
0: ja
3: dobry,
0: widzę, że
3: witam.
0: U ciebie
3: wszyscy
0: jesień staliśmy. Się jeszcze nie zaczęła. Ty tutaj gołe ramiona, koszulka, no to jakby w ogóle był środek lata.
3: Ja w ogóle nie uznaję pół roku, słuchaj. Wstaję rano, jestem sobą. Zima, jesień, to nie istnieje dla mnie.
0: I ty zimą też się potrafisz tak ubrać?
3: Znaczy, ale latem tak samo, w sensie potrafię, wiesz, no jakby mam ten sam zestaw ubrań.
0: Podoba
3: na cały
0: mi
3: rok.
0: Się to.
3: Naprawdę, w ogóle nie uznaję tego.
0: Zacznijmy od najważniejszego tak naprawdę pytania o tej porze, czyli jak w ogóle wygląda poranek fotografki? Najpierw kawa, parzysz ją sobie, czy jednak najpierw sprawdzasz, jakie mamy światło za oknem?
3: No jestem kawoszem, no, jestem, kocham kawę. Kawka to jest życie, można powiedzieć, ale no światło nie ukrywam, że ma duże znaczenie, nie tylko jeżeli chodzi o zdjęcia i o moją pracę, ale też no, nadaje nastrój nam na cały dzień. Jakie słoneczko, nawet zimą, jak jest, pamiętamy jeszcze te lata temu, takie mroźne zimy z dużym słońcem, no to każdy super się czuje, uśmiecha, a jak mamy 2-3 miesiące w takiej szarudze, no to ani zdjęć, ani szczęśliwego życia, no musimy jakoś się tu podkręcać i kawa tutaj
0: robi swoje.
3: Nam pomaga. No.
0: Ale też dzisiaj będziemy rozmawiać o fotografowaniu siebie o poranku, więc o to światło tutaj będę trochę umęczać.
3: Jasne.
0: Czy w ogóle światło o poranku to jest dobre światło do zrobienia sobie zdjęcia?
3: Samemu sobie selfie, że wstajesz rano, robisz selfie?
0: Tak.
3: Znaczy powiem ci tak, jeżeli lubisz robić selfie, to każda pora będzie dobra. Jeżeli jesteś zwierzęciem, które sobie kocha siebie przed aparatem, to każda pora będzie dobra. Oczywiście takie światło delikatne, porankowe, romantyczne jest cudowne, jeżeli jesteśmy na dworze, prawda? No bo jeżeli jest zima, jest to poranek, gdzie mamy sztuczne światło w domu, no to no najczęściej też znamy tą przestrzeń, w której mieszkamy, więc jeżeli ktoś jest tym, tak jak mówię, jakimś zwierzęciem social media, no to ma te swoje już lampy w tej chwili, które można tanio kupić i siebie tam podoświetlać. Wiesz, i też zależy od tego, jak spaliśmy, bo zdjęcie co jest, to nie oszukasz tego, czy jesteś wypoczęty, uśmiechnięty, wstałeś radosny, czy wstajesz opuchnięty po nieprzespanej nocy i potrzebujesz właśnie na przykład specjalnie do jakiegoś projektu sobie zrobić zdjęcie, masz jakąś sesję i zazwyczaj tego dnia się budzi, mówimy, o Boże, nie, to nie tak miało wyglądać.
0: A czy ty w ogóle lubisz fotografować o poranku? Już teraz nie mówię, że siebie, tylko w ogóle ludzi, po prostu ta aura poranka ma coś w sobie, co fotograf może wykorzystać, czy to nie jest najlepsza pora w ogóle na robienie zdjęć?
3: Wiesz co, no ja personalnie jestem porannym zwierzęciem, czyli w ogóle lubię wszystkie aktywności, które są powiedzmy w pierwszej połowie dnia i

0: Zazwyczaj też na sesję z klientami umawiam się jak najwcześniej, bo każdy też jakby lubi zrobić w cudzysłowie robotę i po prostu potem mieć resztę dnia dla siebie. I tak jak mówię, ten element zmęczenia tutaj też ma duże znaczenie, że jednak jeżeli byśmy to robiły po pracy, ktoś już jest taki no nie fresh, no to też jest mniejsza cierpliwość, mniejsza energia i światło tutaj ma znaczenie, jeżeli robimy na zewnątrz. Tak jak mówię, no tego się nie da przewidzieć. Tak możemy się mówić na piękną sesję o poranku, a tu będzie nagle, nie wiem, deszczowo i pochmurnie. Natomiast no, jest na pewno też inny vibe tej atmosfery i no tak jak mówię, tego, że ktoś dopiero wstał, a dopiero się albo umalował, no zależy co robimy, tak, ale no też to myślę, że ma znaczenie. Nie samo światło, ale w ogóle cały ten taki anturaż porankowy.
1: Dzisiaj razem z nami jest Miki Wrozemski, profesjonalna fotografka. Będziemy dzisiaj też rozmawiać tak o projekcie Juice. Zresztą ja zachęcam do tego, żeby zajrzeć na Instagrama Miki Wrozemski, żeby zobaczyć, jakie piękne zdjęcia robi. O zdjęciach, o robieniu portretów i o projekcie Juice za chwilę będziemy rozmawiać o poranku. W czwórce jest 18 minut po godzinie 9. Rozkręcamy się na dobry początek dnia z aparatem w dłoni.
0: I kawką.

0: Beastie Boys o poranku w czwórce, 21 minut po godzinie 9. Miki Wyrozemski jest razem z nami i macha sobie teraz właśnie foty.
1: Hej! To jest poranek.
0: Tak, to jest poranek czwórki. Razem z nami Miki Wyrozemski, fotografka, więc nic dziwnego, że robi sobie zdjęcia. Co ty w ogóle widzisz jako pierwsze, jak patrzysz na człowieka?

0: przez obiektyw aparatu. Najpierw widzisz twarz, oczy, jakiś gest, ubranie, jego sposób poruszania się. Co tam jest na pierwszym miejscu? Co przykuwa twoją uwagę jako fotografa?
1: To znaczy, wiesz, no to są rzeczy, które widzę zanim wezmę aparat, no bo jak już decyduję się komuś zrobić zdjęcie, jeżeli mówimy o takich, no nie wiem, reportażowych zdjęciach na ulicy, portretach osób, których nie znam, no to jakby no też muszę zostać zachęcona jakąś sytuacją, żeby tą osobę zaczepić na przykład, tak?
0: I ale mnie właśnie zdjęcie. Ten moment interesuje. Co w ogóle sprawia, że ty chcesz sfotografować daną osobę? No bo nie podchodzisz do wszystkich jak leci, tylko jakoś ich selekcjonujesz.
1: No myślę, że to musi się ta osoba albo czymś wyróżnić dla mnie, czyli no wiadomo, no albo strojem, albo no fryzurą, jakimś vibe'em, uśmiechniętą twarzą. Czasami to jest też jakaś sytuacja po prostu, nie wiem, jestem na plaży, idzie, jak byłam w Tanzanii, facet z jajkami, jakaś absurdalna sytuacja, no i mówię, nie, no to trzeba to uwiecznić, tak, i podchodzę do niego, pytam, czy on chce zdjęcie, w ogóle mnie nie rozumie po angielsku, no ale widzi aparat, pozuje i mamy to, nie, więc no to czasami są takie też zaskakujące momenty, czasami no to jest jakaś nietypowa uroda, no coś musi mnie zachwycić, no.
0: Czy
1: tak,
0: w pracy
1: tak.
0: fotografki trudny jest ten pierwszy moment przełamywania tej bariery, podchodzenia, zaczepiania? Właściwie co ty tam mówisz na dobry początek? Hej, nazywam się Miki Wyrozemski. Czasami mówisz do kogoś po angielsku, on nie rozumie, ale zakładając, że rozumie, to czy ludzie chętnie dają się fotografować i łatwo ich namówić, żeby stanęli przed twoim obiektywem? No bo umówmy się, nie wszyscy znają nasze prace, nie każdy był na twoim Instagramie, nie każdy może wiedzieć,
1: że... A wielka szkoda.
0: No, tak. Bo gdyby Miki Wyrozemski do mnie podeszła na ulicy, ja bym wiedziała, kim ona jest i bym od razu stanęła przed tym obiektywem.
1: Ale
0: nie, nie miałam takiego szczęścia. No dobra, no to jak wyglądają te zaczepki?
1: Znaczy powiem ci tak, to jest bardzo dobre pytanie, podoba mi się, bo rzeczywiście to są różne przygody i mam dzień taki, że rzeczywiście nie mam z tym problemu i jak jestem jakby już... jakby pod ścianą, na zasadzie takiej na przykład, że współpracuję z magazynem Zwierciadło, mam dla nich przywieźć reportaż, mam jeden dzień, żeby wyjść na miasto i te zdjęcia zrobić, no to nie ma bata, no muszę się zebrać sobie, powiedzieć idę, no i tego klauna z siebie tam na tej ulicy robię, jakkolwiek to brzmi. Natomiast no, są takie sytuacje, że w ogóle jest jakiś dzień, że jestem tak zblokowana i ciężko to idzie. Zwłaszcza też zależy gdzie, no bo jakbyśmy na przykład w Hongkongu, no to ci ludzie są tak zamknięci jednak w takiej publicznej przestrzeni, że no to jest jednak trochę taka nietypowa sytuacja, że ktoś ich zaczepia i prosi o zdjęcie, bo każdy no już tam w pośpiechu jest. Zależy właśnie też to od pory dnia, że w ciągu dnia jest trudniej, bo ludzie się spieszą do pracy, jakieś swoje sprawy mają. W środku nocy no potrafiłam, nie wiem, no, na Times Square robić zdjęcia jakimś ludziom, którzy już byli no pod wpływem wręcz trochę, jakaś imprezowo, wesoło, więc no to jakoś szło, no każdy tam chce zostać gdzieś na końcu, no może nie każdy, nie generalizujmy, no ale tą chwilę mieć dla siebie, zostać gwiazdą wyróżnionym. Ale też bardzo dużo mój mąż mi w życiu pomógł, że naprawdę jak kogoś widziałam i ta osoba mi się mega podobała, to ja mówię, słuchaj, no nie podejdę, no nie zrobię sobie
0: idź
1: tej
0: ty.
1: Siary, idź ty. No i on ma taką barierę, że naprawdę tam tych wszystkich ludzi, no...
0: Dobrze mieć męża, no. Zawsze pomoże. Ty fotografowałaś ludzi w bardzo różnych miejscach i kulturach, zresztą przed momentem tutaj podkreślałaś, że na przykład w Hongkongu ludzie są zamknięci. Chciałam cię zapytać o nieśmiałość ludzi, no bo jednak myślę sobie, że jak podchodzi fotograf czy fotografka na ulicy, to gdzieś ten rodzaj nieśmiałości się pojawia. Czy nieśmiałość przed aparatem wygląda wszędzie podobnie?
1: Wiesz co, no myślę, że jeżeli... Że jest w ogóle taki typ ludzi, który jest zbyt nieśmiały, żeby odmówić. To jest jeszcze ciekawe. Że musisz mieć tą odwagę też cywilną, powiedzieć nie, dziękuję, nie chcę zdjęcia. A czasami jest tak, że jak podchodzę z aparatem, czy mogę zrobić zdjęcie, to ta osoba, no nie chcę mówić, bo to brzmi jakbym była jakimś przemocowcem, tak, ale... No po prostu jest wręcz trochę, no z jednej strony właśnie taka sparaliżowana, z drugiej strony onieśmielona, z drugiej strony zaciekawiona, no bo też no wiadomo, gdy ktoś nie chce, no to też no mówi pani, idź pani, nie? Ale że to też fajne są zdjęcia, bo one są takie delikatne wtedy, że no wiadomo, ta osoba nie zamienia się nagle z osoby nieśmiałej w jakąś, nie wiem, tygrysa modelingu. Natomiast no już dzielę w tej chwili sobie tak mentalnie ludzi na tych, którzy no przyjdą, powiedzą pani chcę zdjęcie, jeszcze nie kończymy, jeszcze się przebiorę, jeszcze, że jakby no lubią tą atencję i umieją pozować. Czasami jest to ciężka praca, bo to są ludzie, którzy na przykład mają jakieś określone wyobrażenie na swój temat i tego jak wyglądają. Też social media przyzwyczaiły ich do tego, że mogą sobie zrobić zdjęcie z tego profilu, który lubią, no jakąś mają tą wizję siebie określoną, ja też jestem taką osobą.

0: jakby jakiś wizerunek mam, który
1: lubię. A to nagle fotograf robi zdjęcie i wyglądamy inaczej.
0: Inaczej na przykład, ale chodzi mi o to, że oni mają jakiś specyficzny sposób pozowania, a ja lubię jednak tą naturalność. A tu nagle ktoś się zmienia z osoby fajnej, która siedzi, wyprostowaną, tu jakieś oko, tu coś tam. Ja mówię, człowieku, no jakby nie prosiłam o to, tak? Jakbym chciała modela profesjonalnego, to bym go wzięła. Więc i wtedy jest taki moment na takie stanowanie, wyciszenie się i tam od nowa wtedy można zacząć tą pracę.
1: Wyluzujmy po prostu przed aparatem fotografów, jeżeli do nas podejdą, jeżeli nam się w ogóle przydarzy taka sytuacja w życiu. Ja bym chciała, żeby mi się coś takiego przytrafiło.
0: No, zapraszam.
1: Miki Wyrozemski dzisiaj razem z nami, fotografka. Za chwilę będziemy rozmawiać o portretach, jak zrobić dobry portret, ale też o kolejnej odsłonie projektu Juice. Zostańcie z nami na fali 27 minut po godzinie 9. To jest poranek czwórki.

0: 29 minut pozostało do godziny 10, a razem z nami cały czas fotografka Migi Worozemski.
1: Czwórka. Czwórka. I można wstawać.
0: Można wstawać i od razu machać sobie foty, bo dzisiaj razem z nami jest fotografka i trochę podpowiada, czy to poranne światło jest dla nas łaskawe, jakby co to zawsze przodem do okna.
2: Tak, tak. I pod oczami sobie trzeba tam trochę pomasować rano.
0: Jak musi, to musi, jak nie musi, to może sobie to tak naprawdę darować. Porozmawiajmy o twoim projekcie Juice, bo to jest projekt, który trwa już ponad 2 lata i prowadzi przez kolejne miejsca na świecie. Może powiedzmy właściwie, jak to wszystko się zaczęło, co to jest za historia. Wiem, masz mało czasu, ale jednak spróbuj, nie każdy zna ten projekt, a być może powinien, albo się nim po prostu zachwyci.
2: No zapraszam oczywiście do zainspirowania się moją historią.

0: bo myślę, że jest dosyć ciekawa. No wiesz co, ja mówię wprost. To nie jest tak, że któregoś dnia wstałam i wymyśliłam sobie, zrobię teraz globalny projekt, tylko to jest ta słynna metoda małych kroków, po prostu po drabince, ale też te drogi się zmieniają po drodze. Mam taką filozofię swoją, że ten projekt mnie po prostu niesie i gdzie mnie zaniesie, tam ja wyląduję i z ludźmi, których poznam po drodze. No zaczęło się przypadkowo zupełnie od wystawy w Nowym Jorku, gdzie moja przyjaciółka po prostu dała ogłoszenie na Instagramie, na stories, że szuka osób, które chcą się u niej wystawić, bo ona prowadzi taki butik z galerią. I no, szukała po prostu artystów, więc ja do niej napisałam, no przez to, że no, mówię, no jest to moja przyjaciółka, jako dobra koleżanka, no to mówi, przyjeżdża. Ja wcześniej nigdy nie byłam w Nowym Jorku, więc ja się śmieję, że ten projekt, jakby jestem niewolnikiem mojego projektu. I poleciałam, miałam właśnie no, taki pretekst, zrobiliśmy ten projekt tam na miejscu, też robiłam zdjęcia, bo staram się to łączyć, że jadę z gotowym projektem, no, ale część prac jest wykonanych tam i tam pokazywanych. No potem przyszedł Hongkong, przyszła Tanzania, teraz wybieram się do Sydney, no więc był Berlin też po drodze, więc to już jest piąty kontynent, więc potem no zaczęłam patrzeć, jak to się buduje i mówię, no mamy tych kontynentów na świecie, tylko 7 na razie, więc no już tam dużo nie zostanie, więc mówię, czemu nie? A zainspirowałam się tymi wszystkimi youtuberami, którzy jeżdżą, zwiedzają świat, robią sobie te challenge też, czy korona ziemi, jeżeli chodzi o góry, czy no, no różne są te challenge w tej chwili, to mówię, zrobię to. ChatGPT mówi, że jeszcze żaden fotograf na świecie tego nigdy nie zrobił. No więc chcę być tą osobą. No może się gdzieś zapiszę w historię jako pierwsza fotografka.
1: Za to kciuki. Mam nadzieję, że to ci się uda i gdzieś tam uda się domknąć ten projekt. Całkiem niedawno było głośno właśnie o projekcie z Hongkongu. Tam pojawiły się portrety między innymi Kasi Sokołowskiej. Takie bardzo mocne połączenie fotografii z modą. Oczywiście przepiękne portrety. Część z nich możecie bardzo zobaczyć również na Instagramie Miki Wyrozemski. No a teraz właśnie Australia. No i kto tam wystąpi w roli głównej? Kogo my tam możemy oglądać?
0: No mamy wspaniałego Jeremiego. Tym razem do projektu zaprosiłam polsko-amerykańskiego, nawet z domieszką brytyjską, naszego Polaka w NBA, Jeremiego Sochana. Jest to młody chłopak, wspaniały, ze świetną energią, turbo przystojny, więc no zapozował przepięknie, jestem super zadowolona też z tych zdjęć. Oczywiście tak jak mówię, no projekt mnie niesie, a nie ja projekt, więc jeżeli jak się zgodził zapozować, to musiałam lecieć jeszcze w międzyczasie do Stanów, po prostu tak naprawdę no, na 2 dni poleciałam zrobić tą sesję i wróciłam, więc no po prostu to jest organizm mój, odczuł to. No ale się udało, też będzie publikacja tych zdjęć w fajnym miejscu, też w Polsce, w prasie, więc no warto zaryzykować, warto właśnie fajnych ludzi poznawać, bo mówię, ten projekt mnie niesie, ale wydaje mi się, że też to można do życia na jakieś inne dziedziny, taką filozofię sobie przełożyć.
1: Dzisiaj bardzo światowo, bo o fotografii, która tak naprawdę jest pokazywana na całym świecie, o projekcie Juice, Miki Wyrozemski cały czas razem z nami, no to za chwilę będzie jeszcze o tym, jak zrobić dobry portret. Za chwilę wracamy, 25 minut pozostało do godziny 10, a to jest poranek czwórki.

0: 22 minuty pozostały do godziny 10. Bierzemy aparaty w dłoń.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tu czwórka.
0: Dzisiaj poranek z fotografką Miki Wyrozemskiej cały czas razem z nami. Jesteś gotowa na mały challenge?
3: Nie wiem, zobaczę.
0: Gdybym dała ci teraz aparat i powiedziała, zrób jedno zdjęcie, które wygląda jak godzina 9:38, no to co tak naprawdę znalazłoby się w kadrze?
3: No zdecydowanie myskawką, słuchaj, mi się wydaje, że to byśmy były myskawką w starych czasach, w latach 90. jeszcze z gazetą pod pachą, no słuchaj.
0: A gdybyś mogła wybrać jedną osobę na świecie i zrobić jej portret 5 minut po przebudzeniu, to kogo byś wybrała? Masz taką wymarzoną osobę, nie wiem, czy jest to aktorka, albo jakaś może inna persona, która gdzieś tam cię kręci i tak sobie marzysz o tym, żeby kiedyś zrobić jej zdjęcia. Czasami marzenia wypowiedziane na głos się spełniają.
3: No wiadomo, teraz mam crusha na braci Williams Twins, więc też będę tam atakować, więc no możemy to już zacząć manifestować.
0: Dobra, manifestujmy, niech twoje marzenia się spełniają, a dobry portret to właściwie jaki portret? Co to znaczy, że zrobiłaś komuś dobry portret?
3: No to jest akurat, z jednej strony można powiedzieć, że jest to subiektywne, z drugiej strony myślę, że tak naprawdę warsztatowo, czy zdjęcie jest dobre, czy nie, to oceni jeden fotograf drugiego fotografa. To jest trochę tak jak no są takie branże, że wiesz, wszystkim się może coś podobać, przyjdzie jakiś chirurg i powie, no źle zszyte tam, no żyje, ale źle zszyte, nie? No a tu nikt tego nie widzi poza nim, że coś tam mogło pójść lepiej. Tak mi się wydaje, że te niuanse techniczne, czy jakieś takie odniesienia do kultury, do jakiejś historii fotografii, no że to jednak jest też lata edukacji, które wiesz, widać. Wbrew pozorom, w prostym portrecie to możesz widzieć, Boże, ja mam ten problem czasami, że jak już no, pewne rzeczy dużo oglądasz, to potem widzisz jakąś okładkę, którą się wszyscy zachwycają, mówię, no ale to jest jeden do jednego z Pinteresta i nikt tego na produkcji nie zauważył, jakby, what the fuck, przepraszam, więc... No myślę, że ta, jakby ja lubię minimalistyczne rzeczy, czasami ta kreatywność też wiadomo jest, przechodzą do historii zdjęcia, które no nie wiem, mają jakiś przepiękny pomysł i ta realizacja jest no, wykonana właśnie też technicznie wspaniale, jakoś z pięknym światłem. No jest tych elementów trochę, no ale najważniejsze no to po prostu, żeby jakaś prawda była w tym zdjęciu, no może tak tu i my, wiesz.
0: Dobry portret to taki, w którym mocno wjeżdża Photoshop albo AI już w dzisiejszych czasach, czy jednak taki, na którym widać jakąś prawdę o człowieku, również zapisaną w jego rysach twarzy?
3: Wiesz co, no myślę, że to jest kwestia już filozofii danego fotografa lub danych mediów, które, nie wiem, tym, jeżeli fotograf ma jakieś zleceniodawcę, no to co tam idzie z filozofią. Ja lubię, jak osoba się sobie podoba na tym zdjęciu i jak wygląda pięknie, więc ja nie mam problemu z tym, żeby wziąć i na Photoshopie komuś tam trochę odjąć kilogramów, trochę zmarszczek odjąć, no bo gdzieś na końcu to jest pamiątka, która zostaje, nawet jak to idzie gdzieś do druku, no to ktoś, nie wiem, za 5, za 10 lat otworzy, powie, Boże, jaki byłem piękny i młody, nawet jak to jest trochę zakłamane.
0: I nikt już nie będzie pamiętał, że
3: wiem,
0: tam
3: wiem, że to są różne filozofie, no bo ktoś może powiedzieć, to jest zakłamywanie rzeczywistości, to może powodować jakieś zaburzenia i tak dalej. Ja nie mówię o jakichś takich bardzo dużych ingerencjach, no ale o takich niuansach, że ty widzisz, że tu ci coś opada, tam ci coś, no zwłaszcza to dotyczy kobiet, ale nie tylko, bo potrafię jej tu panów jakoś tak zrobić, że mówią, Boże, ktoś mi w końcu zrobił fajne zdjęcie. Ja mówię, no bardzo proszę. A tam, no nie chcę mówić, że godziny tam na tym siedziałam, no ale że jakby coś tam, jakaś kosmetyka była robiona. No ale wydaje mi się, że to jest kwestia podejścia, że są ludzie, którzy, no wiadomo, jeżeli to by były jakieś takie hardkorowe reportaże dokumentalne, nie wiem, no skrajnie

mówiąc wojenne, czy w jakichś trudnych warunkach robione, no to, to już musi ten aspekt dokumentalny zostać jakby nienaruszony i jest najważniejszy, no ale myślę, że przy takim lifestyle'u to jeżeli chodzi o AI, no to nie ukrywam, że przy takiej obróbce, żeby coś publikować, to nie używam do obrabiania, no bardziej jakieś wizualizacje, bardziej jakichś moodboardów wykorzystuję.

0: zdjęcia, czy bierzesz aparat w dłoni i ruszasz na miasto?
1: Nie, jadę oglądać już pierwsze wydruki właśnie na wystawę w Sydney z sercem, że jak pulsującym się stresuję, bo duże formaty chcę zabrać ze sobą i szukam jakiejś najłatwiejszej techniki do przewożenia tego. O.
0: No to życzę, żebyś taką technikę znalazła, żeby można było łatwo spakować te foty i przewieźć je
1: 2,5 metra chcę zrobić, tak, długość zdjęcia.
0: No i że też powodzenia na innym kontynencie. Mam nadzieję, że tam twoje zdjęcia się spodobają. Miki Wyrozemski dzisiaj razem z nami była. Fotografka o poranku dzisiaj była razem z nami w czwórce. Wielkie dzięki.
1: Ja dziękuję i życzę państwu pięknego dnia.

0: 11 minut pozostało do godziny 10, a to oznacza, że poranek tutaj już pomału zaczyna robić porządek, ale za chwilę będzie dużo dobrej muzyki. Bert przy mikrofonie.
1: Dzień dobry.
0: Co tam dobrego będzie słuchać po godzinie 10?
1: Disco i nie tylko disco.
0: O, ja lubię disco. Ludzie się dzielą na tych, którzy lubią disco, lubią się bawić przy disco i na tych, którzy się do tego po prostu nie przyznają.
1: No tak, ale to trzeba zdefiniować to disco. Jakie to jest disco? Bo niektórzy uważają, że disco polo to jest disco, na przykład, tak? I są imprezy, teraz będą imprezy, impreza o nazwie disco. I tak mnie zainteresowało to. Patrzę, co to za impreza disco będzie? I tak przeglądam, patrzę, no to będzie polskie disco polo. No i wiesz, no właśnie, ja lubię disco, to nowoczesne disco, to, które możemy określić terminem new disco. Lubię też klasyczne disco. Klasyczne, czyli takie nowojorskie z lat 70. Bardziej undergroundowe niż to komercyjne oczywiście.
0: No więc disco będzie rozbrzmiewać na antenie Czwórki po godzinie 10. Będzie wesoło. Rozkręcicie się na resztę dnia razem z Bertem. Zapraszam bardzo gorąco, a ja sama dziękuję bardzo za ostatnie 2 godziny. Życzę wam udanego dnia. Niech ten dzień będzie dla was absolutnie wspaniały. A słyszymy się niebawem, bo jutro punktualnie o godzinie 8. W poranku Czwórki. Kasia Dydo. Do usłyszenia. Pa!

0: Autopromocja.
1: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dom. Wtorek. The Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: czy jest.
1: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Najcieplejsze i najzimniejsze stolice w Europie. Najcieplejszą stolicą w Europie to są dzisiaj Ateny, gdzie temperatura sięga 26 stopni. Jest słońce, bardzo dużo słońca i bardzo ciepło będzie. Dość ciepło będzie w Rzymie, Madrycie, Nikozji 25 stopni. Z kolei najzimniejszą stolicą kontynentu jest Reykjavik, czyli stolica Islandii, gdzie temperatura wynosi zaledwie 3 stopnie. A tam lokalnie pojawią się przymrozki. A także chłodem powiało w Skandynawii. Oslo to temperatura 8 stopni. W Europie Środkowej, w Warszawie, Berlinie, Wiedniu pogoda dopisuje, panuje umiarkowanie ciepła, złota jesień z temperaturami sięgającymi od 18 do 20 stopni.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak? Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Doskonały remiks Sebastiana Skalskiego, czyli Seba Skalskiego, czyli Diplomatika, bo takie też pseudonimy przyjmuje ten artysta, polski producent i DJ, także je występuje jako jamajski spekulant, wtedy tworzy bardziej dubowe klimaty, też nawiązujące do reggae. Urbanator i Hot Jazz Biscuits to było to nagranie, które nawiązuje, jak powiedział sam Seb Skalski, do francuskiego projektu Saint-Germain. Tym się właśnie inspirował. Tworzy

tworząc ten remix Urbanitora, czyli Michała Urbaniaka. To właśnie on ukrywał się pod tym pseudonimem, nagrał kilka płyt łączących jazz, elektronikę, doskonałe wydawnictwa z lat 90. I to było nagranie Hard Jazz Biscuits z płyty kompilacji, która nosi tytuł Enjoy. No i na tej kompilacji znalazło się kilku doskonałych polskich artystów, którzy przerobili stare utwory Michała Urbaniaka, m.in. Expo 2000, czy DJ Eprom, czy Envy, czy Crime, nawet i Wienio się też pojawił na tej kompilacji. Wszystkie utwory są warte odsłuchania. Podobnie warte odsłuchania są nagrania Cats and Dogs, bo za chwilę pojawią się dwa utwory Cats and Dogs. Be Mine i Sun Goes Down to utwory z kompilacji z albumu Finally. To jest płyta, która ukazała się 2 tygodnie temu. Zachęcam do wejścia na nasz czwórkowy YouTube. Tam znajduje się moja rozmowa z chłopakami z Cats and Dogs. Rozmawiamy na temat produkcji tej płyty i różnych aspektów związanych z tworzeniem albumu. Albumu, który jest bardziej piosenkowy niż klubowy. Be Mine i Sun Goes Down, Cats and Dogs już teraz.

Sun Goes Down, Cats and Dogs. Krótkie te nagrania, właśnie to usłyszałem przed chwilą. I rzeczywiście są krótkie nagrania, to nie są nagrania klubowe i o tym, że nie są to klubowe nagrania, tylko bazujące na strukturze piosenkowej, czyli no dużo krótsze, z inną w ogóle strukturą, aranżacją. O tym mówią panowie z Cats and Dogs w rozmowie ze mną. Dostępna na Czwórka Online, także na naszym YouTubie. A teraz artysta z Niemiec, z którym będę miał przyjemność niebawem rozmawiać za 2 tygodnie. Nazywa się Matthias Modica, jest Włochem, który mieszkał całe życie w Niemczech, na początku w Monachium, a teraz w Berlinie. No i w Berlinie prowadzi swoją wytwórnię Teutonics. Bardzo lubię tę wytwórnię. Jedna z fajniejszych wytwórni wydających muzykę disco, jeśli nie jedna z najlepszych, zdecydowanie najlepszych, a może i najlepsza wytwórnia, niemiecka wytwórnia wydająca muzykę disco i okolice disco, bo jest tam też i Italo, i klimaty nawiązujące do Deep House'u. Capote pojawi się w Polsce, zagra na imprezie Teutonics Jam w klubie Odessa 16 października. Też ja będę miał przyjemność zagrać na tej imprezie. Bardzo mnie to cieszy, naprawdę bardzo mnie to cieszy. Więc teraz posłuchajmy utworu, który z kolei lubię i grywam. Utwór nazywa się Berlin Boogie Town. Gra Capote.

Paul Amour, chyba największa francuska gwiazda muzyki disco. Miałem przyjemność występować z tym artystą. No, doskonały DJ. Nagranie nazywało się Music is Life.

okazało się nakładem nowej wytwórni Fola Moora, All Night Long, tak nazywa się ta oficyna. No jest to artysta, który charakteryzuje się oprócz tego, że jest świetnym DJ-em i bardzo dobrym producentem, czego przykład mieliśmy przed chwilą. Występuje, charakteryzuje się słynnym kapeluszem. On występuje na wszystkich imprezach w swoim charakterystycznym kapelutku. No i widać, jak ten człowiek jest wkręcony w miksowanie, jak jest wkręcony w granie, a wszystko zaczęło się od występu na imprezie, która była streamowana, i na tej imprezie zagrał utwór Abby, Edit Abby, Gimme Gimme, Gimme the Man After Midnight, i to był Edit Mighty Mouse'a, są dwa edity od Mighty Mouse'a, to jest ten bardziej dubowy Edit Mighty Mouse'a, czyli bardziej, mniej, ten, w którym jest mniej wokalu, i zagrał ten edit na imprezie, no i jest pokazane to szaleństwo, które odbywa się podczas tej dziennej imprezy, no i to był taki start jego wielkiej kariery. No dziś to jest topowy DJ, o którym mówi, że pseudonim i cała jego twórczość mocno opierają się na koncepcji rozprzestrzeniania miłości, wrażliwości, pozytywnej energii na parkiecie. Sam artysta podkreśla w wywiadach, że współczesna muzyka klubowa potrzebuje mniej chłodu i technicznej izolacji, a więcej emocji, ciepła i ludzkiej integracji. To cytat i ja się z tym w pełni zgadzam. Jest to artysta, którego polecam, jeśli chodzi o muzykę disco. Nie ma lepszego. I byłem bardzo szczęśliwy, kiedy zobaczyłem na imprezie tłumy ludzi, którzy chcą przychodzić właśnie też na taką muzykę. Teraz klasyk disco, ale w nowej wersji. W wersji nowej, ale w wersji nawiązującej mocno do oryginału. Ja bardzo lubię edity Dominika Dawsona, bo on bazuje na wersjach oryginalnych, dodając nowe elementy. Tu elementy dubowe, przestrzenne, echa, delaye. Nagranie The Drums, Disco Inferno, to jest kompozycja z roku 76, która w roku 76 odniosła sukces, ale tylko i wyłącznie w klubach. Za sprawą jednak DJ-ów, którzy grywali ten utwór w klubach, ten utwór stał się wielkim przebojem, bo to były lata 70. w nowojorskich klubach, kiedy DJ-e mieli taką moc, że potrafili grać jakiś numer na imprezie i nagle okazywało się, że ten kawałek zaczął być grywany w rozgłośniach nowojorskich, rozgłośniach radiowych i stawał się wielkim hitem. Wielkim hitem stał się, kiedy znalazł się na kompilacji Gorączka sobotniej nocy, to jest rok 77, no i wtedy The Drums stali się wielkimi gwiazdami nowojorskiego życia nocnego. Disco Inferno i The Drums w wersji Dominika Dawsona już teraz.

Wielki hit sceny rave. Kto by pomyślał? W roku 90. Enjoy Anthem. Jest takie archiwalne nagranie z 90. roku z klubu Quadrant Park w Liverpoolu, na którym tłum szaleje do tego nagrania, właśnie do tego utworu Anthem. I to jest jeden z najbardziej ikonicznych, tak się mówi, materiałów wideo dokumentujących narodziny brytyjskiej sceny.

Rave. Utwór w roku 90 odniósł wielki sukces na listach przebojów, odniósł sukces na imprezach, ale nie odniósł sukcesu na listach przebojów. Dopiero w roku 91 reedycja tego nagrania sprawiła, że Anthem dotarł do, trafił na 8 miejsce listy, brytyjskie listy przebojów. Są tu sample, mnóstwo sampli, bo samplowano już te

Teraz nagranie, które na imprezach rave'owych także było bardzo popularne, ale dwa lata później. Bizarre Incorporated i kompozycja I'm Gonna Get You to jest utwór, który stworzył duet Andrew Mitchum i Carl Turner. Panowie później też aktywnie działali na scenie klubowej, elektronicznej, no tworzyli bardzo dużo dobrej muzyki, a to akurat był początek ich wielkiej kariery. Angie Brown pojawia się tutaj jako wokalistka. Posłuchajmy tego klasyka rave'owego.

0: Autopromocja.
1: Towarzyszymy Wam gdziekolwiek jesteście. W korku, na kanapie, przy garach w kuchni czy w garażu. Wspominać można właściwie wszędzie.
2: Z dzieciństwa pamiętam zegarek z 7 melodyjkami. To są takie kapsuły dla mnie czasu.
1: Na podróże sentymentalne jestem jak najbardziej otwarty, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o pracy, bo w po robocie nie gadamy o robocie. Serwujemy Wam natomiast codzienną dawkę cringe'u, tego muzycznego też.
3: To legendarne Coco Jumbo grane chyba na tych organach.
1: I to jest fantastyczna odpowiedź. Rozmawiamy o wszystkim, co nas dotyczy i buszujemy w radiowych archiwach.
4: Co pani może zaproponować?
5: Może kurczę pieczony.
1: Po robocie dźwiękowe obiady wydajemy od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: No dziś. Dziś najcieplejsze i najzimniejsze miejsca na świecie. Otóż najgorętsze stolice na globie to dzisiaj miasta Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Kuwait i Riad to temperatura aż do 39 stopni. Wysokie temperatury powyżej 35 stopni panują m.in. w Chartumie, stolicy Sudanu. A najzimniejsze miejsca, no najzimniejsza, to już mówiłem, to jest Reykjavik, ale niska temperatura także panuje w stolicy Grenlandii, Nuuk, gdzie maksymalna temperatura dziś sięgnie 4 stopni, a w mongolskim Ulaanbaatar temperatura będzie wynosiła 3 stopnie.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.

0: miejsce. Zdrowid. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Nowy singiel amerykańskiego duetu Deep Dish, Physical, tak nazywała się ta płyta. Deep Dish to dwóch Irańczyków urodzonych w Teheranie, którzy w latach 80. z rodzicami wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i mieszkają w Waszyngtonie.

Georgetownie, dokładnie w dzielnicy Georgetown. Tam prowadzili sklep płytowy. Miałem okazję być w tym sklepie płytowym. Sklep się nazywał Yoshitoshi, podobnie zresztą jak i wytwórnia. I w 2001 roku, we wrześniu, miałem okazję, pamiętam to jak dziś, miałem okazję być w sklepie płytowym, gdzie kupiłem bardzo dużo winyli w tym sklepie. I to było 2 dni po ataku na WTC i pamiętam, że wędrując do tego sklepu płytowego, szukając tego sklepu płytowego, jeszcze wtedy nie było Google Maps, tylko z jakąś mapą wchodziłem, to pamiętam to jak dziś, na każdej ulicy w Waszyngtonie stały czołgi i wozy pancerne. I to był właśnie taki przełomowy moment. 2 lata później ten sklep przestał istnieć. W 2003 roku, no to się zmienił cały rynek. Winyle przestały się sprzedawać, cyfra się pojawiła, zaczęto to grać z płyt CD, a potem już z MP3-ek i z innych formatów cyfrowych i tak to się skończyło i tak się skończyło z większością sklepów płytowych. Niestety ubolewam nad tym, aczkolwiek winyl wciąż powraca i o tym, że powraca winyl i że ludzie kupują winyle, będę jeszcze mówił, a to pewnie w 3 godzinie, bo zaprezentuję nagrania z kompilacji The Very Polish Dance. To jest kompilacja wytwórni The Very Polish Cutouts, na której też znajdą się moje edity. Zaprezentuję kilka z nich w 3 godzinie, ale teraz Tame Impala i nagranie Loser tu w doskonałym remiksie FCU Curse. W tej godzinie będzie trochę elektroniki, między innymi pojawi się Bicep, ale też wrócimy do klimatów disco. Tame Impala i Loser w wersji FCU Curse.

Granie nawiązujące do klasyki rave'u, Bicep i Viper, to z gościnnym udziałem Saski. Nowe wydawnictwo opublikowane przez wytwórnię Ninja Tune we wrześniu tego roku. 3 nagrania dostałem, za chwilę pojawi się kolejny Air. Jest też utwór zatytułowany Le Monder. Także wszystkim fanom polecam to wydawnictwo, to zapowiedź czegoś naprawdę większego. Posłuchajmy.

Słuchasz Czwórki. You are

0: Klasycznie o tej porze.
1: Przenosimy się do roku 77. Wtedy powstał wielki przebój epoki disco, Eurodisco. Marc Cerone, francuski producent, stworzył nagranie Super Nature. Jak to się stało? No jest to bardzo ciekawa historia. Pracował w tym czasie w Londynie nad nową płytą. Miał już na koncie dwa albumy, Love in C Minor i Cerone's Paradise. No to były albumy nagrane z orkiestrami, ale tego dnia jesienią 77. roku wszystko się zmieniło, ponieważ pracując w studiu w Londynie, Przysz otrzymał paczkę. No i w tej paczce znalazł się syntezator. Tak powiedział Cerone. Przysłali mi syntezator Arp Odyssey i powiedzieli, jeśli użyjesz go na płycie i wspomnisz o tym w opisie na okładce, masz go w prezencie. Pomyślałem, co to w ogóle jest? Znalezienie przycisku do włączenia zajęło mi chyba z 10 minut. Z tymi wszystkimi przyciskami wyglądał dla mnie bardziej jak telefon niż instrument muzyczny. No i wraz z realizatorem dźwięku w końcu rozpracowaliśmy, jak to włączyć, a pierwszym dźwiękiem, na który trafiliśmy, był sekwencer dud-dud-dud-dud-dud. Nie potrafiliśmy go zatrzymać, tego dud-dud-dud-dud, więc zmieniłem akord i przeszło to w dat-dat-dat-dat. Po prostu nie chciało się zatrzymać. Po wielu, wielu próbach rozgryzienia, jak ta maszyna działa, to dud-dud-dud-dud-dat utknęło mi w głowie. Powiedziałem do realizatora, czekaj, chyba coś tu mamy, nagrajmy to na taśmę. Potem dograłem bas, perkusję i w jedno popołudnie mieliśmy gotowy utwór tytułowy Super Nature. Poszło błyskawicznie jak strzał w dziesiątkę. No i właśnie, po zrobieniu tego utworu realizator z producentem wyszli na zewnątrz. W londyńskim Soho stała ekipa Hare Krishna i tam tańczyła razem z nimi dziewczyna. No i tej dziewczynie zagadali do niej i zaproponowali, żeby do nich dołączyła w studiu i coś zaśpiewała. No i ona zaśpiewała, nazywała się Lena Lovitch i tak się zaczęła wielka współpraca tego projektu i tak powstał ten utwór Super Nature. Tak powstały wokale do tego utworu, a później jeszcze były problemy, no bo Cerone pojechał do Nowego Jorku, do wytwórni Atlantic, która miała wydać jego następny krążek, no i panom z wytwórni się to nie spodobało, bo powiedzieli, że no co to jest w ogóle to nie jest to, co było kiedyś i zrobiłeś zwrot o 180 stopni, no, wyrobiłeś sobie nazwisko, mówili do niego, no, teraz przysyłasz nam coś takiego, no ale okazało się, że powstał wielki hit i bardzo się spodobał DJ-om w klubach i to przekonało wytwórni. I to nagranie się ukazało i stał się to wielki przebój, obok Give Me Love, Super Nature było chyba największym przebojem Marca Cerone i teraz posłuchamy sobie tego nagrania.

Chic i I Want Your Love w wersji Turma Burga to był edit. Bardzo też lubię wersję, którą kiedyś stworzył Roger Sanchez. Oj, to było ponad 25 lat temu. Też nagranie nazywało się I Want Your Love i pamiętam, że wtedy nie miałem pojęcia, co to za sample są. No widzicie, tak, teraz mamy dostęp do wszystkich narzędzi, każdy wie, mamy dostęp do muzyki i możemy wszystko sprawdzić. A wtedy 25 lat temu to było dużo trudniej. Klasyk kolejny dziś, Robert Owens, no legenda z Chicago, człowiek, który współpracował z projektem Fingers Incorporated razem z Larrym Heardem, znanym jako Mr. Fingers, i stworzył ten artysta nagranie I'll Be Your Friend, Glamorous Mix. Ten mix powstał w roku 91, Satoshi Tomi i David Morales, no wtedy dwie wielkie gwiazdy muzyki house stworzyły te wersje i ten hymn muzyki house, bo tak możemy powiedzieć, zajął pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów Billboard Club Play Chart w roku 91. Także w Wielkiej Brytanii, w klubach na całym świecie był grywany, bardzo, bardzo popularny. A pismo Mixmag, no to jest prestiżowy magazyn, chyba najważniejszy magazyn na scenie klubowej, umieściło to nagranie na liście 100 najlepszych utworów tanecznych wszechczasów. Posłuchajmy Roberta Owensa i I'll Be Your Friend.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
2: Czy potraficie zagwizdać jak kos, pohukiwać jak sowa, albo wydawać siebie dźwięk, którego nie powstydziłby się, uwaga, żaden słowik? Ha!
1: Zacznij dzień najlepiej.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowie.
7: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Po reklamie.
11: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Siemano, z tej strony Berg.

0: minęła 12.
1: Pogoda.
0: Dziś najcieplej będzie na południu kraju, 23 stopnie w Rzeszowie, 22 w Krakowie, wyjątkiem jest Zakopane, 19 stopni. Im dalej na północ może przelotnie padać i będzie niższa temperatura, 21 stopni będzie dziś w Warszawie, do 17-18 stopni na północnym i północy i północnym wschodzie. Trójmiasto dziś to 18 stopni, z kolei Suwałki to zaledwie 16, a może aż 16 stopni i deszcz. A pojutrze, no to jest zła wiadomość, pojutrze zapowiadana jest dość radykalna zmiana pogody.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Zrobiło się nastrojowo, ale za chwilę wracamy do muzyki disco. Kutiman, You Will Shine w remiksie holenderskiego projektu Crack and Smack przed chwilą. A teraz pojawią się trzy nagrania z kompilacji, która ukaże się 30 listopada. To jest kompilacja z wytwórni The Very Polish Cutouts. Ukaże się tylko i wyłącznie na winylu, trzypłytowym winylu The Very Polish Dance. Tak będzie się nazywała ta kompilacja, na której znajdą się nagrania i z lat 70., 80. i 90. Mam przyjemność zamieścić tam aż 4 utwory pod moimi trzema różnymi pseudonimami, jako Polaroids, Holiday 80 i Last Robots. Last Robots będzie stary edit, który kiedyś bardzo dawno temu zrobiliśmy. O tym pewnie jeszcze kiedyś opowiem.

Ale na początek nagranie, akurat to będzie jedno dzisiaj moje nagranie, jako Polaroids, tu z Marcinem, czyli Lisim, producentem i DJ-em z Krakowa, nagraliśmy, przerobiliśmy utwór, stary utwór formacji Fart. To jest nagranie z roku 80. Graj dla nas, graj. No to lata 80., czy też końcówka lat 70. to bardzo wiele coverów, które powstawały w polskiej muzyce rozrywkowej. No i to jest akurat cover. Usłyszycie za chwilę te melodie, będziecie wiedzieli, o co chodzi. To jest nagranie, które jest polską przeróbką słynnego hitu Fly Robin Fly niemieckiej formacji Silver Convention. Jeśli chodzi o Silver Convention, to w roku 75 nagrali ten utwór, wydali ten utwór i to było pierwsze niemieckie nagranie, które dotarło do pierwszego miejsca na amerykańskiej liście przebojów Billboard. Billboard Hot 100, czyli tej najważniejszej liście przebojów. Pierwszy raz Niemcy mieli swój przebój i to przez 3 tygodnie był to numer 1, a potem jeszcze nawet dostali Grammy w roku 76. Tyle, że w kategorii Best R&B Instrumental Performance, czyli nagranie instrumentalne. A dlaczego zakwalifikowano jako instrumentalne? Dlatego, że w wersji oryginalnej było bardzo mało wokalu. Natomiast my usłyszymy wersję polską. Grupa Fart występowała na statkach w latach 80. Była to bardzo ciekawa formacja, która miała szansę osiągnąć sukces. Natomiast, jak mówi anegdota, no niestety za sprawą nazwy, charakterystycznej nazwy, no mocno nie anglojęzycznej, może anglojęzycznej, ale zbyt anglojęzycznej, zbyt można powiedzieć ordynarnej, jak niektórzy mówili. No nazwa Fart kojarzy się z pewną czynnością, nie będę tłumaczył, niech sobie każdy sprawdzi. No i to sprawiło, że grupa, jak mówią niektórzy, nie odniosła sukcesu za granicą, chociaż miała wielkie na to szanse. Ale i tak czy siak powstał w roku 80. ten utwór Graj dla nas, graj. Doskonała wersja coverowa, wersja disco wielkiego przeboju Silver Convention. I teraz słuchamy tego utworu w edicie.

Nagranie z kompilacji The Very Polish Dance, która ukaże się 30 listopada na trzypłytowym winylowym wydawnictwie. Dużo różnych przeróbek z lat 70-tych, 80-tych, oczywiście polska muzyka, K&K Studio Singers. Mówiłem dziś o Folamurze, którego kariera zaczęła się od zagrania utworu w ABBA, Gimme Gimme w wersji Mighty Mouse'a, a to była polska coverowa wersja właśnie tego nagrania Daj Mi. Stworzył ją Dune i Beastie, K&K Studio Singers. No to jest nagranie, które już krąży w naszym środowisku związanym z The Very Polish Cutouts od wielu, wielu lat. Grywamy to nagranie na imprezach. To jest taki jeden z tych utworów, który można zagrać wtedy, kiedy coś źle się zaczyna dziać na parkiecie. To jest akurat taki floor filler, można powiedzieć. No przeróbka wielkiego, wielkiego przeboju, który każdy kojarzy. Pozostaniemy jeszcze na jeden utwór w klimacie kompilacji The Very Polish Cutouts nakładem tej wytwórni UK.

Okaże się także na tej płycie, ukaże się nagranie Urszuli. Nagranie zatytułowane Kalkomania i to będzie remix Alaudy. Alauda to bardzo utalentowany polski producent, producent z Zabrza, którego miks także pojawi się w Klubotesa już niebawem, w tym miesiącu. Posłuchamy jego miksu. Możecie też go zobaczyć, jak gra w 12 calach na godzinę, także ten set jest dostępny na naszym czwórkowym kanale na YouTubie. Bardzo utalentowany producent, który ma dużo do powiedzenia i takich artystów należy wspierać. To nagranie Urszuli powstało oczywiście w latach 80. Znalazło się na albumie wydanym w roku 84. Malinowy Król, tak nazywał się ten album. A nagranie, muzykę skomponował Romuald Lipko, a tekst napisał Marek Dudkiewicz. No to oni odpowiadali za największe hity Urszuli z lat 80., takie jak Dmuchawce, Latawce wiatr czy Malinowy Król, ale tu także wystąpiła cała grupa Budki Suflera. Tu wszyscy muzycy zagrali w nagraniu Kalkomania. No i posłuchajmy sobie tej utanecznionej, nowoczesnej wersji, którą stworzył Alauda.

Jedna z najważniejszych formacji epoki disco, The Soul Soul Orchestra i nagranie Oh I Love It, Love Break. Tu w edicie popularnego australijskiego producenta Late Night Tough Guy Cambianchetti, tak nazywa się ten artysta, naprawdę się nazywa tak, a występuje jako Late Night Tough Guy. Wcześniej tworzył muzykę techno. A teraz nagranie, które jest przeróbką z roku 2000, przeróbką legendarnego utworu Rhythm is Rhythm, The Strings of Life. No i wtedy brytyjska formacja pod nazwą Soul Central stworzyła nowoczesną wersję. Ja bardzo często sięgam po edit danego Krivita, ale my dziś usłyszymy nową wersję, którą przygotował Sergeant Slick. Posłuchajmy Strings of Life i Soul Central.

0: Nietoperze w Paryżu, Dina Summer, nowe nagranie, które ukazało się chyba z 2 tygodnie temu. Iptamenos Disco, wytwórnia, która specjalizuje się w klimatach dark disco. Lubisz dark disco, Kamilu?
1: Bardzo lubię dark disco, uwielbiam.
0: Ze mną siedzi tutaj.
1: Ogólnie bardzo dużo różnych odmian disco lubię, ale jeżeli miałbym wybierać chyba jedną, no to... Tak trochę się waham, co miałbym...
0: Czy mroczne linie
1: basu? Czy Italo Disco, czy Dark Disco, ale można też znaleźć takie pewne połączenie. Jest coś takiego jak mroczne Italo Disco, bywają takie numery. I to najbardziej lubię, to takie Dark Disco, to mi się kojarzy trochę z takim brzmieniem, jakie często pojawia się w Panorama Bar, te wydawnictwa
0: w takich kierunkach
1: oscylują. Mam takie pytanie, Bert, bo ty mnie zaraz o coś zapytasz, wpiszesz mnie na listę, na imprezę, jak Kapout wystąpi?
0: Tak, oczywiście, zawsze cię wpisuję na listę.
1: Plus jeden? Plus 10?
0: Plus 10, tylko masz przyjść.
1: Będę. Byłem kiedyś na imprezie Toy Tonics.
0: To w Berlinie chyba.
1: Tak, bardzo dobrze się bawiłem, ale szybko się zmyłem na inne imprezy.
0: Tak, oczywiście, zaliczyłeś pewnie 10 klubów tej nocy, co?
1: No trzy.
0: Clubbing pełną gębą, dobrze. Żarty żartami, a co dziś po południu wie?
1: No dzisiaj w popołudniowie oczywiście standardowo czwórkowe gadżety, konkursy, zgadywanki, natomiast przeniesiemy się nostalgicznie do

0: o lat 90. No teraz z jednej strony milenialsi są trochę szkalowani przez generację Z, nie wiem czy to zauważasz, że trochę tak się śmieją, że tutaj boomerku coś i tak dalej, ale z drugiej strony milenialsi też już doszliśmy do takiego momentu, że jesteśmy dumni ze swojego milenialstwa i boomerstwa i o tej nostalgii sobie porozmawiamy. Twórczyni internetowa pojawi się w naszym studiu, która właśnie tak na tym sentymencie opiera swoje produkcje i bawi, wspomina nostalgicznie, jest ale bardzo, bardzo humorystycznie.
1: No to zapraszam po godzinie 13:00 popołudniowa Kamil Jasiński. A ja już się żegnam. Na koniec nagranie, które wysamplował między innymi Room 5. Pamiętasz taki utwór?
0: Nie.
1: Make Love, pamiętasz, pamiętasz. Za chwilę usłyszysz Get Down Saturday Night, nagranie z roku 84, tu w edicie Oliver Cheatham, także w nagraniu The Weeknd. Michaela Greya też pojawiła się.
0: Get Down, no to nie to.
1: Zaraz zobaczysz, zaraz usłyszysz, nastawiaj ucha, to będzie to disco, które ja też bardzo lubię, podobnie jak i ty lubię też i Mroczne, ale takie też. Dzięki za dziś, do usłyszenia.

0: czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
0: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
0: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
0: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
0: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: Jaka piękna pogoda. Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: It's beautiful, szwagier. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym wschodzie, 20 stopni w centrum i nawet 22 stopnie na południu. Do tego wiatr słaby, umiarkowany. Lokalnie po południu na północy naszego kraju może trochę popadać.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
12: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Zasną portię. Ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
14: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórki.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Minęła godzina 13, 9 minut po i humor gitówa popołudniowa właśnie wystartowała. Dzień dobry, ukłony przez najbliższe 3 godziny. Jesteśmy razem, zgadywanki, konkursy i także podróż sentymentalna do lat 90. To dzisiaj nas wszystko czeka w programie, ale z rzeczy ważnych dzisiaj obchodzimy Dzień Borsuka. 6 października to jest Dzień Borsuka. Jakiego borsuka? Ten co, no i niestety nie mogę skończyć tej rymowanki, ale na pewno wiecie o jakiego borsuka chodzi. Zapraszam na najbliższe 3 godziny. Mam nadzieję, że dzisiejsze popołudnie spędzimy razem. Kłaniam się i zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Nowość na playliście.

0: Już mamy 15 minut po godzinie 13, no i to jest pierwszy moment, kiedy w popołudniu można zgarnąć pakiet czwórkowych gadżetów. 226452100 to jest numer do naszego studia. Żeby zgarnąć czwórkowe gadżety, musicie odgadnąć, kto to powiedział. Tylko, no cóż, głos tej osoby został delikatnie zmodyfikowany. 226452100, pełne skupienie.
1: Panku siemanku, jak wiecie, Paweł puścił papier w świat. My prosiliśmy na samą Ukrainę po 15 latach. No i w zajęku masz teraz papier, no i będą z tobą cisnąć.
0: Są papiery, jest samo ukaranie, więc dosyć gangstersko ten obniżony głos jak najbardziej pasuje. Kto mógł to powiedzieć? 226452100, numer do studia czwórki. Przypominam, że pakiet czwórkowych gadżetów jest do zgarnięcia, no tylko trzeba zadzwonić i spróbować, kto mógł takie zdanie wypowiedzieć. No, Pawełek wypuścił papier. Co to znaczy właściwie? 226452100.

0: kapturze.
1: 19 minut po godzinie 13. Oczywiście kaptur jak najbardziej przydatny, ale trzeba go zdjąć przechodząc na przejściu. Olaf jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Witam cię serdecznie.
1: Siemano, jak tam wtorek u kolegi?
2: No właśnie, już wtorek, dobry.
1: No widzisz, jakoś, prawda?
2: Tak szybko leci, słuchaj,
1: tak jest.
2: A kiedy do 10, słuchaj, mnie bardziej interesuje, kiedy 10 będzie.
1: Słuchaj, bardzo dobrze, 10 wypada w sobotę, więc w piątek będzie to, co ma być.
2: No to właśnie, no dobrze. Ja nie na dni tygodnia, tylko na, wiesz, na takie dobrze. Kalendarzowe.
1: Byle do 10. No dobrze, Olaf, słuchamy twojej propozycji. Kto mógł powiedzieć to jakże głębokie zdanie?
2: Słuchaj, mi tu przerywało coś, ale tak jak zacząłeś mówić o tym gangsterskim macie, to mi się taki jegomość Masa skojarzy.
1: Masa? Nie, niestety nie. Znaczy stety, że to nie jest on, ale nie, to nie Masa. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, dzięki za telefon.
2: No miłego popołudnia, cześć.

0: Tyle do 10. Trzymaj się na razie, pozdrówki. To był Olaf, pełen energii. No i mamy teraz Michała. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Cześć, siemanko. Jak u ciebie dzień mija?
1: Powolutku, ale dobrze.
0: Ale dobrze. To słuchamy twojej propozycji. Kto mógł to powiedzieć?
1: Dobra, aż mi głupio, że mogę to wiedzieć. Czy to Małolatka 2?
0: Nie, to nie jest Małolatka 2. Niestety nie. Z filmików z Małolatem K2 nauczyłem się słowa majciarz. Nie wiem, czy znasz takie słowo.
1: Nie.
0: No to właśnie, to już każdy musi sprawdzić we własnym zakresie, nie będziemy teraz o tym rozmawiać, ale kopalnia ciekawego słownictwa w jego produkcjach jest. Trzymaj się, pozdro, na razie. No jeszcze mamy Agnieszkę. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry.
0: Agnieszko, słuchamy twojej propozycji, kto mógł to powiedzieć?
2: Ja bym skojarzyła tą wypowiedź z Miśkiem Zadarzyna.
0: Też bardzo lubię, ale nie, to nie jest Miśek z Zadarzyna.
2: Nie,
0: niestety nie, niestety nie.
2: Okej, okay, dzięki, pozdrawiam.
0: Miśka uwielbiał. Pozdrawiam. Trzymaj się na razie. No jednak. Na razie, hej, hej. Jednak. Wszyscy słuchacze czwórki w klimacie. 226-4521-00. Kto mógł to powiedzieć? Słuchamy tego samego fragmentu, tylko inaczej ten głos został zmodyfikowany.
3: Siemanko, siemanko. Jak wiecie, Paweł wpuścił papier w świat. My prosiliśmy na samą ukarę po 15 latach. No i frajerku, masz teraz papier. No i będą z tobą cisnąć.
0: Frajerek ma papier, będzie ciśnięte. Papier poszedł w świat. Cokolwiek to znaczy. 226-4521-00. Kto mógł to powiedzieć? Czekam na wasze telefony.

0: 24 minuty po godzinie 13. Bardzo dobry maszapik. Daft Punk i Tiga, a my szukamy autora tych słów.
1: Otóż siemanko, jak wiecie, Paweł puścił papier w świat i nie prosiliśmy

0: Ukrainy. Ukrainy po 15 latach. Daj im frajerku, masz teraz papier. No i będą z tobą cisnąć.
1: Będą z tobą cisnąć. 226452100 to jest numer do naszego studia. No i dzwonicie i strzelacie. Kto mógł coś takiego powiedzieć? Marcin jest na linii. Dzień dobry, Marcinie.
2: Cześć, Kamil, witaj.
1: Siemaneczko, jak u ciebie dzisiaj wtorek?
2: No w porządku, można powiedzieć.
1: Tak?
2: Nikt takie 7 na 10.
1: Na ciebie nikt papieru nie puścił?
2: Nikt nie puścił.
1: Całe szczęście, z tego powinniśmy się cieszyć. I słuchamy twojej propozycji, kto mógł to powiedzieć?
2: No to znaczy mi się wydaje, że tutaj Agnieszka jak dzwoniła, to była bardzo blisko, bo Misiek z Natarzyna chyba zaglądał w te papiery, a sprawa dotyczy Popka i Pomidora i chyba to Popek powiedział.
1: Nie, to nie powiedział Popek, nie? To nie powiedział Popek. To nie powiedział Popek, ale dobrze znacie to uniwersum. Wszystko wiecie, kto z kim, kto na kogo ma papier, ma jaka sygnatura. Marcinie, nie, to nie jest Popek, niestety.
2: Okej, dzięki.
1: Pozdrawiam serdecznie, ale Popek ma bardzo dużo innych ciekawych wypowiedzi. Zapisuję go sobie w kajeciku. Michał teraz jest na linii. Dzień dobry, Michale.
3: Cześć.
1: Cześć, siemano. Słuchamy.
3: No właśnie chciałem podać to, co przed chwilą powiedział kolega, więc jeśli to nie był król Albanii, to w takim razie zostaje mi Pomidor.
1: Tak, to jest Pomidor. Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo. Ale to jest jakaś stara afera, prawda?
3: No, przy Popku to chyba nie wiadomo, która jest stara, która jest aktualna, nie?
1: Nie, filmik jak sprawdzałem tam... najlepsze cytaty Pomidora, te, które się nadawały tutaj do wyemitowania, no tak sprzed 7 lat. Jest też dobry filmik. No.
3: Jedyne, których nie musiałeś cenzurować.
1: No i tak musiałem. I to nie jest w całości cytat. Media kłamią. Musiałem to wyedytować. Niestety, to nie jest tak, jak leci. Kilka tam słów zostało wyciętych. Ale tak, jest to Pomidor. Gratuluję ci bardzo serdecznie, Michale. Zestaw czwórkowych gadżetów jest już twój i posłuchamy teraz sobie Pomidora w oryginale. Co ty na to?
3: To z przyjemnością.
1: Bez papierów na nikogo. Trzymaj się wszystkiego dobrego. Pozdrówki,
3: hej. Pozdrawiam wszystkich prawilnych chłopaków.
1: Niech to się trzyma, dobry przekaz leci. Elo.
3: Dokładnie, siemanko,
4: witam was w Nowym Roku, Pomidor Żywma. Jak wiecie, Paweł puścił papier w świat. My prosiliśmy na samą Ukrainę po 15 latach. No i frajerku, masz teraz papier. No i będą z tobą cisnąć.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: 26 minut pozostało jeszcze do godziny 14. Polska żyje teraz aferą pizzową. A to Książulo, a wcześniej jeszcze pizza kebab. No od pizzy do pizzy, ale to i tak mało miki, bo teraz są naprawdę ważniejsze kulinarne sprawy, kulinarne problemy. Taste Atlas opublikował właśnie ranking najgorszych polskich potraw. Tak, nie przesłyszeliście się? Najgorszych. I ja się pytam, jakim prawem? Ja rozumiem, gdyby mieli wybierać te najlepsze. A już jakiś czas temu chwalili. A to nasz sernik, a to jakieś inne przysmaki. No ale żeby szkalować. Taste Atlas. Znacie angielski. To na pewno nie jest polska stronka. No dobrze, ale konkrety. Najgorszym polskim jedzeniem.

0: Z notą 2,1 jest Rzymlok, czyli śląski przysmak, kaszanka bez kaszy, no pyszności. Dalej na drugim miejscu jest czernina, no i podium zamyka kiełbasa parówkowa. No myślę, że to jest akurat zasłużone miejsce, ale w pierwszej dziesiątce jeszcze jest między innymi zupa truskawkowa i wodzionka. Czy to jest wąski przypadkiem sufit na głowę się nie spadł? Czy ty masz w ogóle rozum i godność człowieka? Przecież wodzionka to najlepsza ze wszystkich śląskich zup.
1: Wodzionka to najlepsza z wszystkich śląskich zup.
2: Po południu w czwórce.

0: 17 minut pozostało już tylko do godziny 14. Szkalują kukiriniarzy w Hiszpanii. Tamtejsze władze zaostrzyły prawo dotyczące hulajnóg elektrycznych. Oczywiście trwają też prace nad tym w Polsce, a także w innych krajach Unii Europejskiej. Na razie u nas jeszcze nowe prawo nie zostało wprowadzone. Natomiast w Hiszpanii od 1 października według nowych przepisów hulajnogą elektryczną może kierować osoba, która ukończyła 15 lat. Do tego może poruszać się maksymalnie 25 km na godzinę. Pojazdem może poruszać się jedna osoba, czyli niestety nie ma już przytulania z kolegą na hulajnodze. Do tego zakaz słuchawek, zakaz używania telefonów, no a oprócz tego użytkownicy bez względu na wiek muszą nosić kask ochronny, no a za brak kasku 200 euro mandatu. A i boli, więc myślę, że poskutkuje, bo po co jeździć na hulajnodze w kasku, jak wtedy nie widać fryzury na brokuła. I jak ziomek z ziomkiem nie może też się przytulić. Zazdrościsz, kukulina, mama ci nie pozwoliła.
1: To jest Popołudniówa w czwórce.

10 minut pozostało już tylko do godziny 14. W przyszłym roku, na samym początku przyszłego roku, czyli 8 stycznia, świętować będziemy 80. rocznicę urodzin Davida Bowiego. No niestety artysta zmarł 2 dni po swoich 69. urodzinach w 2016 roku. No ale przy okazji tej okrągłej rocznicy powstała właśnie inicjatywa Bowie 80, albo jak to woli Bowie 80. To cykl wydarzeń, wystaw, spektaklów, premier, no i innych atrakcji i wydarzeń związanych z twórczością Davida Bowiego. Będą objazdowe wystawy, spektakle, także koncerty. Wielu różnych artystów będzie w to zaangażowanych. Niektóre rzeczy, na niektóre rzeczy można już się

zapisywać, można więcej na ich temat przeczytać na stronie bowie80.davidbowie.com. No a na pewno też z czasem jeszcze więcej wydarzeń będzie się pojawiało. No, główne wydarzenie odbędzie się w Rock and Roll Hall of Fame. To na pewno też będzie transmitowane, więc będzie można i w Polsce to zobaczyć. Część spektakli w Wielkiej Brytanii. No i czekamy. Miejmy nadzieję, że coś pojawi się także w Polsce. A już teraz Let's Dance.

0: Autopromocja.
1: Towarzyszymy Wam gdziekolwiek jesteście. W korku, na kanapie, przy garach w kuchni czy w garażu. Wspominać można właściwie wszędzie.
2: Z dzieciństwa pamiętam zegarek z 7 melodyjkami. To są takie kapsuły dla mnie czasu.
1: Na podróże sentymentalne jestem jak najbardziej otwarty, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o pracy, bo w po robocie nie gadamy o robocie. Serwujemy Wam natomiast codzienną dawkę cringe'u, tego muzycznego też.
3: To legendarne Coco Jumbo grane chyba na tych organach.
1: I to jest fantastyczna odpowiedź. Rozmawiamy o wszystkim, co nas dotyczy i buszujemy w radiowych archiwach.

0: Co pani może zaproponować?
1: Może kurczę pieczone.
2: Po robocie dźwiękowe obiady wydajemy od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
3: Po reklamie.

0: Minęła godzina 14. Pogoda. Dzisiaj w nocy sporo chmur, tylko na północy naszego kraju mogą pojawić się opady deszczu, ale silne zamglenia, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, także możliwe są w różnych częściach naszego kraju. Temperatura od 4 stopni na południowym wschodzie, 8 stopni na przeważającym obszarze, 11 stopni na północy, tam będzie najcieplej, chłodniej w kotlinach górskich, 0 stopni.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: O reklamie.
10: Tak jak my.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: I feel I'm a late, always DJ Snake.

0: till we die.
1: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
2: Rolling till we die. 9 minut po godzinie 14 na spokojnie. 2 godziny najpierw przetrwajmy, a później dalsze plany można rozpościerać. Do godziny 16 jesteśmy razem i już za moment nasze zgadywanki odpalimy. Czwórkowe gadżety do zgarnięcia. 226452100 to jest numer, który na pewno będzie bardzo przydatny w tej godzinie, ale domyślam się, że gdzieś już u was w telefonie jest zapisany. Memory Find, czwórka i wszystko jasne. Zapraszam, jesteśmy razem do 16.

0: tylko o jednym myśli.
1: Oczywiście klasyczny Snoop Dogg. Już mamy 16 minut po godzinie 14 i startujemy z naszymi zgadywankami. 226452100 to jest numer do naszego studia. To wy zadajecie pytania, dzwoniąc do czwórki. Pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie, więc na zachętę może zadać dwa pytania, no a później pytanie, strzał, pytanie, strzał. No i tak do skutku, aż ktoś odgadnie dzisiejsze hasło. A dzisiejszego hasła szukamy w kategorii dzieciństwo, czyli wspomnień, czar. Także po godzinie 15 trochę o latach 90. i wczesnych 2000 sobie porozmawiamy, więc wszystko tutaj do siebie pasuje. Będzie bardzo nostalgicznie. Przenosimy się do lat dzieciństwa i szukamy jakiegoś hasła. 226452100. Czekam na wasze telefony, a na was czekają czwórkowe gadżety. 226452100. Kategoria dzieciństwo. No trzeba sobie powspominać. Kiedyś to było. To jest ta dzisiaj kategoria. 226452100.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: 20 minut po godzinie 14. Marcin jest razem z nami. Dodzwonił się jako pierwszy. Dzień dobry, Marcinie.
2: Cześć, cześć, pozdro z Grudziądza.
1: Siemaneczko, jak tam w Grudziądzu? Świeci słońce?
2: Nie, pochmurno.
1: Ajajaj, ale przynajmniej ciepło, wierzę w to.
2: Jest.
1: No i bardzo dobrze. No i bardzo dobrze. Marcinie, chciałeś tak szybko do konkretów przejść chyba, co?
2: Tak jest. Jeszcze,
1: dawaj.
2: Czy to jest ciecz?
1: Nie.
2: Nie, dobra, płyn Lugola odpada.
1: Myślałem o piciu w woreczku ze sklepiku szkolnego, ale nie, to też nie jest to.
2: A, okej. Okay. I drugie pytanie, czy to służyło do zabawy?
1: Trochę tak, no tak.
2: No to hula hop pewnie nie.
1: Nie, to nie jest hula hop, niestety, niestety. A potrafiłeś bawić się hula hop?
2: Nie, nigdy mi się nie udało.
1: Ja też nie. No i dobrze, to za nami. Nie wracajmy już do tego. Dobrze, inne aspekty dzieciństwa są zdecydowanie bardziej przyjemne. Trzymaj się na razie, Marcinie. Pozdrówki, hej, hej.
2: Zdrówka.
1: Cześć, dzięki bardzo. To był Marcin z Grudziądza i razem z nami jest teraz kolejny Marcin. Halo, halo.
3: No kolejny, cześć Kamilo.
1: Cześć Marcinie, skąd do nas dzwonisz?
3: A teraz trasę do Świdnicy.
1: O, proszę bardzo. No i dużo jeszcze zostało do domu?
3: Nie, chwila, także jakieś tam 40 minut, akuratnie na audycję.
1: Super, idealnie się złożyło. Akurat Marcinie,
3: dokładnie.
1: Słuchamy
3: pytanie.
1: Pytanie,
3: czy to są gry i zabawy też?
1: Nie.
3: Nie, dobra, no to ja od razu strzelam trzepak.
1: Nie, niestety. A ile było gier i zabaw na trzepaku? Ile tam można było różnych aktywności robić?
3: No.
1: Trzymaj się, pozdrawiam, na razie, hej, hej. Chociaż jakoś nie będę ukrywał, że jakimś tam specjalnym mistrzem tych akrobacji na trzepaku to nigdy nie byłem. Zarzucić nogę, to już było osiągnięcie. Mateusz jest razem z nami. Halo, halo, Mateuszu.
4: Witam serdecznie, witam, hi.
1: Siemanko, hi. Jak tam u ciebie dzisiaj?
4: Fajnie, jedziemy sobie do rodzinki, więc okej, wszystko mi.
1: Okej, czyli wolność dzisiaj?
4: Dzisiaj wolność. Tak,
1: kocham,
4: tak,
1: i rozumiem. Słuchamy w takim razie.
4: Czy to jest coś związane z elektroniką?
1: Nie.
4: O, to będzie ciężko. To może rower?
1: Rower?
4: Nie.
1: Niestety nie, to nie jest rower. Mateusz, dzięki bardzo, trzymaj się, wszystkiego dobrego, miłego spotkania z rodziną, aby awanturą się nie skończyło, to najważniejsze. Pozdrówki. No i teraz mamy Tomka. Dzień dobry, Tomku.
5: Dzień dobry, witam. Cześć,
1: siemaneczko,
5: Kamilu.
1: Dawno cię nie było.
5: Dawno mnie nie było, bo ja czekam na czapkę, a mam, wiesz, jak przyjdzie czapka, to zacznę dzwonić częściej, ale dzisiaj siedzę tutaj z rekordzistą Guinnessa, Miko Marcykiem, i sobie tak właśnie, gdy mamy, weźmiemy udział, będziemy na zmianę, dzisiaj do ciebie dzwonić, ja i Miko.
1: No dobra, dobra, dogadani jesteś, usprawiedliwiony, rozgrzeszony.
5: Tak, ale teraz mam do ciebie pytanie, czy to dziecko nosiło na sobie?
1: Nie.
5: Nie nosiło tego dziecko na sobie? No to ja strzelam trzepak.
1: No był już przed chwilą trzepak. Nie, to nie jest trzepak.
5: A, cholera, jasne, nie.
1: Wszyscy
5: trzepak.
1: Przy tym trzepaku. Mistyczny trzepak. Trzymaj się, Tomek, trzymaj się. Dobra, na razie. Pozdro, hej, hej. No i mamy Jarka. Dzień dobry.
6: Cześć, witam.
1: Cześć, Jarku. Jak u ciebie dzisiaj nastroje?
6: A nastroje jest dobrze. Jestem sama, nie nastroje, ale jest w porządku.
1: A czy słońce świeci u ciebie?
6: Świeci. Jestem aktualnie w Grodzisku Mazowieckim i świeci.
1: No to super. To jest dobra informacja. Więc słuchamy pytania pozytywnego.
6: Czy to jest jakieś ćwiczenie?
1: Nie.
6: Nie ćwiczenie. Kurwa, to już strzał będzie.
1: Dajcie odsapnąć z tą aktywnością fizyczną. Nintendo, no tam paluchy też musisz ćwiczyć, ale nie, to nie jest Nintendo. Jarku, trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Na razie, pozdrowionka do Grodziska. 226452100, numer do naszego studia, czekam na wasze telefony. Kategoria dzieciństwo, co to może być? 226452100, pakiet czwórkowych gadżetów do zgarnięcia, czekam na wasze telefony.

0: tylko o jednym myśli.
1: 27 minut po godzinie 14. Sebastian jest razem z nami. Siemano, Seba.
2: A, witam, witam.
1: Witam, witam. Jak tam u ciebie dzisiaj mija dzień?
2: A, ze świeci, tak w ogóle, no.
1: Czyli dobrze, czy źle? Czy tak w ogóle? Tak,
2: taki drugi poniedziałek, no.
1: No to wtorki bywają jeszcze gorsze czasami niż poniedziałki. Wtorek to jest nowy, to jest nowy poniedziałek, ale jutro będzie środa. Środa akurat z niczym się nie rymuje takim, co tutaj moglibyśmy przytoczyć. No w środę też będzie można nagrody wygrać. Sebastianie, słuchamy.
2: A szczerze się przyznam, nie mam pojęcia, o czym w ogóle mowa. Mam coś w głowie, ale nie wiem, do tego nawiązuje.
1: No to może tak zaryzykujmy, strzelaj w ciemno. Dawaj trochę hazardu.
2: No to jest takie zdanie. Mamo, rzuć picie, sam sobie rzuć gówniarzu. Chodzi o relikt PRL-u?
1: Nie. I nie jest to żadne zdanie. Tyle mogę ci podpowiedzieć.
2: No niestety. To guma.
1: Nie, to nie jest guma. Sebastian, posłuchaj chwilę, zaraz się wkręcisz i na pewno później się dodzwonisz, można kilka razy dzwonić.
2: Ja się czuję mistrzem złych odpowiedzi i ja nie chcę wygrać.
1: No to się tego trzymajmy, źle odpowiedziałeś, czyli passa jest podtrzymana. Tego ci gratuluję.
2: Miłego dnia,
1: dzięki. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i mamy Tomka teraz, halo.
3: No wracam.
1: Tak, słuchamy.
3: Czy poszukujemy dzisiaj czegoś do konsumpcji?
1: Simply konsumpcją? Nie.
3: Nie będziemy tego jeść,
1: nie.
3: Mówisz?
1: Pić też nie.
3: To już słyszałem, ale są ciecze, które nie są do picia, więc to faktycznie dobrze, że doprecyzowałem.
1: Jak się człowiek uprze?
3: To ja w takim razie pójdę w bączka.
1: Taki do kręcenia,
3: chociaż kurde, miał nie być relikt PRL-u, a to jednak takie zabawka dla starszych ludzi, no to już wiem, że to nie będzie dobra odpowiedź.
1: Nie, to nie jest bączek, niestety.
3: Ale wrócę jeszcze. Pozdrawiam Zajfiego, bo mieliśmy wczoraj świetny poniedziałek.
1: Pozdrawiamy, tak?
3: Kolejny, miał fajny poniedziałek, to ja też się pochwalę, że mieliśmy wspaniały poniedziałek.
1: No. I bączek to został puszczony.
3: I do usłyszenia.
1: Dzięki, na razie. 226452100, numer do naszego studia i Mikołaj jest na linii. Halo.
4: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Mikołaju, słuchamy twojej propozycji.
4: Ja tak bardziej fikcyjnie, może jest to kabel od Prodigia.
1: Dyscyplina to

0: Była wtedy kategoria dyscyplina. Ale nie, to nie jest kabelek. Niestety nie. Żaden to nie jest kabel. Ani od Prodziża, ani od innych sprzętów. Niestety nie.
1: To szkoda, to dzięki.
0: Urwiesz mnie od internetu, jestem hardkorem. Pozdrawiamy serdecznie, to był Mikołaj i mamy Łukasza. Dzień dobry.
2: No witam cię, Kamilu.
0: Siemaneczko, słuchamy.
2: Czy to można było gdzieś znaleźć, typu tam w chipsach, w gumie?
0: Nie.
2: Nie, no nie. To może będą takie kolorowo zdobne karteczki.
0: Wiem, o co chodzi, ale nie. Jeszcze pachnące do tego. To nie jest to, to nie jest to. Ach, okay. Sentyment. Trzymaj się na razie, pozdrówki. No. 226-452100 i Maciek się do nas dodzwonił. Halo, Maćku.
3: Halo, halo, cześć.
0: Cześć, słuchamy.
3: Czy, żeby z tego korzystać, wymagało to rozłożenia?
0: Nie.
3: O. To nie wiem, ja myślałem o takim dywanie, jak kiedyś w przedszkolach były, typu pierwsze GTA.
0: Taki dywan, droga, tak? Miasto.
3: Dokładnie.
0: Wiem, o co chodzi, ale no dywan trzeba jednak rozłożyć, żeby tam pojeździć no, tymi samochodzikami.
3: Nie,
0: to nie jest to, to nie jest to. Niestety, pozdrawiam serdecznie. 226-452100, numer do naszego studia. Nie trzeba tego rozkładać. Co to może być? Czekam na wasze telefony, a na was czekają czwórkowe gadżety, kategoria dzieciństwo.

0: tylko o jednym myśli.
1: Gorilla z pierwszej płyty, zawsze spoko. 25 minut, pozostało już tylko do godziny 15. Mamy Marcina, dzień dobry.
2: Cześć,
1: Marcin, jak tam fifka?
2: Dobrze, zmęczony, już muszę odpocząć trochę od tego grania.
1: Oczy bolą od komputera, tak?
2: No tak, no, bolą.
1: No to trzeba się słuchać starszych.
2: A jaka mówna teraz leciała,

0: Dobra, kamień jako muza. No, niezła,
1: kozak. Pamiętasz, kiedyś za mało lata, jak grało, to chyba w Nintendo się grało, albo w Pegasusa, nie można było za długo grać, bo ten zasilacz robił się taki gorący i trzeba było wyłączyć.
0: A to wszystko gorące się, to się gra wkrywała, obroty kiedyś, ja pamiętam na kasecie, obroty się wkrywała.
1: Wszystko kiedyś było bardziej gorące. Dobrze, Marcinie, przechodzimy do konkretów. Przechodzimy do konkretów i słuchamy. No dzisiaj jednak jak najbardziej w klimacie. Temat dzieciństwo.
0: Ja od razu strzelę, mi się wydaje, że to taki gorący staw jak rower Wigry 3 składany w połowie.
1: Nie, to nie jest rower Wigry 3, niestety. Żaden to nie jest rower,
0: Nie rower Wigry 3.
1: Nie, ale może później
0: Spaliłem
1: się uda.
0: Trochę.
1: Ani trochę. Bardzo, bardzo daleko jesteśmy od tego roweru.
0: No to, oj. Będę kombinował dalej.
1: Próbuj, Marcin, trzymaj się na razie. Hej, hej. 226452100 i Mikołaj jest razem z nami. Dzień dobry, Mikołaju.
2: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko.
1: My również się kłaniamy i słuchamy.
2: Mam takie pytanie, czy to jest dla dzieci młodszych niż 5 lat, czy starszych niż 5 lat?
1: Mogę odpowiadać tylko tak lub nie. Jak zadasz, czy to jest dla dzieci starszych niż 5 lat, to powiedziałbym raczej tak.
2: Okej, to byłby to może elementarz.
1: Nie, to nie jest to. Pozdrawiam, dzięki za telefon, trzymaj się, dzięki. No i mamy Tomka na linii, halo.
3: No witam po raz trzeci. Ja to się w ogóle czuję jak w Incepcji, bo Mikołaj siedzi obok mnie 4 metry. To kto z tym rozmawia, to jeszcze czegoś takiego nie grali.
1: A widzisz, a nie ma pogłosu.
3: No, byliśmy na zewnątrz, na murku, siedzieliśmy, piękna słoneczna pogoda, wiesz, 20 stopni. Jeszcze Japonki u mnie wleciały, także jakby, wiesz...
1: Z czego słuchacie?
3: Wchodzimy do środka, jak trzeba posłuchać radia, to wchodzimy do środka do Rispotu, a jak nie słuchamy, to jak dzwonimy, to wychodzimy na zewnątrz,
1: dobra.
3: Żeby nie zbierało, nie?
1: Tak, jak wszystko mówię, jasne, żeby nie sprzęgało. No dobrze.
3: Słuchaj, czy szukamy czynności?
1: Nie.
3: Nie szukamy czynności, kurde, mogę o ten przedmiot jednak zapytać, no. Miko miał zapytać o przedmiot, a pytał mi tu o jakieś te. Dobra, to, no to polecę w te przedmioty, może ktoś następny zapyta w końcu, czy to jest przedmiot, czy nie. I może niech to będzie...
1: Ciężko sobie przypomnieć, panie Tomku. Kiedyś to było?
3: No trochę lat minęło. Starszy niż 5 lat. To niech to będzie worek na buty.
1: Nie, to nie jest worek na buty. Pozdrawiam, trzymaj się na razie. Do później. Hej, hej. Takie drużyny nam się tutaj zawiązują. Na dwa telefony. Dobra, Michał teraz jest na linii. Halo.
4: Cześć, młody Kamilu.
1: Dzień dobry. Młody Michale.
4: Z tej strony Różowa Ostryga.
1: A, siemano, dobrze, że podałeś hasło. Wszystko jasne, tajne hasło. Słuchamy pytania.
4: Czy ten przedmiot służył do odbijania?
1: Nie. Bardzo nie.
4: Czy to było jojo?
1: Nie, to nie jest jojo. Niestety nie. Może później się uda. Nie łam się.
4: Dobra, próbuję.
1: Trzymaj się,
4: dobra,
1: wszystkiego dobrego, dzięki, Nora. No i Mateusz jest na linii, halo.
5: Halo.
1: Cześć Mateuszu, słuchamy pytania.
5: Witam, ja po raz drugi już dzisiaj, ale to teraz podpowiedź od żony mam tutaj. Czy to będzie guma turbo?
1: Od razu strzał od żony trzeba słuchać, ale niestety nie tym razem. To nie jest guma turbo. Dzisiejszego hasła nie wkładamy do buzi, tyle mogę podpowiedzieć. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie pozdrawiamy też żonę i mamy Filipa, dzień dobry.
6: Cześć
1: Filip.
6: A propos sentymentów, ja najpierw zacznę.
1: Dobra.
6: Odkryłem ostatnią stronę w internecie ze starymi grami z DOS-a.
1: I jak wrażenie?
6: Ale szufladki. Super, są grywalne.
7: Inne hasło.
6: Tak, i pamiętam jeszcze hasło, które było. Właśnie mi syn podpowiadał, bo z nim grałem, że pamiętam hasło, które było 25 lat temu używane do jednej z gier. Takie hasło, w sensie kod. I się szufladki takie w głowie układają. Kategoria dyscyplina, tak?
1: Kategoria dzieciństwa. A możesz podać nam to hasło tajemne do gry? Czy to był jakiś ciąg?
6: Gry ILM.
1: Jak?
6: Wolf 3D.
1: Grałem.
6: Wolf 3D, kojarzysz?
1: Grałem, oczywiście. Później grałem w Return to Castle, w Wolfenstein.
6: Tak, też grałem. ILM. I jak mi się uruchomiła właśnie ILM. Jest Ken Commander i Bombardier. Bombardier, to się tak kojarzysz.
1: Ale bałem się tych gierek, straszne były. Dobrze, przechodzimy do konkretów, Filipie. Z pomocą syna słuchamy.
6: Dzieciństwo, a nie dyscyplina.
1: Dzieciństwo.
6: A to mi... Czy to jest na prąd?
1: Nie. Ta dyscyplina pojawiła się przy kablu od prodziża.
6: A, dlatego, a ja

0: Tak, tak, tak, nie, kategoria dzieciństwo.
1: Dzieciństwo.
0: No,
1: ale... Czy to jest komputer z DOS-em?
0: Nie, to nie jest komputer z DOS-em. Ani nie jest to żadna gierka na DOS-a. Trzymaj się na razie. 226-45210 numer do naszego studia, kategoria dzieciństwo. Czekam na telefony.

ludzie. One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: tylko o jednym myśli.
1: A propos gołębi, pocztowy gołąb Gustaw będzie naszym gościem w piątkowy poranek, więc warto się nastawić. Łukasz jest razem z nami. Halo, halo, Łukaszu.
2: No witam.
1: Słuchamy.
2: Czy to jest zabawka dla chłopców?
1: Unisex. Każdy może.
2: Po referaki raczej nie będą. Nie wiem, strzelam, skakanka.
1: Nie, to nie jest skakanka. Rocky też przecież na skakance skaka.
2: No
1: duży chłopiec, trzymaj się na razie. Pozdrówki 226-452100, numer do studia i mamy Marlenę. Dzień dobry.
3: Cześć, cześć.
1: Cześć, Marlenę,
3: to ja
1: słucham
3: mam pytanie, tak? Czy to jest czynność?
1: Nie, to nie jest czynność, to jest przedmiot. To już ustaliliśmy.
3: Okej, to jest przedmiot. I to jest dla dzieci starszych niż 5 lat, więc...
1: Raczej, no jak... Nie ma zakazu dla młodszych, ale raczej. No i proszę bardzo.
3: To jest riki-tiki?
1: Riki-tiki? A takie tiki-tiki, kuleczki takie do odbijania.
3: Tak, dokładnie.
1: Nie, to
3: dokładnie.
1: Nie jest to. Nie, nie, nie. Jak łapy po tym bolały, niestety.
3: Tak, kostki całe były poobijane, ale jaki tiki, był prestiż na osiedlach się udało.
1: No tak, ale mi nie wychodziło, pamiętam. Dobrze, Marleno, pozdrawiam serdecznie, wspomnień Czar i Sebastian jest na linii. Halo, halo.
4: A możemy podsumować, co wiemy?
1: Możesz. Czy ja mam to
4: ale
1: zrobić?
4: Ja bym chciał usłyszeć.
1: No to wiemy, że szukamy jakiegoś przedmiotu. Nie jest to czynność, nie można tego jeść, nawet nie powinno się tego wkładać do buzi. Raczej dla dzieci powyżej 5 roku życia, ale nie ma absolutnie ograniczeń. No i też i chłopcy, i dziewczynki mogą się tym bawić.
4: To jest dzieciństwo nasze, wczesne, dawno temu?
1: Wiesz co, to jest raczej rzecz ponadczasowa, ale dotyczy dzieciństwa.
4: Kabel od Prodiża?
1: Już był kabel od Prodiża. Wszyscy byli tłuczeni. Piękne wspomnienia. Jak nie trzepak, to Prodzisz. No. I jak tu normalnie żyć w tym kraju. Sebastian, pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. To są pewne takie wspomnienia, które są wspólne dla nas wszystkich. Dobrze, mamy Marcina teraz na linii. Halo, halo.
5: Cześć, Kamil, ja wiem, co to jest już na pewno.
1: Dawaj.
5: Telewizor.
1: No tutaj trochę cieplejszy.
5: A monitor komputerowy.
1: Nie, nie, nie.
5: To nie.

0: jest to.
1: To nie jest elektryczne.
0: Zawsze od 5 lat.
1: No każdy może sobie pooglądać. Radia też można posłuchać. To nie jest urządzenie elektryczne. Nie podpinasz tego do prądu, niestety.
0: No, nie zasilacze żadne.
1: Nie. Nic z elektryki.
0: Dobra.
1: A ty, Marcin, po elektryku jesteś, że tak w tą stronę cię ciągnie?
0: Nie.
1: Po prostu.
0: Po liceum na razie.

0: kurczę, jest jakiś totalnie, jestem teraz rozbity, a jeszcze ten kabel ponownie jak się pojawił.
1: No nie będzie, możesz źle odpowiedzieć, nikt cię kablem od Prodziża nie zdzieli, spokojnie, nie bój się.
0: Spróbuję jakieś pytanie naprowadzające po prostu zadać i ułatwić innym, bo nie wymyślę. Czy to trzymamy w ręku?
1: No możesz to wziąć, ale ogólnie to stoi gdzieś.
0: Mhm. Łóżko piętrowe.
1: Nie. No łóżka piętrowego do ręki nie weźmiesz. Co
0: tak,
1: najwyżej
0: tam. No rękę.
1: Ręka. Dobra. Człowieka charakternego. Trzymaj się, pozdro na razie. Dobrze, mamy Wojtka. Wojtku, halo, halo.
2: No witam, cześć.
1: Cześć, słucham.
2: No ja myślę, że zadam pytanie może tak, czy wydaje to dźwięk?
1: Jak tym ruszysz, to wydaje dźwięk.
2: Bączek.
1: Bączek, już był dzisiaj bączek, niestety.
2: A, nie słyszałem, no jadę prosto z pracy, wsiadłem, włączyłem radio i słucham was zawsze, więc...
1: I bączek w głowie, prawda, w samochodzie.
2: I bączek w głowie, no powiedzcie z dołu, to tak trochę jest.
1: Tak to jest i bączkami. To trzymaj się na razie, Wojtku, na razie. 226452100, mamy Jarka. Halo, Jarku.
3: Cześć, witam. Bo to jest Grodzicka ze słońcem. Jeszcze raz.
1: Cały czas świeci, słuchamy.
3: Cały czas, teraz jestem już zamszczonowym i cały czas świeci. Czy to jest kartonowe?
1: Bywały wersje kartonowe, ale dzisiejszy przedmiot, o którym myślę, jest z innego tworzywa. Ale kartonowa wersja też występowała, też wspominam.
3: Dobra, kurde, ale kartonowa to nie, ale teraz o innego pomyślałem. Taka rurka rozciągana, ona jak się kręciło, to wydawała takie dźwięki.
1: Taka wiemy.
3: Tak, dokładnie.
1: Nie, to nie jest ta rurka, niestety.
3: Dobra, pozdrawiam.
1: Na Mazurach i nad polskim morzem do kupienia na straganie taka rura. Dobrze, Maciek jest jeszcze, halo.
4: Halo, halo, witam ponownie.
1: Dawaj, Maćku.
4: Czy można się było na tym bujać?
1: To nie jest trzepak, już ustaliliśmy. Wewnątrz domu.
4: Ja również myślę wewnątrz.
1: Dobrze, czy można się na tym bujać? Nie.
4: Nie można, czyli to nie będzie konik na biegunach.
1: Nie.
4: Kurde, dobra, trudno.
1: Nie, dobra, dobra, na razie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Ale bardzo często nasze dzisiejsze hasło przybiera zwierzęcą formę. 226452100, numer do naszego studia, czekam na wasze telefony. Co to może być? Kategoria dzieciństwo.

0: konkursiwo, naprawdę. 226452100, numer do studia czwórki. Bartosz jest na linii. Halo.
1: Cześć.
0: Cześć Bartoszu, słuchamy.
1: Czy to jest rozciągliwe?
0: Nie.
1: No to jeśli to nie jest rozciągliwe, to jest ciałem stałym i przedmiotem.
0: Tak.
1: Przeciwstwa. Więc to będzie łopatka.
0: Łopatka? Nie, to nie jest łopatka. Niestety nie. Pozdrawiam cię Bartku, trzymaj się na razie. No i mamy Tomasza teraz. Halo?
2: Cześć, siema.
0: Dawaj, dawaj.
2: Powiedz mi, czy to jest literę S, jak Sebastian?
0: Tak.
2: Skarbonka.
0: Tak, to jest skarbonka, brawo! A w jakim kształcie?
3: W jakim kształcie? Prosiaka to zazwyczaj było, nie?
0: No prosi, świnka skarbonka. Prosiak, prosiak. Knur od razu, maciora.
3: Knur.
0: Jak dużo siana, to maciora. Gratuluję ci, Tomaszów, ale takie proste hasło. Każdy skarbonkę miał, każdy...
3: Ja już 15 minut dzwonię, czy 20, nie mogłem się dozwonić.
0: No i od razu myślałeś o skarbonce, czy miałeś inne pomysły?
3: No, jak... Już myślałem o tej skarbonce. Już coraz bardziej o skarbonce, nie?
0: Czy jesteś pewnie jakimś przedsiębiorcą, co?
3: A na końcu już powiedziałeś o zwierzaku, to było bank, nie?
0: Okej, okay, okej. Okay. Udało ci się kiedyś coś uzbierać w skarbonce?
3: Coś tam było.
0: Coś tam, a miałeś taką, którą było trzeba młotkiem rozbić? Żeby
3: i
0: wyciągnąć?
3: Nie, miałem, pamiętam, tak.
0: Czy tak. Czy, że tak to... powiem, z dziurką?
3: No nie, no była dziurką de facto, nie, ale nie można było jej normalnie od spodu.
0: Okej, okay, tylko jedna dziurka, wiem o co chodzi.
3: Tak. Ale próbowało się wyciągać, wiadomo, od góry, jak trzeba było, nie?
0: No prawda, na pewno można było sobie poradzić, jak przycisnęło na orężadę w proszku, nie? Jak...
3: Dokładnie.
0: Gratuluję ci bardzo serdecznie, czwórkowe gadżety są już twoje, będziesz mógł postawić obok skarbonki. No i życzę wszystkiego dobrego, udanego tygodnia, dzięki za telefon.
3: Dzięki,
0: na razie, hej, hej.

0: Autopromocja.
1: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dome. Wtorek. De Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu

0: systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
9: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Tak jak dzisiaj dzwonicie do czwórki, no można dojść do wniosku, że wszędzie jest słonecznie, chociaż tylko na północy naszego kraju dzisiaj po południu może pojawić się delikatny deszcz, a temperatura od 16 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, 22 stopnie na południu kraju.

0: Jó.
1: Autopromocja.
2: Towarzyszymy Wam gdziekolwiek jesteście. W korku, na kanapie, przy garach w kuchni czy w garażu. Wspominać można właściwie wszędzie.
3: Z dzieciństwa pamiętam zegarek z siedmioma melodyjkami. To są takie kapsuły dla mnie czasu.
2: Na podróże sentymentalne jestem jak najbardziej otwarty, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o pracy, bo w po robocie nie gadamy o robocie. Serwujemy Wam natomiast codzienną dawkę cringe'u, tego muzycznego też.
4: To legendarne Coco Jumbo grane chyba na tych organach.
2: I to jest fantastyczna odpowiedź. Rozmawiamy o wszystkim, co nas dotyczy i buszujemy w radiowych archiwach.
5: Co pani może zaproponować?
6: Może kurczę pieczone.
2: Po robocie dźwiękowe obiady wydajemy od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
1: Po reklamie.
15: Tak jak my, nie gra nikt.
16: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: przenosimy się w czasie, niekoniecznie w przestrzeni, do Polski lat 90., wczesne lata 2000. Ten okres będzie nas interesował. Joanna Jasiczak jest razem z nami, twórczyni internetowa. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No i dużo artefaktów przyniosłaś ze sobą tutaj do studia. Wspomnień czar, są karteczki. Chyba już nie pachną, co? Po tylu latach.
1: No niestety nie pachną. Ja w ogóle chciałam powiedzieć i pozdrowić tutaj Marcelę nostalgicznie, bo to ona mnie do tego zainspirowała, bo widziałam, że też była u ciebie, przyniosła. Więc mówię, nie będę gorsza, też przyniosę. I oczywiście karteczki, no bo to jest taki klasyk lat 90., ale nie tylko, bo mam ze sobą i pamiętnik. On też już nie pachnie, też był pachnący. I nie ma już kłódki, bo te takie oryginalne, no to były z kłódeczką, że tylko jedna osoba mogła mieć do tego wstęp i przeczytać. No i słuchajcie, tutaj te osoby, które nas oglądają.
0: Ja nie wiem, co to jest, a jestem dzieckiem lat 90.
1: A to też pomysł na konkurs mógłby być. To są smoczki, tylko że smoczek nie taki do używania przez dzieci, tylko to kiedyś był wisiorek. Ja mam takie malutkie, bo takie malutkie też były, ale takie najbardziej kultowe z lat 90. to były te takie duże. I je się po prostu nosiło, plastikowe smoczki.
0: Bo ja pamiętam właśnie takie smoczki lizaki jeszcze.
1: Było nie, też było coś takiego. Tak. I one chyba w środku miały gumę, pamiętam. Były.
0: No. Zawsze ta guma szybko traciła smak, ta guma z lizaków.
1: I później się robiła taka...
0: Fajne połączenie, ale efekciarskie. Ale wiesz co, tutaj pachnące karteczki, pamiętnik pachnący. W ogóle te lata 90. mam wrażenie, że dużo było pachnących rzeczy i też taki był... Teraz tego nie ma, tak mi się wydaje, tak bardzo wyraźnie zarysowany podział na damskie i męskie, a właściwie chłopackie i dziewczyńskie.
1: No to tak powiem ci szczerze, że nie zwróciłam do uwagi, że były tak bardzo, że było tak bardzo rzeczywiście takie, że była zaznaczona ta różnica, aczkolwiek jeżeli mówimy o zapachach lat 90., no to zapach był jeden, zielone jabłuszko. Po prostu ja pamiętam kiedyś tak się nawąchałam tego zielonego jabłuszka, że bolała mnie głowa i do tej pory tak mam, na wspomnienie o tym zapachu po prostu mam ból głowy.
0: A mi się inny zapach kojarzy, taki dezodorant, nie wiem dokładnie jakiej marki, ale dosyć taki... Tani zapach, on czasami gdzieś jeszcze się tak przewija, no taki klasyczny dezodorant, on mi z dyskoteką szkolną się kojarzy.
1: Ja chyba wiem, o który chodzi.
0: Damski,
1: tak.
0: Zapach, tak. Takie są wspomnienia.
1: Bardzo intensywny.
0: Oczywiście. O tych latach 90. 2000. będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Jeżeli wy macie jakieś wspomnienia i chcielibyście się nimi podzielić, to oczywiście też możecie dzwonić. 226452100. Zapraszam, jesteśmy razem do 16.
2: Przestań człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: 17 minut po godzinie 15. Sebastian się do nas dodzwonił. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć Sebastianie, chcesz podzielić się swoimi wspomnieniami z lat 90. z dzieciństwa?
2: A ja nawet trochę inaczej, bo ja tak zauważyłem, że ogólnie jest taka moda teraz na takie właśnie wspominki i bardzo dużo w tym ma udziału AI. Nie wiem, czy zauważyliście w socjalach.
1: To znaczy?
2: Filmiki, jak to było pięknie, wspaniale i tak dalej. Ja nie powiem, dużo z tego jest prawdziwe, tylko mnie zastanawia jedna rzecz, czemu my w AI tworzymy wspominki, a nie dążymy do tego, żeby te wspominki wprowadzić w życie. Przez wieczorem spotykamy się w 5-6 osób, siedzimy sobie, gadamy bez telefonów, tylko z muzyką, a my tylko to wspominamy. Wspominamy tylko rzeczy, a nie wspominamy emocji i uczuć tamtych czasów.
1: Wydaje mi się, że wiem, o czym mówisz, o takich... Ostatnio był taki trend na generowanie selfie w takich dresach kreszowych lata 80., 90., coś takiego było, ale też są takie filmy pokazujące Nowy Jork lat 90., jakaś taka super modelka, która niby trochę Cindy Crawford jest, pomieszana z jakąś inną i ludzie tam pytają, kto to właściwie jest, kto to jest. Więc rzeczywiście tego AI jest bardzo dużo na tym sentymencie. Niestety jest to chyba szkodliwe i niefajne, ale łatwo to odróżnić. Czy ty się na tym łapiesz?
2: Znaczy, nie, ja się absolutnie nie łapię, tylko mi o co innego chodzi, że my jesteśmy ludźmi, którzy, o, jakie fajne lata 90, jak fajnie wtedy się z ludźmi spotykało, jak fajnie, przewijamy rolkę i zapominamy, a można byłoby zebrać się z tymi ludźmi w piątek, posiedzieć na tych schodach, wypić orężadę, pogadać, pośmiać się, puścić jakiegoś myślowista czy coś tego typu rzeczy. Jakoś, nie wiem, my chcemy to wspominać, ale nie robimy nic w kierunku tym, żeby to do nas wróciło, skoro było takie fajne.
1: Ale bez grania w gumę, bo już tam stawy nie u wszystkich tak dobrze działają. Sebastianie, pozdrawiamy serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego, dzięki bardzo za ten telefon. Asiu, a jakie jest twoje takie spostrzeżenie? Rzeczywiście trochę tak idealizujemy tamten czas?
3: Oczywiście, że idealizujemy, bo tak naprawdę no, nie będzie to żadną tajemnicą, dlaczego tak się dzieje, no bo wiadomo, że lubimy wracać do czasów naszej młodości. To jest wpisane w DNA człowieka, każdy człowiek tak ma. I no cóż, no po prostu te lata są idealizowane, przecież nie romantyzowane, idealizowane, bo przecież nie możemy zapominać o tym, że lata 90. to trudny czas dla Polski, bo my wychodziliśmy z tych ciemnych, z ciemnych lat socjalizmu, prawda? Ta gospodarka u nas dopiero, gospodarka kapitalistyczna dopiero raczkowała.
1: 25% bezrobocia.
3: Dokładnie. I w ogóle ten kapitalizm to taki był taki bardziej kolesiowski, można powiedzieć. To nie był taki czysty kapitalizm, więc wszystkiego się uczyliśmy. Ale też to, o czym chciałam powiedzieć, to był ogromny hejt w latach 90. w szkołach. Ja sama tego doświadczyłam. I teraz o tym się mówi przede wszystkim w kontekście internetu, że dzieci są prześladowane, no bo w internecie na przykład no mają pole do popisu, ale mimo wszystko jest to piętnowane. Jest to coś, na co zwraca się uwagę. W latach 90. było kompletne przyzwolenie na to. Nauczyciele po prostu nic z tym nie robili.
1: Zdecydowanie było też więcej agresji na ulicach. Nie tylko tej słownej, tak, ale też fizycznej, jakieś ustawki. No przecież pseudokibice, więc wcale te lata 90. nie były aż tak kolorowe. Ale może za chwilę skupimy się na tych kolorowych właśnie aspektach, na tym, co dobrze wspominamy. Zostańcie z nami.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: Asia Jasiczak jest cały czas razem z nami, rozmawiamy o latach 90., 2000. Nie wiem, Asiu, czy ty też zauważasz, że ten okres, lata 90., wczesne lata 2000, w ostatnim czasie zrobił się bardzo popularny. Nie tylko milenialsi wspominają to z nostalgią, ale także u generacji Z jest trochę chyba taki hype na tamten czas, prawda?
2: Ale to jest w ogóle bardzo fajne, bo ja czuję się wtedy bardzo młodo i wiesz, i mogę sobie odświeżyć wszystkie ciuchy, które mam w szafie i one znowu są modne i już nie muszę chodzić po sklepach i szukać, zastanawiać się, czy znajdę, tylko po prostu one są. Także to fajne, to jest takie miłe uczucie.
1: No to zostały ci ubrania z tamtych lat w szafie?
2: No, powiem szczerze, że tak, tak. Może wiesz, tam nie wszystkie, prawda? Ale mam dużo, dużo takich fajnych... Albo też dokupowałam też w międzyczasie, bo ja prowadzę kanał historyczny już parę lat. I zawsze jak sobie odwiedzam lumpeksy, czyli sklepy second handy, to kupowałam różne rzeczy takie, że a, może mi się przydadzą. No i właśnie kiedyś znalazłam taki dres, taki typowy, wiesz, dres lat 90. Ja mówię, kurczę, taki dres, mówię, nie wiem, czy go brać, czy nie brać. Ja mówię, dobra, może mi się kiedyś przyda. Ale to jeszcze wtedy nie było tego, wiesz, tego boomu na lata 90. I on tak sobie był właśnie w mojej szafie, ja w ogóle o nim zapomniałam. No i nagle tak chciałam coś właśnie nagrać z lat 90. Ja mówię, kurczę, przecież mam, no nie? Już miałam gotowy. I teraz ten dres robi furorę, dostaję masę wiadomości, że a, mogę go od siebie odkupić.
1: A jak reagujesz na to, jak widzisz na przykład na ulicy, wiesz, młodzi ludzie tam, dwudziestolatkowie, jak są ubrani właśnie w takie ubrania, które były modne w latach 90.
2: No to jest w ogóle takie, jak się ciepło na sercu robi właśnie, że tak, że fajnie właśnie, że te czasy wróciły, chociaż ja nie wiem, czy ta moda to jest taka, żeby wiesz, żeby wracać do tej mody, bo ja nie wiem, czy oni się z tego nabijają, czy naprawdę oni to noszą, bo im się to podoba, ale no nie wszystko było jakieś takie, wiesz, takie fajne, zwłaszcza tak, wiesz, na przełomie lat 90. i 2000, kiedyś jakieś tam, wiesz, jakieś takie biodrówki były bardzo z niskim stanem, jeżeli mówię o dziewczynach. I takie, wiesz, te pępki widoczne.
1: No tribal na lędziach.
2: To tribal na lędziach. W ogóle najlepsze było to, że ja kiedyś też sama chciałam, ja marzyłam o tym, nawet sobie kiedyś namalowałam markerem taki tribal. Mama mi nie pozwoliła go sobie zrobić i całe szczęście. I mogę podziękować za to, że go nie mam na plecach, ale mam kolczyk w pępku. Znaczy miałam.
1: No i te szerokie spodnie, które w okresie takim jesienno-zimowym...
2: Łapały wodę.
1: Tak, i zawsze tak. Muszą być ubrudzone.
2: To jest... Wracałam 5 kilo cięższa do domu w taki dżdżysty dzień.
1: Ale myślisz, że ta moda długo jeszcze będzie trwała? Bo jednak no, milenialsi będą jeszcze wiele, wiele lat i będą dobrze to wspominać tamten czas.

0: Ale wiesz co, wydaje mi się, że, te, że będzie później, zresztą już tak zauważam powoli, że jest już ten, te lata kolejne wchodzą na tapet, czyli tam 2010 i tak dalej, 2014, że no mimo wszystko to gdzieś tam odejdzie, bo tak samo, zresztą nawet już teraz, już te lata 90. nawet widzę, że już bardziej już lata 2000 wypierają, jeżeli chodzi o takie wspomnienia. I zresztą też jak ja byłam, pamiętam w wieku właśnie tych młodych młodzieży dzisiejszej, no to pamiętam za moich czasów, już mogę tak powiedzieć, za moich czasów, bardzo były modne lata 80. My bardzo żałowaliśmy, że nie żyjemy w tych czasach, że to były takie piękne czasy, tak ludzie się buntowali, no bo wiadomo, takie były realia i mieli przeciwko czemu się buntować, a my no przeciwko czemu mieliśmy się buntować, że matematyka jest w szkole, no tylko to nam zostało, a nie było właśnie takich, wiesz, dużych celów, o których mogliśmy walczyć.
1: Tak, ale te lata 80., które my, do których my tak utyskiwaliśmy, to też były lata 80. w Stanach albo w Wielkiej Brytanii, tam było wszystko kolorowe, a w Polsce nie było aż tak
0: no,
1: kolorowe.
0: No nie wiem, nie, niekoniecznie, wiesz, no przecież pamiętam, że Dżemu słuchaliśmy, znaczy wiesz, może mieliśmy takie wyobrażenie, że ten, ale...
1: No,
0: wiesz,
1: Dżem jakoś specjalnie kolorowo mi się nie kojarzy.
0: No też, ale
1: chyba,
0: wiesz,
1: że z nazwy.
0: Ale, no my też sobie to idealizowaliśmy, tak, no wiesz.
1: No tak, na pewno jest całkiem sporo wspomnień, o których będziemy jeszcze rozmawiać, więc zostańcie z nami.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: Już mamy 15.30. Maciek się do nas dodzwonił. Halo Maćku.
2: Cześć Kamilu.
1: No siemano, słuchamy twoich wspomnień z lat 90. 2000.
2: Tak, ja jestem X-em, więc ja dzisiaj tak patrzę z perspektywy, jak się cierpliwości uczyłem za dziecka. Kiedy na przykład pierwsza nauka cierpliwości to jak się wgrywała kaseta na Atari, żeby pograć w Montezumę albo Boulder Dasha, to wymagało dużej cierpliwości, no i wiadomo, skupienia, tak, i nie chodzenia głośno po podłodze. I druga nauka cierpliwości, jak się przegrywało kasetę. W dwukasetowym magnetofonie kasetę na kasetę, też to szło w realnym czasie. Także te dwie rzeczy bardzo uczyły młodych ludzi wtedy cierpliwości.
1: Tak, w czasie rzeczywistym to przegrywanie z filmami też podobnie było. Maćku, dziękujemy ci bardzo serdecznie za telefon. Oczywiście twój głos brzmi bardzo młodo i pozdrawiamy cię serdecznie.

0: bardzo.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. Ja też mam takie wspomnienie, jak przyszedłem do radia, to wtedy nagrywało się materiały na takich kasetkach, technologia mini-disk. I po takim nagraniu, powiedzmy 20 minut nagrania rozmowy, żeby zgrać to do komputera, też było trzeba zgrywać to w czasie rzeczywistym. Więc była to beznadziejna technologia i bardzo źle to wspominam, no ale jednak takie były czasy. Ale rzeczywiście to postrzeganie czasu też chyba jest ważnym aspektem tamtego okresu, bo i mieliśmy więcej tego czasu i więcej spędzaliśmy na podwórku.
2: I więcej jako... zrobiliśmy tak naprawdę.
1: Tak, wszystkiego było więcej. Dzisiaj o tym tak się nie myśli, a dzisiaj ciągle nie mamy czasu, prawda?
2: Dokładnie tak. I właśnie to przebodźcowanie, że tego wszystkiego jest, wiesz, za dużo. Ja sama się z tym borykam i wiesz, i te problemy ze snem, które z tego przecież też wynikają, no nie? Że nie wiem, czy to po prostu już lata swoje robią, czy po prostu też właśnie to przebodźcowanie i za dużo tego wszystkiego jest. Ale na przykład też często w kontekście lat 90. i tego, co się zmieniło, to zwraca się uwagę na to, że tamte lata były kolorowe. Tych kolorów było pełno. No, a dzisiaj wszystko jest takie beżowe.
1: Albo szare,
2: beżowo-szare. Więc tutaj taki paradoks, prawda, że tak naprawdę to powinno być dzisiaj wszystko kolorowe, bo dzisiaj mamy multum rzeczy, multum możliwości, wtedy takich możliwości jeszcze nie było, a mimo wszystko te kolory to właśnie z lat 90. Ale jeszcze tylko dokończę, chociaż nie wiem, czy tak naprawdę to one były ładne, bo te kolory właśnie, kurczę, mimo wszystko jak ja tak sobie sięgnę pamięcią, i tak zobaczę tą ulicę lat 90., wiesz, te takie targowiska.
1: No to tam był jakiś kolor, ale wszystko połączone z szarym, ale dokładnie. Wczesne 2000 i już te takie biurka każdego ucznia, czyli ten taki drewniany z jakimś takim turkusowym połączonym.
2: Tak, ja sama miałam, tak. Beż i błękitny, ja miałam takie biurko, słuchaj, i to miałam takie podrabiane, bo... ono wcześniej było biało-czarne, a mój tata mi taką okleiną, taką najtańszą, to okleił. I ona, ta okleina, tak oczywiście co jakiś czas, wiesz, takie albo się odchodziły. Takie purchle robiły, albo odchodziły, więc ona...
1: Więc jak, tak. To nie dziwi też, dlaczego milenialsi pokochali sobie estetykę tego pewnego szwedzkiego sklepu z meblami, no bo jak wtedy w domach było wszystkiego dużo, było jakieś takie pomieszanie z poplątaniem, gdzieś tutaj coś wystawione na wierzchu, no to później chciało się zupełnie odwrotnie, no żeby było. Natomiast
2: więc to było przebodźcowanie lat 90. z kolei.
1: Tak,
2: można
1: a teraz
2: tak
1: wygląda
2: nie?
1: To zupełnie inaczej i mamy bodźce z telefonu, ale też w tych wystrojach wnętrz współczesnych bardzo dużo się dzieje, ale o tym nie będziemy rozmawiać. Skupiamy się dzisiaj na latach 90. Za chwilę o karteczkach. Zostańcie z nami.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: Asia Jasiczak jest cały czas razem z nami. Wspominamy, trochę tak nostalgicznie się zrobiło. 226452100 to jest numer do studia czwórki. Jakbyście chcieli powspominać swoje lata 90, to oczywiście możecie. Dużo się zbierało w latach 90, chociaż to kolekcjonerstwo w jakiś sposób tam wydaje mi się, że pozostało. Idealizujemy to, ale dzisiaj też można różne rzeczy zbierać, ale wtedy zbierało się absolutnie wszystko. Chyba już, nie wiem, nasza generacja, na te puszki po kolorowych napojach, my się już na to nie załapaliśmy. Czy zbierałaś?
2: Znaczy, wiesz co, ja się załapam, bo moja mama zbierała. W kuchni mieliśmy taką szafeczkę i cała piramidka tych puszeczek z różnych stron świata. I pamiętam, jak nadszedł dzień, że trzeba było się z tą szafeczką, tą półeczką pożegnać. No i po prostu to było takie bardzo szybkie odcięcie, że szafka była zdjęta i runęły te wszystkie puszki. No huk był niesamowity, ale w ogóle ja w ogóle pamiętam, przez długi czas później nie mogłam przywyknąć do widoku kuchni bez tych właśnie puszek.
1: A z dzisiejszej perspektywy trochę nie do pomyślenia, prawda? Żeby puszki zbierać. No nie było. No, śmieci trzymać w kuchni. Ale dużo innych rzeczy się zbierało i tazosy i tego chyba przez to, że nie było tak rozwiniętego internetu, to gdzie indziej się po prostu ten czas spędzało wolny i z tego to wynikało, te wszelkie kolekcje, wymianki i te karteczki, które jak sobie dzisiaj pomyślę, trochę to było bezsensowne, że po tych kartkach nie można było pisać.
2: No nie, no jak? Ale wiesz, to też była właśnie magia w tym, że te karteczki, no to trzeba było zbierać, wiesz, z kieszonkowego i kupowało się tą paczkę tych karteczek i się miało na wymianę. A teraz, no to co, no wejdziesz sobie w internet, kupisz sobie następny dzień, na następny dzień kurier ci wszystko przyniesie, także już nie ma tej magii, no nie? No wiadomo, że są kolekcjonerzy, którzy, na przykład mój mąż zbiera zegarki, no to wiesz, no to mimo wszystko, no codziennie może tego zegarka nie kupuje, więc też musisz, tak powiem, wiesz, to planować i tak dalej. I jest jeszcze ta magia zachowana, aczkolwiek no już tak trochę, troszeczkę tak się to...
1: No to zabawki dla starszych chłopców, tak, zegarki, tak. I sky is the limit. No tak. Dobrze, ale skoro jesteśmy przy zegarkach, produkt luksusowy bardzo często, co ty wspominasz z lat 90. jako taki symbol luksusu?
2: Symbol luksusu, jak na przykład poszłam do koleżanki i miała kanapki z Nutellą, albo widziałam na przykład taką skórzaną albo skajową, bardziej to chyba była skajowa kanapa, to zawsze mi się tak kojarzyło, że ta koleżanka musi mieć jakieś tutaj gangsterskie, jej rodzice muszą mieć jakieś gangsterskie tutaj koligacje, bo tak mi się kojarzyło, że właśnie, że to takie spotkania smutnych panów. Się odbywają na takich kanapach.
1: I ten tort lodowy bardzo często też jest postrzegany jako, jako jakiś taki prestiż lat 90. i wszystkie nowinki kulinarne. Jakiś makaron spaghetti, który wtedy się pojawiał, to też był produkt premium.
2: Albo pizza, tylko nie taka z pizzerii, tylko gdzieś kupiona, zamrożona i w mikrofali, czy na patelni, robiona z ketchupem oczywiście obowiązkowo.
1: W ogóle ja o takim daniu jak pizza dowiedziałem się z bajki Żółwie Ninja. Jeszcze wtedy tego nie było, tak. Nie można było tego dostać.
2: Ja
1: pierwszy raz pizzę widziałem w telewizorze i dopiero po jakimś czasie można było ją zjeść. No piękne czasy te lata 90. Dzisiaj wspominamy, to jeszcze wczesne lata 2000. Musimy obgadać i o tym za moment.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: My tu sobie gadu, a tu proszę bardzo, w twojej kolekcji, której fragment przyniosłeś dzisiaj do studia, naprawdę takie artefakty warte miliony, autografy. Czyli to jest autograf?
2: No, Zenka Martyniuka z 96 roku.
1: I w jakich okolicznościach dorwałaś, pamiętasz?
2: Oczywiście, że pamiętam. Przecież ja byłam taką fanką, ja byłam fanką numer jeden. Ja widziałam siebie jako żonę Zenka Martyniuka.
1: Ale już była wtedy Danusia chyba,
2: no co? Tak, no tak, no wiesz, no różnica między...
1: Planowałaś odbić? Jest,
2: no tak, bo że ja miałam wtedy, wiesz, byłam wtedy dzieckiem, więc że tak powiem, ale no, miałam gdzieś tam w swojej głowie takie plany. I to był koncert, pamiętam, w łódzkiej takiej hali sportowej. To był taki festiwal disco polo i tam był właśnie Zenek. Ja byłam na... kilka razy byłam na takiej imprezie. No i tą właśnie taką... miłosną, że tak powiem, historię tutaj właśnie widziałam z Zenkiem, ale moją też taką gwiazdą, taką numer jeden była Szaza. Jak ja, jak byłam w pierwszym rzędzie, jak wyszła Szaza, to ja się popłakałam. Po prostu, wiesz, te egipskie noce, jak ona w tej czarnej sukni, w tej peruce, nie, ona chyba nie miała peruki, nie wiem, ale miała taką czarną a la Kleopatra fryzurę. No to po prostu...
1: Czy Disco Polo Live oglądałaś
2: tak,
1: w sobotę
2: ja
1: rano?
2: Tak, tutaj, tu jest ten właśnie autograf Zenka, który stanowi moją polisę na przyszłość.
1: No dobra, ale gust ewoluował, bo obok leży oryginalna płyta ONA, też z autografem Chylińskiej, więc później odbiłaś w rokową stronę.
2: Później te gusta szły dwutorowo, że tak... Ale tak, no później odbiło, tutaj mam ONA z autografem też Agnieszki Chylińskiej, bo w ogóle też zbierałam autografy, więc
1: tak
2: trochę...
1: coś w pamiętniczku jeszcze jest?
2: Wiesz co, jest Daniela Zabłocka, to już będą pamiętać naprawdę, że tak powiem,
1: jacyś aktorzy serialowi, coś z klanu masz.
2: Z klanu, wiesz co, nie, ale Agnieszka Wodarczyk, ale to nie klan, kiedyś spotkałam, to a propos Sary, ale i z 13 posterunku spotkałam kiedyś aktorów i to było też, pamiętam wtedy byłam na koloniach i oni przyjechali, mieli taki jakiś pokaz w amfiteatrze, tam

0: nad morzem w Sarbinowie.
1: I w, czyli na dzisiejszy język jakbyśmy przetłumaczyli meet and greet pewnie takie.
0: Tak, coś spotkanie takiego.
1: Z, no wtedy
0: znaczy,
1: wszyscy
0: oglądali. Znaczy tam nie było takie, po prostu wbiłam na zaplecze.
1: Ja to pamiętam, że jakiś tam odcinek tego 13 posterunku leciał wieczorem i następnego dnia szło się do szkoły i wszyscy gadali o tym odcinku, jaki tak. On był tak.

0: z nami. Zaglądajcie na jej profil na Instagramie. Dużo wspomnień można tam znaleźć. Jeszcze na koniec najważniejsze pytanie. Jak twoja cera reaguje na ten make-up, który tam nakładasz?
1: No znosi to, jakoś to znosi, słuchaj.
0: Dajesz radę.
1: Tak, lata 90. to tak spoko, 2000. No to musi trochę później, tak, wiesz, dojść do siebie.
0: Skóra musi oddychać. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki.

0: 10 minut pozostało już tylko do godziny 16. Kuba Mrozek w studiu czwórki.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Kuba, pierwsze twoje skojarzenie z latami 90. Co ci się przypomina?
1: Pierwsze z latami 90. No wstyd się przyznać, ale Disco Polo Life albo Disco Polo Relax. Było po Rosole i...
0: Wajbowałeś sobie.
1: Nie, nie lubiłem tego, nie cierpiałem. Natomiast potem byli Złotopolscy też. I to już było lepsze. No i Familiada i Karol Strasburger, bo to był taki maraton.
0: No i wiemy, co cię ukształtowało. Wiem.
1: Tak jestem, jestem.
0: Taki jesteś. Co u ciebie dzisiaj w szole?
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o sharentingu, który jest dość dużym problemem w Polsce, bo co drugi rodzic w naszym kraju publikuje w sieci zdjęcia lub informacje o swoich dzieciach, traktując internet jako taki cyfrowy album, więc o tym na pewno pogadamy, chociaż to już się zaczęło przy okazji premiery albumu Nirvany Nevermind w 91 roku.
0: A tam się pruł ten dzieciak.
1: To co, nie sharenting, nie sharenting. Rodzice się na to zgodzili.
0: No i to tak jeszcze spektakularnie. Ale tam kilka procesów sądowych było. Teraz skacze na kasę. Ale o Nirwany jakieś posłuchacie dzisiaj?
1: A możemy pokombinować. Z ja tego albumu koniecznie.
0: Tak.
1: Ja myślałem, jak pokazać okładkę w radiu.
0: Myślałem, że sharenting to jak rodzice się rozstali i wymieniają się opiekowaniem dziecka. Wiesz, raz jeden dzień ty, czy jakoś tak. To, że share, oto, a to jest co innego.
1: Rozumiem, ten trend z TikToka mocno ci wszedł jakoś. Jest taki...
0: Tego nie wiem. Jest.
1: No jest,
0: Ja mam inny algorytm, Kuba. Ja mam takie rzeczy, że lepiej, żebyś ich nie
1: A ja mam na przykład kapelusze i po 18 o kapeluszach.

0: know how we do it.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
10: Na

0: Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: To wiadomość z ostatniej chwili. Nietypowy uciekinier w gminie Zduny w powiecie łowickim. Po polach biega kangur. Nagranie zwierzęcia pojawiło się w internecie. Jak się okazuje, kangur ma właściciela. Już wcześniej zdarzało mu się uciekać z prywatnej posesji. Nie udało się go jeszcze złapać, a więcej informacji na ten temat ma reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
2: Jak przekazał mi autor nagrania, które pojawiło się w mediach społecznościowych, kangur jest własnością mieszkańca gminy Zduny, który ma dużą posesję z ogrodem. Zwierzę na wolności ma przebywać od około 2 miesięcy i od tego czasu porusza się po okolicy. Mieszkańcy wspólnie z właścicielem próbują je schwytać, ale nie jest to łatwe.
3: Naprawdę potrzeba by dużą grupę ludzi, ponieważ no, jest to szybkie zwierzę i bardzo nieprzewidywalne.
2: Kangur co kilka dni pojawia się w różnych miejscach okolicy i wraca w miejsca, gdzie znajduje pożywienie. Nie jest to pierwszy raz, kiedy zwierzę opuściło swoją posesję. Podobna sytuacja miała mieć miejsce mniej więcej rok temu, ale wtedy zwierzę udało się schwytać. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Inny kangur uciekinier pojawił się w ubiegłym roku w Rozprzy w powiecie piotrowskim. Tam po 2 dniach poszukiwań zwierzę udało się złapać i zwrócić właścicielowi. A gdyby do wieczora nie udało się złapać tego kangura z gminy Zduny, warto wziąć pod uwagę, że w nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Tylko na północy kraju miejscami duże i tam też możliwe słabe

0: opady deszczu. Będą też silne zamglenia oraz miejscami mgły, które będą ograniczać widzialność do około 200 metrów. I co najważniejsze, temperatura. Ta minimalna wyniesie od 4 stopni na południowym wschodzie, około 8 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 11 na północy.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Trójka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Garcia Lorco.
2: Czwórka, to słychać.

0: To When Be Not My Day. No ja mam nadzieję, że to jednak mimo wszystko jest wasz dzień, a nawet jeśli nie, to my postaramy się jakoś to zmienić i sprawić, że faktycznie to będzie wasz dzień. Poprawić nastrój możemy sobie zresztą już teraz, bo w czwórce tydzień pracy trwa 4 dni, weekend rozpoczynamy w piątek, więc ogłaszam z dumą, że do piątku, do początku weekendu zostały 2 dni, 7 godzin, 48 minut i 13 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci zdjęcie lub informacje o swoich dzieciach, traktując internet trochę jak taki cyfrowy album. Jednocześnie co piąty nastolatek czuje się z tego powodu zawstydzony. Więc dzisiaj po godzinie 17 będziemy pytać was o to, czy rodzice waszym zdaniem mają prawo do tego, żeby publikować zdjęcia swoich dzieci w mediach społecznościowych. Ale to oczywiście nie koniec, bo po 18 postawimy na warsztaty kapelusznicze, więc zastanowimy się, czy do każdego kapelusz pasuje, no i jak takie kapelusze się tworzy. A za kilka minut sięgniemy też do radiowego archiwum w naszej zabawie. Co to za dźwięka w wasze ręce? Być może po raz kolejny trafi zestaw gadżetów od czwórki.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Jak Jędruś powie, to nikt tak nie powie. 226452100. Jesteśmy z wami do godziny 19. Magda Żelazowska, Maciek Załęcki, Kuba Jamrozek.

0: Good Neighbors i Mary Jane. Gdyby ktoś miał wątpliwości, tak, tak, to jest nasza nowość na playliście. Ale oprócz nowości mamy też w zanadrzu perełki sprzed lat. Myślę o bardzo bogatym archiwum Polskiego Radia, bo Polskie Radio ma już na karku setkę.
1: Co to za dźwięk?
0: Z tym też wiąże się nasza zabawa dźwiękowa. Sięgamy do archiwum Polskiego Radia i tym razem przenosimy się do roku 1974. Nasz reporter jest właśnie świadkiem bardzo ważnego wydarzenia w historii Polskiego Radia. Posłuchajmy, gdzie się znalazł i co się tam dzieje, bo z tym wiąże się też pytanie do Was.
2: Stoję, proszę Państwa, u stóp nowego masztu radiowego. Muszę bardzo wysoko zadzierać głowę, żeby dojrzeć szczyt tej imponującej konstrukcji, która jest najwyższą inżynierską budowlą świata. Aż 646 metrów ma nowy maszt nadawczy Polskiego Radia.
3: Przy takich warunkach świetnych, atmosferycznych, bez mgły, to było widać Warszawę z masztu. Wspaniale widać miasto potężne. Nawet lornetką, tu jest pas kultury, wyraźnie było widać, no, z tych 80 kilometrów. Fajne, no, widoki do Wisła, wszystkie miasta, Sochacze. W okolicy Łowicz, Kutno, wszystko widać.
2: Za chwilę nastąpi uroczyste uruchomienie nadajników, uruchomienie pracy masztu, skąd na całą Polskę popłynie program Polskiego Radia.
0: Się działo. I teraz pytanie do Was. Gdzie znajduje się nasz reporter? Gdzie w 1974 roku postawiono potężny maszt nadawczy Polskiego Radia? To pytanie na dziś.
1: I co Ty na to? 226452100.
0: Jeśli wiecie, zachęcam do tego, żeby do nas zadzwonić. 226452100. Gdzie w 1974 postawiono potężny maszt nadawczy Polskiego Radia? Do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki. Jesteśmy z Wami do 19:00.

0: Shake Me Down od Masterpiece. Trwa nasza archiwalna podróż, w której mam nadzieję jesteście w stanie się odnaleźć. 226452100 to nasz numer telefonu, a do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki.
1: Co to za dźwięk?
0: Polskie Radio ma 100 lat, mamy też bardzo, ale to bardzo bogate archiwum, do którego zaglądamy i przenosimy się do roku 1974, bo nasz reporter jest właśnie świadkiem bardzo ważnego wydarzenia w historii Polskiego Radia. Posłuchajcie, gdzie się znalazł i co się tam dzieje.
2: Stoję, proszę Państwa, u stóp nowego masztu radiowego. Muszę bardzo wysoko zadzierać głowę, żeby dojrzeć szczyt tej imponującej konstrukcji, która jest najwyższą inżynierską budowlą świata. Aż 646 metrów ma nowy maszt nadawczy Polskiego Radia.
3: Przy takich warunkach świetnych, atmosferycznych, bez mgły, to było widać Warszawę z masztu. Wspaniale widać miasto potężne. Nawet lornetką tu z pas kultury wyraźnie było widać, no, z tych 80 kilometrów. Fajne no, widoki, no, Wisła, wszystkie miasta, Sochacze, okolicy Łowicz, Kutno, wszystko widać.
2: Za chwilę nastąpi uroczyste uruchomienie nadajników, uruchomienie pracy masztu, skąd na całą Polskę popłynie program Polskiego Radia.
0: To ja też uroczyście chciałbym powitać naszego słuchacza. Byłem ostatnio w lesie i nazbierałem kosz szyszek. Byłoby więcej, ale przede mną poszedł tam Zbyszek. Halo, halo, cześć Zbyszku.
4: Cześć, cześć, witam serdecznie. No, nie byłem w lesie jeszcze w tym roku, wiesz? Nie miałem okazji.
0: No to słuchaj, trochę sprawiłem, że pewnie jest ci smutno, że lasu w tym roku nie odwiedziłeś, ale może być zawsze lepiej, bo możesz do tego lasu iść z zestawem gadżetów od czwórki.
4: Miejmy nadzieję.
0: No to żeby nie było tak łatwo, jednak trzeba się trochę wykazać. Pytanie na dziś. W jakim miejscu w 74 roku stanął słynny maszt nadawczy Polskiego Radia? No i gdzie jest de facto nasz reporter?
4: Ja obstawiałbym miejscowość, czy okolicę miejscowości Gombi.
0: To jest bardzo dobra, to jest poprawna odpowiedź. Chodzi konkretnie o Konstantynów koło Gombina, więc hasło okolice jak najbardziej kupuje. W 74 tam uruchomiono radiowe centrum nadawcze z gigantycznym wówczas masztem programu Pierwszego Polskiego Radia i tak się składa, że od tamtego czasu Polskie Radio nadaje. Nadaje oczywiście wcześniej, no bo mamy już stówę na karku, ale dzięki chociażby temu wydarzeniu możemy sięgać do takich perełek radiowych, archiwalnych. Przyjemnie się słucha, prawda?
4: Bardzo się przyjemnie słucha, chociaż na pewno już nie z Gombina, bo tam chyba na terenie tego ośrodka nic się nie dzieje, a ewentualnie wyrósł las, to bardzo prawdopodobne.
0: Ale dźwięki zostały jeszcze w tym morzu dźwięków, możemy trochę się popluskać. Wchodzisz w to?
4: Jak najbardziej.
0: No to posłuchajmy.
3: Oczywiście, że zanim zapadła decyzja, to było wiele badań w Polsce. Jaki grunt, jaka oporność gruntu, jakie miejsce centralne,

0: czy ja ta ziemia, czy prywatna, czy państwowa.
1: Gombrich nie został wybrany dlatego, że po pierwsze jest w centrum Polski, poza tym właśnie bardzo duża przewodność gleby, bo najlepiej, żeby to było na bagnie albo na wodach, bo wtedy jest większa propagacja.
2: To jeszcze raz przypomnę, Konstantynów koło Gombina, tam w 1974 uruchomiono radiowe centrum nadawcze z gigantycznym masztem programu Pierwszego Polskiego Radia. Bardzo dobrze wiedział o tym Zbyszek, który od dziś jest właścicielem zestawu gadżetów od czwórki. Zbyszku, zdradź jeszcze, dokąd jedziesz, bo słyszałem, że w trasie.
3: Tak, jestem w trasie, wiesz, wracam do domu. Wracam z Warszawy na A2, od razu mogę przekazać informację, że wyjazd Warszawy, a dwa, no, troszeczkę się korkuje. Także trzeba by się uzbroić w cierpliwość, jeżeli ktoś w kierunku Poznania by się wybierał.
2: Czyli ty śmignąłeś jeszcze przed korkami, prawie że.
3: Prawie że. Tak lekko zahaczyłem, ale już jest dobrze.
2: No to szerokości w takim razie w drodze do domu. Powiedz wszystkim domownikom, co dzisiaj za łupy przywiozłeś.
3: Przekażę, dziękuję bardzo.
2: Trzymaj się, Zbyszku. 226452100.
4: No coś podobnego.
2: Mówię o tym nieprzypadkowo, bo ten numer na pewno wam się jeszcze przyda. 28 minut po godzinie 16.

0: Tu Czwórka i po robocie, jesteśmy z wami do godziny 19, a ja cały czas walczę o literackiego Nobla. Na punkcie Nobli ma Bzika. Kto? Nasza Weronika.
1: Po robocie.
2: I to jest taki moment, kiedy nie wiem, co powiedzieć.
0: Powiedzieć, że jestem w gronie faworytów.
2: Że
0: mi się zrobi przyjemnie.
2: Świetny dowcip. Wiesz, jak to jest z tymi dowcipami, z tymi sucharami. No nie wiesz, jak masz zareagować.
0: No to nie był suchar.
2: No dobra.
0: To była poezja.
2: No to zobaczymy w piątek, czy masz szansę.
0: Będę czekał. A nie w czwartek?
2: W czwartek, masz rację.
0: W piątek pokojowa.
2: Czyli jeszcze będą takie, które jest dużo łatwiej zrozumieć niż te, które są teraz, czyli wczoraj mieliśmy medycyna lub fizjologia, no i dzisiaj fizyka, jutro chemia, więc wydaje mi się, że to są te absolutnie najtrudniejsze dziedziny.
0: I my musimy od razu zdradzić, że my próbujemy przez te pierwsze trzy dni noblowskie jakoś przebrnąć.
2: Tak.
0: To znaczy medycyna jest trudna, fizyka jest trudna, chemia jest trudna, oczywiście nie dla każdego, ale jeśli chodzi o zrozumienie w ogóle tego, co się wydarzyło i czym zajmują się ci ludzie, którzy Nobla dostają, no to sprawa nie wygląda tak łatwo.
2: No to jest niesamowite, że nawet bardzo trudno to wyjaśnić tym wszystkim ekspertom, którzy pojawiają się na Uniwersytecie Warszawskim, którzy komentują te wszystkie wyniki i decyzje.
0: Bo tam jest takie centrum wydarzeń w ogóle.
2: Tak, tam jest centrum wydarzeń i dzisiaj było kilku właśnie fizyków, ale też pojawili się studenci astronomii i też była ciekawa sytuacja, bo jeżeli chodzi o tegoroczną nagrodę Nobla w kategorii fizyka, no to otrzymał ją Francis Halsen i to jest belgijski fizyk za odkrycie, i to już jest bardzo trudne, neutrin wysokich energii pochodzenia astrofizycznego. I nawet ci eksperci mówili, że będzie im bardzo trudno to przełożyć na język polski, bo to nie jest wynalazek, tylko to jest odkrycie, które nam już jakiś czas towarzyszy i że może bardziej ci studenci astronomii potrafiliby to zrobić, a oni byli tam, wiesz, z tyłu, żeby tylko przyglądać się, jak to wszystko wygląda.
0: Ja myślę, że oni specjalnie byli z tyłu.
2: Może i tak.
0: Żeby ktoś nie kazał im iść do przodu i tego tłumaczyć.
2: A może im byłoby łatwiej, bo skoro oni dopiero wchodzą w ten świat i dopiero uczą się tego jeszcze naukowego języka, to tak mi się wydaje, że jeszcze nim, wiesz,
0: ja
2: jeszcze
0: pamiętam,
2: tak nie
0: jak
2: przysiągli.
0: Byłem na pierwszym roku studiów i ktoś mnie pytał jakieś trudne rzeczy, bo mu się wydawało, że ja to wyjaśnię.
2: A bo wyglądasz tak na takiego, że jesteś w stanie to ogarnąć?
0: Nie, że wiedział, że studiuję, więc wydawało mu się, że wiesz, to już jest mandat do tego, żeby znać całą materię. A
2: no
0: się okazało,
2: to już
0: że nie,
2: jest
0: więc
2: najgorsze.
0: Podejrzewam, że oni

0: Mieli podobnie.
1: Być może, ale no też wyglądali je tak jak typowi fizycy, także też bym do nich podeszła i zapytała.
0: No to był gruby pojazd akurat, to był gruby pojazd.
1: Znaczy nie, przepraszam cię, oni byli studentami astronomii. No to też wyglądali jak typowi, tacy w dredach, wiesz, w długich.
0: To jest typowy student astronomii. Ja umiem rozpoznać studenta prawa na krakowskim Przedmieściu, bo od pierwszego roku mateczkę, studenta filozofii, taki rozciągnięty sweter, wiem, że to się nie zmieniło od lat 80. i studenta ASP, bo on w ogóle wygląda inaczej.
1: No też mateczkę.
0: Ale inną. Taką
1: no
0: dużą,
1: taką większą.
0: Taką dużą, tak.
1: Jeżeli chodzi o nagrodę z fizyki, to tak, żeby to trochę próbować wyjaśnić, przybliżyć nam, to chodzi tutaj o odkrycie, że lód na biegunie południowym można wykorzystać do śledzenia cząstek, które zwane są właśnie neutrinami. I o tym więcej powiedział mi Maciej Molas z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Nagroda Nobla została przyznana za badanie wysokoenergetycznych cząstek neutrino pochodzących nie ze Układu Słonecznego, szczególnie wolnością tych neutrin jest to, że one bazowo oddziałują z materią. W związku z tym potrzebowaliśmy bardzo ogromnych detektorów, wcześniej robionych sztucznie przez nas, a tutaj wyjątkowość polega na tym, że wykorzystano naturalność naszej Ziemi. Tak? Mamy Antarktydę, mamy tam lód, który jest bardzo czysty i dzięki temu byliśmy w stanie zaobserwować neutrina wysokoenergetyczne, które pochodzą spoza Układu Słonecznego. Czyli jakby oglądamy coraz dalsze części Wszechświata.
1: I to jest jeszcze bardzo trudne, natomiast dzisiaj na sali bardzo wielu ekspertów rzucało takie porównanie do teleskopu. I właśnie to wyjaśnił mi Grzegorz Łach, również z Wydziału Fizyki UW.
3: To jest trochę tak jak wynalezienie teleskopu, że to daje nam zupełnie nowe możliwości. Czyli jakby zaleta teleskopu, wymyślenia teleskopu czy wynalezienia nie polegała na tym, że jakoś samo to urządzenie było ciekawe, chociaż to też, ale że dzięki temu można było odkryć różne takie rzeczy, jak na przykład to, że wokół innych planet krążą też księżyce. To, że możemy patrzeć, że oprócz naszej galaktyki są też inne galaktyki. I dotąd każda możliwość obserwacji Wszechświata w nowym, czy to zakresie promieniowania elektromagnetycznego, czy to nowym jakimś innym medium, zawsze sprawiała, że poznawaliśmy takie rzeczy, których nawet nie podejrzewaliśmy, że istnieją. Czyli tak, to jest bardzo dobra analogia z budową pierwszego teleskopu przez Galileusza, czy z budową na przykład pierwszego radioteleskopu, czy z budową pierwszego teleskopu kosmicznego, który obserwował w ultrafiolecie albo w podczerwieni. To jest po prostu kolejne medium, które dostarcza nam wiedzy o wszechświecie.
1: Czyli takie odkrycie, dzięki któremu po prostu jesteśmy w stanie zobaczyć więcej, jeżeli chodzi o wszechświat. Jeszcze za chwilę powiemy, co możemy zobaczyć.
0: Bo to nie jest ostatnie słowo Weroniki, albo nie, ja jeszcze powalczę o tego literackiego. To nie jest jeszcze pożegnanie Weroniki. Ona wszystko o nauce wie. Dla niej to mały Miki. 39 minut pozostało, nie, po 16. 21 zostało do 17.
1: Liczyć nie umiesz, to już wczoraj stwierdziliśmy.
4: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Bo ja o tego z matematyki się nie ubiegam.

0: Benny Blanco i Bibi Trix. Tak gramy specjalnie dla was. Trwa tydzień noblowski.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Ale o Nagrodzie Nobla możemy jak najbardziej. Wie o tym najwięcej Weronika Puszka.
2: Chyba, że masz jeszcze jakiś wierszyk.
0: Nie, nie mam. Tym razem zostałem obrażony, już nic nie piszę.
2: Nie,
0: już
2: no to ja będę teraz się zastanawiała, co ci odpowiedzieć, bo pewnie się jakiś pojawi pod koniec.
0: Spróbujemy.
2: I to jeszcze jednocześnie mnie słuchasz, a jednocześnie tutaj piszesz. No
0: spróbujemy.
2: To jest talent.
0: Ale znam każde słowo, które wypowiadasz.
2: No to dobrze, ale to z tych trudnych, tak? Z tych naukowych.
0: Nie, z tych o fizyce, no to tak trochę gorzej mi idzie, bo to nowe rzeczy są dla mnie. Chociaż wspomniałaś
2: nowe.
0: O tym, że jeśli chodzi o tę nagrodę z fizyki, to to odkrycie jest z nami już od jakiegoś czasu.
2: No tak, no bo generalnie o to chodzi, żeby te wszystkie odkrycia czy te wynalazki już były jakoś udowodnione, żeby to było coś, z czego my jakoś korzystamy. No i teraz też tak jest. Chociaż w ogóle, kiedy tam się wszyscy spotykają, ci eksperci, to zawsze są jakieś przypuszczenia. Kto w tym roku może dostać Nobla w danej dziedzinie. I na przykład dzisiaj mówiono, że być może będzie to coś związanego z zegarem atomowym, że w ogóle tutaj już to wszystko się tak rozwinęło, że powinien Nobel być, albo może będzie za jakiś wynalazek związany z diodami. Ale tak szczerze mówiąc, od kiedy chodzę na te ogłoszenia, na te Noble, to nigdy jeszcze chyba się nie zdarzyło, że te przypuszczenia się sprawdziły. Więc w ogóle jestem ciekawa, jak wiele zgłoszeń musi wpływać, skoro tak trudno jest zgadnąć. No, ale też nie każdy może zgłosić takiego kandydata, no bo to albo może zrobić laureat, taka osoba, która już wcześniej Nobla dostała, albo poproszeni o to eksperci, albo przedstawiciele Komitetu Noblowskiego, no i też nie są w ogóle ujawniane te nominacje, także nie wiadomo, kto jeszcze był brany pod uwagę. Jeżeli chodzi o ten wynalazek, to odkrycie, które zostało tym razem docenione w kategorii fizyka, no to też pytałam o to, dlaczego to jest tak ważne dla nauki i dla naszej przyszłości? I o tym opowiedział mi Maciej Molas z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Poszukujemy tego, żeby znaleźć, jak naprawdę wygląda nasz wszechświat, tak? Czyli budowaliśmy najpierw teleskopy, radioteleskopy, badamy fale grawitacyjne, czyli budujemy coraz większe detektory po to, żeby spojrzeć, jak naprawdę wygląda nasz wszechświat, niż tylko nasz Układ Słoneczny czy nasza Droga Mleczna, ale patrzymy dużo dalej. W związku z tym, że standardowe metody jak teleskopy jednak są obarczone tym, że światło jest absorbowane przez kolejne galaktyki, inne obiekty. No, w przypadku neutrin tego problemu nie ma. Zasadniczo neutrina przechodzą przez bardzo wiele obiektów niezakłócone, tak? Więc jesteśmy nawet w stanie powiedzieć, one mają bardzo prosty tor lotu, więc jesteśmy w stanie powiedzieć, skąd, z jakiego kierunku przyleciały, mimo że lecą w bardzo dużych odległościach.
2: No i też bardzo ciekawe, co możemy dzięki temu jeszcze w przyszłości lepiej poznać. O tym ponownie Grzegorz Łach z Wydziału Fizyki UW.
0: Ja mogę teraz udawać pana Grzegorza, no ale...
2: A przypuszczam, żeby ci się udało.
0: No, mógłbym próbować.
2: Mógłbyś próbować.
0: Jak mam opowiadać o fizyce, jakie miałem dostateczne?
2: No, miałeś dostateczne, ale wyobrażam sobie, że byłeś dobry z polskiego, a więc znasz jakieś tam już hasła z fizyką związane, no i mógłbyś tutaj wpleść do naszego wierszyka.
0: Mógłbym inwokację z pana Tadeusza wyrecytować, ale wiesz, to o fizyce to różnie bywa. Ale na przykład napisałem ci wiersz jeszcze jeden.
2: No dobra, no to dawaj ten wiersz.
0: Chcesz ją zagiąć, ktoś do niej fika. Co z tego, jej to nie ruszę, bo to Weronika.
2: No tak, no to jest dobry nawet wiersz, dobry żart. Wydaje mi się, że mógłbyś kiedyś zastąpić jakiegoś takiego słynnego prowadzącego teleturnieje.
0: Wypiekacza sucharów, rozumiem.
2: Wypiekacza sucharów. No, ciekawa jestem, jak tam się ludzie zachowują, kiedy są na żywo, czy się śmieją. Bo czasami się zdarzy, że jakiś ten suchar jest ciekawy.
0: Bywa.
2: No to jeszcze...
0: Fizycznych nie znam, ale o fizyce opowiadaj.
2: Tak. To ty pomyśl nad sucharem, a my wracamy do wyjaśnienia tego, co możemy jeszcze lepiej poznać dzięki temu odkryciu, które dzisiaj zostało na tygodniu noblowskim docenione. O tym Grzegorz Łach z Wydziału Fizyki UW.
4: To jakby otwiera nam takie nowe okno na świat. Mamy okno takie, że możemy oglądać kosmos w świetle widzialnym. Z ponad atmosfery możemy oglądać w podczerwieni, w ultrafiolecie, w promieniowaniu rentgenowskim, w falach radiowych. Możemy od niedawna oglądać kosmos w falach grawitacyjnych, a teraz mamy też narzędzie, że możemy kosmos oglądać w neutrinach. Póki co nie ma z tego jeszcze odkryć, ale taka jest nadzieja, że połączenie obserwacji w świetle, w falach grawitacyjnych i w neutrinach i połączenie informacji we wszystkich tych trzech zakresach pozwoli nam odkryć rzeczy takie, których jeszcze nie podejrzewamy. Więc jak na siebie nałożymy tę analizę tego, skąd te neutrina przyleciały, to możemy zobaczyć, jaki jest obraz nieba, jak wygląda niebo. Tak jak patrzymy na nocne niebo i do nas dolatują cząstki światła, które były wyemitowane przez gwiazdy dawno temu,

to tutaj jest podobny detektor, jakbyśmy mieli oko, które jest czułe nie na cząstki światła, tylko na neutrina. Dotąd wiemy, że na przykład niebo w falach radiowych wygląda zupełnie inaczej niż niebo w świetle widzialnym. Inne rzeczy są jasne, niektóre rzeczy, które są jasne w świetle widzialnym, to w falach radiowych są bardzo ciche, a niektóre obiekty, które gołym okiem są na przykład niewidzialne, w falach radiowych

0: ale tylko dlatego, że zagrałem pani na pianinie piosenkę, do którego tańczyła pierwszy taniec na weselu, więc...
1: No i ja miałam dopuszczające z fizyki, ale pamiętam, że u mnie w ogóle była taka śmieszna nauczycielka, która czytała nam największe bzdury na głos, wiesz, w otoczeniu wszystkich osób i na przykład, że ktoś tam napisał, że co to jest ołów i że służy jako część do pisania w ołówku.
0: Weronika, wiesz, że my od kilkunastu minut wystawiamy sobie taką laurkę, ale nie najlepszą. Ale z nami Sebastian, człowiek, który myślę, że z fizyki, chemii, być może ekonomii, jeśli taki przedmiot miał na studiach, miał piątkę. Halo, halo, cześć Sebastianie.
2: Dzień dobry, ja absolutnie jestem przeciwnikiem wszelkich ocen, ale tak słucham, przysłuchuję się rozmowy najlepszego prowadzącego i tej pani, która tak brzydko mówi nieładnie na naszego prowadzącego, który jest naprawdę bardzo twórczy, ma dobry humor.
1: Ja już się przestraszyłam, przyciśnienie mi skoczyło.
0: Czekaj Weronika, nie przeszkadzaj, bo tu ważne słowa są. Kontynuuj Sebastianie, kontynuuj.
2: To jest jeden właśnie z tych człowieków, których warto słuchać radia, no mm-hmm. Co? A pani tak tu nieładnie mówi, że nie dałaby tego Nobla. Ja bym dał.
1: Nie no, z literatury. No to może kiedyś w przyszłości, bo już wiesz, te standardy nam się będą obniżać pewnie tak z roku na rok.
2: Ale halo, halo, jakie obniżać? Co obniżać?
0: Dalej mnie obraża, dalej mnie obraża. Sebastianie, jak ci mija dzień, mój drogi?
2: Taka pochlubna laurka.
0: Jak ci mija dzień?
2: No, tak przysłuchuję się, że w garażu właśnie montuję sobie klaksą w samolocie.
0: A, widzisz, ale kiedyś dzwoniłeś, powiedziałeś, że jesteś w garażu, nie było nikogo, kto mógłby ci podtrzymać latarkę, a teraz?
2: Nic się nie zmieniło, dalej montuję klaksą sam, łączę kabelki sam, wszystko robię sam, nikt nie może mi podtrzymać. Telefon dzięki Bogu trzyma moje Volvo.
1: No to Sebastianie, to może ty kiedyś takiego Nobla dostaniesz? Coś tam nam odkryjesz, jakiś wynalazek?
2: Nie. Jestem anarchistą, ja nie uznaję żadnych wywyższeń ani nic.
1: No ale to nie masz wyboru, ktoś cię zgłosi.
0: W dziedzinie samowystarczalności, po prostu. Jeśli
1: no,
0: chodzi o
1: jak tutaj jakieś wynalazki takie konkretne.
2: Nie lubię być zgłaszany,
1: halo,
2: nie lubię być zgłaszany, bo mi się coś lekko jadło.
0: Sebastianie, to ja cię nie zgłaszam, ale by ktoś się do nas zgłosił, a numer znacie 226452100. Kto chciałby podtrzymać latarkę Sebastianowi? Czekamy. Weronika pojawi się w naszym studiu już jutro.
1: O 16:30 ponownie. Mniej więcej.
0: Będzie
1: dzięki
0: się działo.
1: Za
0: będzie chemicznie.
3: Czego to ludzie nie wymyślą?
0: Między nimi też jest chemia. DJ Blik, Dominika Płonka, ten kawałek to bliska.

0: Autopromocja.
1: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Po reklamie.

0: Minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Nadchodzi ochłodzenie, złota polska jesień powoli się kończy. Jeszcze przez najbliższe dni będzie ciepło i słonecznie, ale pod koniec tygodnia czeka nas wyraźna zmiana pogody. Przyjdą deszcz, silniejszy wiatr i dużo niższe temperatury. Synoptycy mówią o końcu wyjątkowo ciepłej aury jak na tę porę roku. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
2: Jeszcze w środę temperatura w regionie może sięgnąć 23 stopni. W czwartek podobnie, ale już wtedy zobaczymy pierwsze zmiany.
3: Od zachodu już zaczną pojawiać się opady deszczu i zacznie wzmagać się wiatr. No i ochłodzenie odczują Państwo w piątek, kiedy temperatura maksymalna w regionie wyniesie od 11 do 13 stopni Celsjusza.
2: Mówi Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W weekend będzie nieco cieplej, od 14 do 16 stopni, ale do temperatur, które teraz widzimy na termometrach, raczej już nie wrócimy. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Zdaniem ekspertów tak duże zmiany temperatur, spadek o ponad 10 stopni, mogą być odczuwalne dla organizmu i powodować większe zmęczenie czy gorsze samopoczucie.
1: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
5: Karty są już na stole, wyciągnięte z opakowania. Drogi wróżbito, czy jesteś nam w stanie powiedzieć, jaki będzie ten rok szkolny?
6: Pierwsza karta pokazuje mężczyznę z mieczem.
5: Czyli będzie trudno.
4: Zacznij dzień najlepiej.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją,

0: Wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
5: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
4: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
5: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
4: A to akurat bardzo proste.
6: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: By All Means od szkockiego duetu Jazz Spat Sticks. 10 minut po godzinie 17, jeśli dopiero do nas dołączyliście, witamy bardzo serdecznie. Towarzyszymy wam absolutnie wszędzie, w drodze z pracy do domu, na kanapie, w kuchni przy garach. Nawet świecimy wam lantarką, jak Sebastianowi, który z tego co wiem wciąż słucha nas teraz w garażu.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Po robocie nie gadamy o robocie, ale o wszystkim innym to i owszem. Jeśli chodzi o ten wątek, tutaj dane są bardzo konkretne. Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci zdjęcia lub informacje o swoich dzieciach, traktując ten internet trochę jak taki cyfrowy album. Ale to nie jest koniec, bo jednocześnie co piąty nastolatek czuję się przez to zawstydzony. I nie ukrywam, właśnie te dane sprawiły, że dzisiaj chciałbym spytać was o to, czy rodzice mają prawo publikowania zdjęć swoich dzieci w internecie waszym zdaniem. Czekam na telefony 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Właśnie o tym porozmawiamy do 19. Czy rodzice mają prawo publikowania zdjęć swoich dzieci w internecie? 226452100. Magda Żelazowska, Maciek Załęcki, Kuba Jamrozek, a dołączają do nas Grubson i Kajetan Wolas. To jest ich sposób.

0: To Grubson i Kajetan Wolas, a ten kawałek nosi tytuł Sposób. I mam nadzieję, że my też znajdziemy zaraz sposób, żeby poradzić sobie z tym mikrofonem, który jest taki niesforny w naszym studiu, ale zaraz to ogarniemy, bo nasz gość podsuwa się teraz do swojego mikrofonu. Ja przesuwam ten mikrofon. Jest pięknie. 226452100. Zaplątałem się w słuchawki, ale to mi nie przeszkadza w tym, żeby spytać was dziś o to, czy rodzice mają prawo publikowania zdjęć swoich dzieci w internecie.
1: Odbij kartę. Włącz czwórkę.
0: Razem z nami Joanna Sokołowska, UNICEF Polska. Dzień dobry. Cześć, Joanna.
2: Dzień dobry.
0: My dzisiaj będziemy rozmawiać o problemie czy o zjawisku?
2: O zjawisku.
0: O zjawisku, nie o zjawisku. O problemie.
2: Nazywajmy sharenting zjawiskiem. Sharenting, czyli publikowanie wizerunku bądź informacji o dziecku w sieci.
0: To dla ciebie nie jest problem.
2: Ja zdjęć swojego dziecka nie publikuję, a już na pewno od momentu, kiedy UNICEF Polska wystartowało z kampanią status udostępnione, ponieważ wiemy, tak jak mówiłeś w zapowiedzi, że co drugi polski rodzic deklaruje, że publikuje zdjęcia swojego dziecka. Natomiast wiemy, że co piąte dziecko, a w wyższej kategorii wiekowej między 18 i 19 lat, to już nawet co czwarte dziecko, odczuło zawstydzenie z powodu publikacji rodzica.
0: W 91 roku pojawiła się płyta zespołu Nirvana Nevermind. Po latach okazało się, że ten chłopiec, który był tam przedstawiony nago, no domagał się pewnego zadośćuczynienia i uważa do dziś, że był wykorzystany właśnie wtedy podczas tej płyty. Zastanawiam się, czy to jest już sharenting. Wiem, że to jest 91 rok, to jest 35 lat temu, ale mimo wszystko.
2: Jest to pewien rodzaj
0: sharentingu.
2: Rodzice się na to zgodzili. Natomiast my mówimy w kampanii o tym, że to nie jest problemem publikowanie zdjęcia dziecka, tylko przede wszystkim powinniśmy zapytać dziecko o zgodę. Ponad 70% rodziców deklaruje, że wie, że powinni zapytać dziecka o zgodę, natomiast robi to tylko 30 parę procent. Czyli wiemy, ale nie pytamy.
0: A jak ktoś ma 2 lata, to jak ma odpowiedzieć na pytanie rodziców? Czy
2: to jest naszą rolą. My zarządzamy, że tak powiem, wizerunkiem dziecka. To naszą rolą jako rodzica odpowiedzialnego za nasze dziecko, jego przyszłość, jego samopoczucie, zadanie sobie pytania. Czy zdjęcie, czy informacja, którą udostępnimy, jak ona wpłynie na nasze dziecko, na jego samopoczucie, na jego bezpieczeństwo, jak zdjęcie może być wykorzystane. Czy na przykład po informacji, którą umieszczamy, którą publikujemy w sieci, w której nic nie ginie przecież, czy jak to zdjęcie może być wykorzystane. Pamiętajmy, że żyjemy w dobie głośno omawianego AI i szalenie się rozwijającego i naprawdę nie jesteśmy w stanie nadążyć za tym, co i kto może zrobić ze zdjęciem pobranym z sieci.
0: No dzisiaj jak wykorzystać. Tak zwane deepfake'i są czymś na porządku dziennym, więc faktycznie może tak być. Zdjęcie, które publikujemy, nagle jest czymś zupełnie innym dzięki narzędziom AI.
2: U dziecka to jest tak, że właśnie po pierwsze

0: może się poczuć zawstydzone daną informacją, danym zdjęciem. Natomiast mówimy też o takim poczuciu kontroli u dzieci, że dzieci czują, że tracą kontrolę nad sobą i swoim wizerunkiem. To może generować oczywiście też konflikt z rodzicem. Mówimy też bardzo mocno o przemocy rówieśniczej. 12% dzieci deklarowało, że było wyśmiewane właśnie ze względu na opublikowaną przez rodzica treść.
1: No to może być dla wielu zaskakujące, ale z drugiej strony rodzice chcą się pochwalić, że ten Jasiu albo Marysia to taki wspaniały i mieliśmy w ogóle takie dobre wakacje, jeszcze była taka uroczystość rodzinna, że było super i ten Jasiu i Marysia bardzo się tam dobrze bawili, więc wrzucamy zdjęcie do social mediów.
0: Oczywiście i rodzice mają dobre intencje, publikując informacje o dzieciach w sieci i większość, 50% rodziców zadeklarowało, że oni właśnie chcą się podzielić tą świetnym wydarzeniem z ich życia. Natomiast naprawdę trzeba się zastanowić, zadać sobie dwa razy pytanie, czy to miłe wspomnienie rodzinne nie wygeneruje potem problemów dla nas, dla naszego dziecka.
1: Ale czy to jest w ogóle do przewidzenia, że tak będzie? No bo jak jest uroczystość, nie wiem, niech to będzie chrzest. Jest malutkie dziecko, które jest potem na tych zdjęciach, które są publikowane w internecie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ono zareaguje w perspektywie kilkunastu lat. Sama przywoływałaś zresztą te dane, że dzisiaj co piąty nastolatek czuje się zawstydzany przez to, że rodzice wcześniej wrzucali te zdjęcia do internetu.
0: Oczywiście, że tak, no nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, natomiast jesteśmy dorosłymi.
1: Najlepiej byłoby powiedzieć nie, w ogóle nic nie wrzucać.
0: I to by było najbezpieczniejsze. My oczywiście nie namawiamy w ogóle do niedzielenia się w ogóle zdjęciami rodzinnymi, natomiast zachęcamy rodziców do zastanowienia się, czy to rzeczywiście jest moje wspomnienie, czy może jednak to jest historia dziecka.
1: Czyli żeby nie myśleć o sobie.
0: Żeby nie myśleć tylko o sobie, tylko jednak myśleć o tym prawie dziecka do intymności. Bo w momencie, kiedy publikujemy wizerunek dziecka wbrew jego woli, albo na przykład właśnie wizerunek dziecka, który może generować potem, nawet w przyszłości, że dziecko będzie wyśmiewane, takie klasyczne nasze zdjęcia z wakacji, golasek na plaży, albo dziecko siedzące na nocniku.
1: Ubabrany lodem na przykład.
0: Dokładnie. Znaczy, naprawdę w momencie, kiedy wrzucamy coś do sieci, tracimy całkowicie kontrolę nad tym. Jeszcze pół biedy, jak rodzice mają, nie wiem, tak zwane profile zamknięte, że tylko dla znajomych, dla przyjaciół. Ale nadal musimy pamiętać, że w sieci nic nie ginie.
1: I do tego wątku na pewno wrócimy. Joanna Sokołowska, UNICEF Polska, gości dzisiaj w czwórce. Pytanie do was. Czy rodzice mają prawo publikowania zdjęć swoich dzieci w internecie? Jakie jest wasze zdanie? Jak to wygląda w waszym przypadku? 226452100. Czekamy na telefony.
2: I co ty na to? 226452100.
1: To już 20 minut po godzinie 17. Z jednej strony rozmawiamy, ale z drugiej słuchamy. A w czwórce muzyka najlepsza.

0: Fred Again w czwórce. No przyjemnie się zrobiło. Przyjemnie też dlatego, że mamy takiego gościa. Chociaż temat niełatwy. Czy rodzice mają prawo opublikowania zdjęć swoich dzieci w internecie? 226452100.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Ale gadamy z Joanną Sokołowską z UNICEF Polska. Asiu, jakiś czas temu głośno było też chociażby o sharentingu, który dotyczy dzieci chodzących do przedszkoli. To znaczy, są takie profile różnych przedszkoli, że powiedzmy one reklamują się tymi przedszkolakami, które tam już uczęszczają i te dzieci trzymają takie tabliczki: zapraszamy do nas, szukamy nowych kolegów. To jest sharenting czy nie?
2: Nie każda publikacja zdjęcia z wizerunkiem dziecka jest sharentingiem. Musimy to sobie powiedzieć też jakby jasno. Sharenting to jest publikacja zdjęcia, które może powodować dyskomfort u dziecka, może generować jakieś właśnie konflikty z rówieśnikami, konflikty w rodzinie oczywiście też. To jest zdjęcie, które może zostać wykorzystane właśnie do przerobienia w niecnych zamiarach.
0: Ale dzisiaj każde zdjęcie jesteśmy w stanie przerobić jakkolwiek.
2: Oczywiście, no ale nie możemy się dać zwariować, tak? Bo to też nie o to chodzi. My też nie chcemy straszyć naszą kampanią, nie chcemy straszyć rodziców. To nie jest nic złego, publikowanie zdjęcia do momentu, kiedy dziecko wyraża na to zgodę. Do momentu, kiedy, jeżeli dziecko jeszcze jest na tyle małe, że nie ma świadomości, z czym się wiąże publikacja jego wizerunku, to do momentu, kiedy sobie sami zadamy pytanie, czy gdyby to było nasze zdjęcie, czy wrzucilibyśmy to do sieci. To bardzo dobrze u nas w redakcji jeden z kolegów podsumował zjawisko sharentingu. Czy jeżeli idziesz z dzieckiem ulicą i podejdzie do ciebie człowiek i powie: a jak dziecko się nazywa? A ile ma lat? A do której szkoły chodzi? A zadam szereg pytań. Czy odpowiesz każdemu na ulicy, odpowiesz na te pytania? Czy jednak się zdziwisz i powiesz: ojej, a po co pani, panu taki komplet informacji?
0: A co ty myślisz na przykład o takich zdjęciach, które pojawiają się w mediach społecznościowych, rodzin całych, czy to z plaży? Często prawie że na golasa. I jednak na twarz tego dziecka daje się taką emotikonkę, żeby nie można było tego rozpoznać.
2: No tak, no ale nadal, jeżeli publikujemy to w naszych social mediach, to zazwyczaj nasi bliżsi, dalsi znajomi nadal rozpoznają na zdjęciu nasze dziecko, tak? I nawet jeżeli ja opublikuję zdjęcie mojej córki z zablurowaną twarzą, to jej koledzy, koleżanki, a dzieci są naprawdę doskonale wyszkolone w wyszukiwaniu najdziwniejszych informacji na swój temat i nie tylko swój, to oni i tak dojdą do tego, że mama koleżanki X opublikowała takie i takie zdjęcie. Oni i tak do tego dojdą i bardzo łatwo będzie to przerobić. Wezmą skąd inąd twarz mojej córki i sobie wkleją. To nie jest żaden problem w dzisiejszym czasie.
0: A twoim zdaniem ten sharenting dzisiaj, jeśli zjawisko, nie problem, jak zdążyliśmy ustalić.
2: Zjawisko, tak.
0: Ale on tworzy różnego rodzaju trudności w momencie, kiedy mówimy o prywatnych osobach, bo jednak te badania, które dzisiaj przywołujemy, dotyczą nas wszystkich, takich przeciętnych zjadaczy chleba, czy jednak największym problemem jest to, co robią dzisiaj ludzie znani chociażby w mediach społecznościowych, influencerzy, którzy jeszcze oprócz tego, że publikują te zdjęcia dzieci w internecie, to na tych zdjęciach zarabiają, bo to często są współprace z markami.
2: W naszym badaniu tylko 8% rodziców zadeklarowało, że publikuje

0: informacje o dzieciach i wizerunek dzieci właśnie ze względu na zasięgi, na popularyzację swoich działań. No nie nam oceniać, czy to jest dobre, czy to jest złe. Każdy musi indywidualnie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest okej dla nich, dla ich dziecka w przyszłości, czy chcemy, że potem jak pójdziemy na zakupy do sklepu osiedlowego, że pani obsługująca zapyta nasze dziecko po imieniu, zwróci się do naszego dziecka po imieniu. Czy chcemy podawać takie informacje publicznie? No to już jest kwestia sumienia, natomiast musimy cały czas pamiętać o tym, że dziecko jest odrębną osobą, odrębną jednostką, które ma prawo do prywatności, do własnego wizerunku.
1: Czyli czy ty chcesz być na tym zdjęciu? Jak taki młody człowiek mówi nie, no to absolutnie
0: to musimy
1: to
0: uszanować.
1: Joanna tak. Sokołowska, UNICEF Polska, gości dzisiaj w Czwórce. Pytanie do was. Czy rodzice mają prawo publikowania zdjęć swoich dzieci w internecie? Ciekawy jestem, jak wygląda wasza perspektywa. 226452100.
2: Odetchnij. Jesteś po robocie.
1: The Allergies, oni mogą pomóc w tym, żeby trochę odetchnąć. To już 28 minut po godzinie 17. 226452100. Czekamy na wasze telefony.

Cały czas próbuję się tu pilnować, że my nie rozmawiamy o problemie, rozmawiamy o zjawisku sharenting. To właśnie o nim dziś gadamy. Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci zdjęcia lub informacje o swoich dzieciach, traktując internet trochę jak taki cyfrowy album, ale jednocześnie co piąty nastolatek czuje się przez to zawstydzony. I tu rodzi się pytanie do was, czy rodzice mają prawo publikowania zdjęć swoich dzieci w internecie?

0: robocie.
1: 226452100. Czekamy na wasze telefony. Razem z nami Joanna Sokołowska, UNICEF Polska, która też opowiada o kampanii, która jest odpowiedzią trochę na te dane, które dzisiaj przywoływaliśmy.
2: Tak, tak, jest odpowiedzią, natomiast nam, tak jak mówiłam wcześniej, nie chodzi o zawstydzanie rodziców, tylko o zmianę nawyku.
1: Czyli nie powiedzenie, ty jesteś beznadziejnym rodzicem, bo publikujesz zdjęcia swoich dzieci w internecie.
2: Nie, tylko zacznijmy myśleć o prawie naszych dzieci do intymności i pamiętajmy też, że nie zawsze dobra intencja rodzica oznacza dobre skutki dla dziecka. Że warto sobie zadać to pytanie. Spróbujmy spojrzeć na to zdjęcie oczami dziecka. Po prostu. Tak w skrócie trochę.
1: Bo powiedziałeś też o tym, że pytanie dziecka o to, czy ono chce być na zdjęciach, to jest absolutnie coś podstawowego.
2: No to powinno być podstawa. To powinno być podstawa.
1: Niezależnie od tego,
2: działania.
1: Czy to jest 4-latek, 5-latek, 10-latek czy 12-latek, a z drugiej strony często publikujemy zdjęcia, gdzie są naprawdę malutkie dzieci, które mówić nie potrafią i nie podejmą takiej decyzji, więc tu jest chyba największa rola rodziców, żeby faktycznie myśleć trochę perspektywicznie, czy za kilkanaście lat ten młody człowiek będzie miał problemy z tą jedną fotą, którą wrzuciliśmy na Facebooka czy na Instagram, czy jednak nie?
2: Dokładnie tak. Ja się przyznam, że podczas konferencji prasowej, kiedy startowaliśmy z kampanią, ja przejrzałam wszystkie swoje social media i zdjęcia, które uznałam, nie znalazłam tam zdjęć, które mogłyby bezpośrednio podlegać pod definicję sharentingu, ale uznałam, że w sumie moje dziecko naprawdę ma prawo do decydowania o tym, jak chce być widoczne w internecie, jak chce w nim funkcjonować. To nie jest moją rolą jest i rolą każdego rodzica jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka. Naprawdę pamiętajmy, bo to jest chyba taka nie wiem czy najważniejsza, ale bardzo mocna rzecz.
1: Bo to jest taki młody człowiek, który ile ma lat w przypadku...
2: Moja córka?
1: Tak,
2: 14.
1: Tak. 14.
2: 14. No to ona już naprawdę jest świadoma swoich praw.
1: A powiedziała ci kiedyś, mamo, nie chcę być na tym zdjęciu?
2: Tak. Tak, i nawet jak robiłam zdjęcia, to ona nie chciała brać udziału w zdjęciach, nawet rodzinnych. I ma też do tego prawo. Może mieć lepszy, gorszy dzień. Nie musi robić tego, co ja, na co ja mam ochotę. I moim obowiązkiem jest uznanie, uszanowanie jej decyzji. Wiadomo, że im młodsze dziecko, tym mniej świadomie będzie podejmować pewne decyzje. No ale tutaj jest rolą rodzica to myślenie o bezpieczeństwie takim przyszłościowym dziecka.
1: Tak jak przyszłościowo myśli o swojej córce Joanna Sokołowska, UNICEF Polska. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję najmocniej.
0: Teraz to już luz.
1: 226452100 to jest nasz numer telefonu, który dzisiaj na pewno wam się przyda, tym bardziej, że sięgniemy po nasze muzyczne guilty pleasure. A z czym to się wiąże? No z tym, że w wasze ręce powędruje zestaw gadżetów od czwórki. Za kilka minut więcej szczegółów.

0: Baby Date. Hej, Niki. 19 minut pozostało do godziny 18. To jest moment, w którym chcemy trochę pogrzebać przy naszej playliście, bo to też nasza tradycja, że czasem pojawia się tam taki kawałek, do którego specjalnie w takich codziennych rozmowach koleżeńskich się nie przyznajemy. Ale dzisiaj możemy i z tym wiąże się też nasza zagadka i pytanie do was.
1: Po robocie.
0: Czy wiecie, o jaki zespół chodzi? Dwie podpowiedzi dla was. Przez lata znakiem rozpoznawczym wokalisty tego zespołu była gęsta fryzura. W wywiadach radiowych wokalista przyznał po latach otwarcie, że jego nowy, bujny wygląd to efekt przeszczepu włosów. I to jest pierwsza podpowiedź, ale jest jeszcze ta druga. W jednej z piosenek tego zespołu pojawia się nawiązanie do obrazu Leonarda da Vinci Mona Lisa. I co wy na to? O jaką kapelę chodzi? 226452100 do zgarnięcia dzisiaj zestaw gadżetów od czwórki.
1: I co ty na to? 226452100.
0: Gęsta fryzura, nawiązanie do obrazu Leonarda da Vinci, Mona Lisa. O jaki zespół chodzi? 226452100.

0: To Mighty's i deszcz w czwórce. Mam nadzieję, że to nie była prognoza pogody, choć jesień ma swoje prawa. Ale muszę wam zdradzić, że jest taki kawałek od Mighty'sa, który gości na mojej playliście i to jest VIP. Tak się nazywa, ale deszcz też tam dorzucę. 12 minut pozostało do godziny 18.
1: Muzyczne Guilty Pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: No ja widziałem pod radiem 10 koparek, ale one wymiękają, bo dzwoni do nas Jarek. Halo, halo, cześć Jarku.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Dobrze cię słyszeć. Słuchaj, zagadka dla ciebie. Dwie podpowiedzi. Przez lata znakiem rozpoznawczym wokalisty tego zespołu była gęsta fryzura. W wywiadach radiowych przyznawał po latach otwarcie, że jego nowy, bujny wygląd to jest efekt przeszczepu włosów. To pierwsza podpowiedź i jeszcze druga. W jednej z piosenek tego zespołu pojawia się nawiązanie do obrazu Leonarda da Vinci, Mona Lisa. O jaki zespół chodzi?
2: Papa Dance, wydaje mi się.
0: To jest oczywiście poprawna odpowiedź. Chodzi o zespół Papa Dance albo Papa D, bo mówiąc trochę takim teologiczno-muzycznym językiem, tam doszło do pewnej schizmy. Więc są dwa zespoły. Jeden Papa D, drugi Papa Dance. Paweł Stasiak, czyli ten pan z tą fryzurą, włosami przeszczepionymi, to Papa D akurat. Ale Papa Dance uznajemy.
2: Okej. Tam jeszcze to kawałek chodziło pewnie o nasz Disneyland, nie?
0: O nasz Disneyland, chociaż my dzisiaj specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy coś innego, bo oni w ogóle kawałków z hasłem Naj to mają kilka. Naj albo nasz, Naj Story jest taka piosenka. Posłuchamy wspólnie?
2: Jasne, oczywiście, że tak.
0: A dla ciebie znakomita wiadomość, Jarku, zestaw gadżetów od czwórki jest twój, więc w drugiej części tygodnia, kto wie, być może do ciebie trafi, będzie
2: super,
0: się tym czym cieszyć w trakcie weekendu.
2: Tak jest.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Oby jak najdłużej taka słoneczna pogoda, jak dzisiaj się utrzymywało.
0: Oby tak było, nie tak jak u Mighty'sa, który śpiewał o deszczu,
2: nie,
0: rapował
2: nie,
0: o deszczu.
2: Nie tak.
0: Chociaż w muzyce to jeszcze można. To Jarek, który od dziś może cieszyć się nowym zestawem gadżetów od czwórki. 226452100 to jest numer telefonu, który przydaje się zawsze.
1: Nie oceniamy, słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Degustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym. Taniej aż o 500 zł.
0: Po reklamie.
11: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Siemano, z tej strony BRK

0: To Don Guralesco o tym, że betonowe lasy mokną, jutro też zmokną, bo może popadać. Minęła 18.
1: Pogoda.
0: W środę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na północy kraju, okresami wzrastające do dużego i właśnie tam, szczególnie na wybrzeżu, możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Rano też mgły, które będą ograniczać widzialność do około 200 metrów, więc jeśli wyjeżdżacie w trasę, weźcie to pod uwagę. No i to co najważniejsze, temperatura. Ta maksymalna wyniesie od 17 stopni na północy kraju, około 20 stopni w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Blue Lab Beats. I tak właśnie otwieramy trzecią godzinę naszego spotkania. Jest to część warsztatowa, w której uczymy się nowych rzeczy. Jak nie potrafiliście pływać, spokojnie nauczymy. Jak w wieku 45 lat nie jeździliście na rowerze, damy radę, może obędzie się bez czterech kółek. Jak nigdy nie śpiewaliście albo nie growlowaliście, damy radę, my możemy to zrobić. A ja się bardzo cieszę, bo czekałem na to całe życie. Dzisiaj dobiorę sobie kapelusz.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Bo to będą pierwsze radiowe warsztaty kapelusznicze. Jak powstaje kapelusz? Z jakich materiałów i jakie narzędzia są tu konieczne, żeby taki kapelusz wyprodukować? Pytań jest mnóstwo, ale spokojnie, my dzisiaj na wszystkie znajdziemy odpowiedź. Mogę was o tym zapewnić.
1: Relaksik.
0: Magda Żelazowska, Maciek Załęcki, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami do godziny 19:00.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. Ofiar dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

0: Tak, o Hemingway. Następna stacja u nas. Pierwsze warsztaty radiowe w stuletniej historii Polskiego Radia Kapelusznicze.
1: Po robocie.
0: I Agnieszka Malec, Soul Sister Heads. Dzień dobry, cześć Agnieszko.
2: Dzień dobry,
0: która powiedziała, że gramy bardzo fajną muzę w czwórce. Tak. I nawet bym ci uwierzył, gdyby nie to, że wyglądasz bardziej jak fanka muzyki country. Myślałem, że bardziej wiesz, wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa niż tak o Hemingway.
2: No, z muzyką country też jestem troszeczkę związana, ponieważ mój tato grał w zespole, więc takim country, więc to też...
0: Zespole Babsztyle.
2: Tak, Babsztyl.
0: Babsztyl.
2: Babsztyl, tak.
0: Babsztyle, jak pojawiały Babsztyle, się dwie piosenki.
2: Babsztyl, tak. Babsztyl.
0: Różnie może być. Czyli miłość do country jest, ale czy od country zaczęła się też pasja, jeśli chodzi o kapelusze?
2: Nie, pasja do kapeluszy zaczęła się w momencie, kiedy moja mama pierwszy raz nałożyła mi na głowę kapelusz na komunię, którą miałam. A komunię miałam w Belgii, więc tam była dowolność stroju, więc mama myślała sobie, super, ułożyć kapelusz.
0: To ja bym
2: wyglądać.
0: Od razu bym cię pytał, który ksiądz pozwolił na to, żeby komunistka w Polsce szła w kapeluszu do pierwszej komunii. W Belgii to było możliwe.
2: W Belgii to było możliwe i od tego czasu zaczęła się moja miłość do kapeluszy i w sumie zawsze szukałam jakichś ładnych nakryć głowy i lubiłam się też stylizować, więc te kapelusze były takim dopełnieniem moich stylizacji. I to była też taka historia, że pewnego dnia pomyślałam sobie, nie mogę znaleźć takiego idealnego kapelusza, który bym chciała, a może mogłabym się nauczyć robić kapelusze, ponieważ już robię w życiu wiele rzeczy manualnie, to może tym razem też...

0: nauczy się robić te kapelusze i tak się stało.
1: Czyli pierwszy kapelusz powstał dla ciebie.
0: Pierwszy kapelusz zrobiłam sobie sama. I to był absolutnie kapelusz, który nie pasował na moją głowę, bo to był kapelusz, który miał rozmiar 54, a ja mam 55,5. To jest taki standardowy w ogóle rozmiar kobiet. I on powstał podczas warsztatów kapeluszowych, które prowadziła wspaniała osoba Monika Ciesiełkiewicz, która jest kapeluszniczką i modystką w rodziny królewskiej w Londynie. Także taki zaszczyt miałam, że ona prowadziła te warsztaty i przyszłam do niej kilka razy oczywiście, bo nie mogłam się powstrzymać. Jak przyjeżdżała do Polski, to mówię, o nie, muszę iść jeszcze się doszkolić. I tak się właśnie zaczęło. Także miałam ogromne szczęście nauczyć
1: się. Kobieta, która też działała na dwóch frontach. Z jednej strony rodzina królewska, z drugiej Lady Gaga.
0: Tak jest. Ona również pracowała dla Philippa Tracy, który robił nakrycia głowy, a także wszystkie te maski Lady Gagi. Także fascynująca w ogóle historia. Ja mam duże szczęście w życiu. Jak coś sobie wymyślę, to ja z przytupem po prostu wszystko się realizuje. Także fantastyczne.
1: No i ja pamiętam, jak w 2017 napisałaś list do Mikołaja, tam było,
0: tak.
1: Czy możliwe jest to, żebym odwiedziła czwórkę, i się okazuje, że
0: dokładnie.
1: Się marzenia spełniły.
0: Dokładnie tak.
1: Tak było. Agnieszko, czy każdy może dobrze wyglądać w kapeluszu?
0: Myślę, że każdy może dobrze wyglądać w kapeluszu, ale ten kapelusz musi być do niego oczywiście dobrany odpowiednio. I to jest pierwsza rzecz, którą robię podczas rozmów z klientem. Muszę najpierw go zobaczyć. Nie wystarczy mi to, że do mnie zadzwoni i powie, chciałbym mieć kapelusz kowbojski, tralala, super. Nie, nie, nie. Najpierw muszę ciebie zobaczyć.
1: To spróbujmy na przykładzie. Jesteśmy przyjaciółmi mniej więcej od 19 minut, więc podejrzewam, że na bazie tej przyjaźni możesz stwierdzić, jaki kapelusz by tu nie pasował albo pasował.
0: Powiem ci szczerze, że chyba takim najpopularniejszym i najbardziej pasującym do wszystkich rodzajów kształtu głowy i twarzy jest forma taka fedora się nazywa. To jest taka popularna. Wygląda to tak, że to jest od góry koronę, bo tak góra kapelusza nazywamy koroną. Góra tej korony jest w kształcie takiej łezki. Z przodu jest dzióbek, a po bokach są oczodoły. To tak się mówi na to. I ten kapelusz, taka fedora, ona wydłuża twarz. Jeżeli ktoś ma okrągłą twarz, to ta twarz staje się bardziej wydłużona, smuklejsza. I też właśnie dlatego trzeba zobaczyć, jak ktoś wygląda, bo czasami jest tak, że na przykład jest osoba bardzo niska, a chciałaby mieć duży kapelusz. No to wiemy, jak osoba niska wygląda w dużym kapeluszu, jak w sombrero, prawda? No już wygląda wtedy, jakby była przebrana, a nie miała coś, co mają tak naprawdę zdobić.
1: Czyli powiedziałeś o jednym rodzaju kapeluszu, o takim modelu, który pasuje absolutnie do każdego. Ja rozumiem, chciałaś mi powiedzieć, ty to kapelusza nie zakładaj, więc ten...
0: Nie, absolutnie, nie, tobie by pasowała fedora.
1: Fedora, a co oprócz fedory? Jest. Nie,
0: oprócz
1: nie mówię, że
0: fedoru
1: nie, ale
0: możesz mieć na przykład taki mały, szybki kapelusik, ja to nazywam, taki na przykład Porky Pie. To jest kapelutek, który ma...
1: Szybki kapelusik.
0: Ja to nazywam szybkim kapelusikiem, bo to się tak, jak widzę czasami, jak chłopaki nakładają ten kapelusz, to jest tak, jakby oni szybko nakładali, ciach, do tyłu i idą w miasto. Także on ma bardzo małe rondo, on ma tam rondo z 5 cm, jest czasami lekko podkręcone i podkręca się to rondo na tak zwanym sedesie. Czyli to jest takie urządzenie z drewna, wygląda jak sedes toaletowy, odwraca się kapelusz, wkłada się do środka i tą koroną w tą dziurę, a samo rondo prasuje się całe dookoła i wtedy on jest tak wywinięty do góry. Także taki Porky Pie to jest fajny, szybki kapelusik, który możesz zabrać w podróż. On ci się nie będzie tak gnieść. Jak będziesz siedział w samolocie, to możesz go sobie trzymać na kolankach, czy tam na przykład na stoliku i zawsze ci się przyda.
1: Powiedziałeś o sprzęcie. Muszę wam zdradzić, że Agnieszka przyniosła tutaj trochę sprzętu. To trochę wygląda jak taki współczesny zestaw narzędzi tortur, ale na czym to polega w praktyce, znaczy do czego się wykorzystuje w praktyce i na co dzień, o tym pogadamy za kilka minut. Agnieszka Malec, Soul Sister Heads, gości dzisiaj w czwórce.

0: Teraz to już luz.
1: 23 minuty po godzinie 18 trwają pierwsze radiowe warsztaty kapelusznicze. Ile ja mam do Agnieszki pytań? Mam nadzieję, że damy radę, bo ona odpowiedzi ci to zna, z zamkniętymi oczami mogłaby recytować.

0: Patrzę na te sprzęty, które pojawiły się w naszym studiu i naprawdę zacząłem zastanawiać się, czy powinienem się bać.
1: Po robocie.
0: Dobrze jej z oczu patrzy, ale kto wie, Agnieszka Malet, Soul Sister Heads, gości dzisiaj w czwórce, trwają pierwsze radiowe warsztaty kapelusznicze. Jest sprzęt, który wykorzystuje się do tego, żeby kapelusze stworzyć, ale same kapelusze też się pojawiły. Jeden taki biały, trochę jakby pokryty rdzą, jakby się kawa na niego wylała. Co się stało temu kapeluszu?
2: O, ten kapelusz przeszedł pewną ciekawą historię, która pewnego dnia stała się wiralem na TikToku. Dlatego, że ja bardzo chciałam, żeby to był taki kapelusz westernowy, żeby on wyglądał, jakby był mocno zużyty, mocno powichrowany, przypalony, zniszczony, tutaj zagnieciony. I postanowiłam, że będę go mocno

0: podpalać. Ale żeby go podpalić, to trzeba polać go alkoholem mocnym. No i zaczęłam od góry i fajnie, fajnie. Normalnie, generalnie to wygląda tak, że jak się podpali kapelusz, bo też podpalam kapelusze, nie wszystkie trzeba też podpalać, ale niektóre, jak chcemy właśnie uzyskać taki efekt starego kapelusza, to można podpalić. I trzeba oczywiście mieć gaśnicę obok. Mhm. I koc też gaśniczy najlepiej. I kupiłam to dopiero po akcji. I numer na straż pożarną. W każdym razie ten kapelusz polałam alkoholem. No i standardowo podpaliłam i żelazkiem ze steamerem chciałam zgasić, bo tak to wygląda, że ta para gasi te płomienie i jest okej. Ale stwierdziłam, że jeszcze troszeczkę podleję i jeszcze troszeczkę podleję i podpalałam i w pewnym momencie zwróciłam uwagę, że ten kapelusz nie chce przestać się palić. I miałam troszeczkę jeszcze wody ze sobą, polałam to. A on dalej się palił. I byłam przerażona i postanowiłam go przenieść w ogóle do łazienki i włożyć pod wodę. Ale zobacz, on jest praktycznie zrobiony, bo ponieważ filc ma taką właściwość, że mimo tego, że nawet jak go zmoczysz, coś się stanie z twoim kapeluszem, to możesz go odratować i jeszcze raz go uformować. I wychodzi nowy kapelusz.
1: Jeszcze raz uformować, to znaczy tak. Wrzucić pod wodę raz jeszcze.
0: Nie pod wodę, tylko wtedy bierzesz do gorącej wody, do wrzątku, wkładasz, to się nazywa taki kaplin, taka forma jakby pierwotna kapelusza, wkładasz do wrzątku i wtedy wyrzymasz ten kaplin i później nakładasz, naciągasz na formę taką drewnianą do kształtu twojej głowy. I on sobie schnie i wtedy możesz znowu jakby odratować ten kapelusz.
1: Agnieszko, to gdybym przyszedł do twojej pracowni, gdybyśmy wspólnie mieli zrobić taki kapelusz, to od czego byśmy zaczęli? I który z tych sprzętów, z tych narzędzi tortur, które tutaj przyniosłeś, byśmy wykorzystali?
0: Wykorzystalibyśmy na początku pusher downer. To jest taki, wygląda troszeczkę jak łyżka. To służy do tego, żeby obniżać sznurek, który naciągamy wokół kaplina. Najpierw ten kaplin, tak jak mówiłam, naciągamy na główkę, a potem nakładamy sznurek, zaciągamy mocno i tym pusher downerem staramy się obniżyć ten sznurek do samego dołu, tak żeby jakby przylegał ten kaplin do formy. I później prasujemy.
1: Możemy też prasujemy żelazkiem.
0: Prasujemy żelazkiem i to takim żelazkiem. Na początku, jak jesteś początkującym kapelusznikiem, nie musisz mieć super profesjonalnego żelazka. Możesz sobie wziąć swoje żelazko, którym prasujesz koszulę. Tylko później wyczyść oczywiście to żelazko, bo będziesz miał zielone na przykład koszulę po pracy z kapeluszem. Kapelusz też zostawia bardzo dużo włosa, więc te włosy zostają na żelazku. I później co? No i później jak przeprasujemy już tym żelazkiem z parą, to zostawiamy go na 2 dni i on sobie schnie. W zależności od tego, jaką ma gramaturę, może schnąć 1 dzień, a może schnąć nawet 3 dni. A potem bierzemy inne narzędzie tortur, to się nazywa rounding jack. I ono ma tutaj taki nóż, którym wycinamy rondo. Jak chcemy, żeby rondo miało 8 cm, to ustawiamy sobie na tej podziałce 8 cm i przykładamy do kapelusza i takim ruchem
1: kołowym
0: tak, przesuwamy tego rounding jacka, a ten nóż wycina nam to rondo do mniejszego, docelowego.
1: I koniec? Kapelusz zrobiony?
0: Nie, jeszcze później musimy ściągnąć oczywiście ten sznurek jeszcze zanim wykorzystamy rounding jack i znowu przeprasowujemy i zaczynamy formowanie. Możemy zacząć od formowania, a możemy też zacząć od wszywania płotnika.
1: Formowanie, rozumiem, polega na tym, żeby stworzyć
0: odpowiedni kształt.
1: Zagięcia, które się pojawiają na tym kapeluszu.
0: Tak, dokładnie.
1: I to jest taka manualna już robota, czy też są jakieś do tego formy specjalne?
0: I do tego potrzebujesz tylko własnych rąk. Czy są takie formy, które już są gotowe, że możesz na przykład kupić już kształt fedory i tylko ściągasz z tej główki ten kapelusz i tyle.
1: To mam nadzieję, że o tym

0: też porozmawiamy. Mam dwie ręce, mam chęci, nie mam talentu, ale jest ktoś, kto ten talent ma. To Agnieszka Malet, Soul Sister Hertz, która opowiada dzisiaj i tworzy, bo przygotowała dla nas pewne warsztaty kapelusznicze, przychodząc tutaj z zestawem narzędzi tortur, które do tworzenia kapeluszy są po prostu niezbędne.
1: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: 33 minuty po godzinie 18:00.

0: Neighborhood Kids w czwórce. 37 minut po godzinie 18 trwają warsztaty kapelusznicze. Razem z nami Agnieszka Malec, Soul Sister Hats.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Agnieszko, a taki sprzęt do robienia kapeluszy to się kupuje w jakimś sklepie, czy trzeba go zamówić? Jak ja bym chciał zostać kapelusznikiem, tak pytam już przyszłościowo.
2: No właśnie z tym jest problem, wiesz, bo takich twórców tych sprzętów drewnianych, kapeluszniczych, jest na świecie bardzo mało. Szczególnie właśnie takich stolarzy, którzy produkują formy. Możesz oczywiście kupić formę do kapeluszy na jakimś takim portalu gdzieś, nie wiem, gdzie sprzedają ludzie swoje rzeczy. Ale możesz też zamówić u tych stolarzy, ale oni mają tak nabity plan pracy, że ja czekałam na swoje.

0: swoje formy pół roku, takie, które chciałam mieć, ale Łotysze zrobili dla mnie troszeczkę szybciej. Taka para jest Łotyszy, którzy pracują właśnie tylko nad tymi główkami. A pozostałe narzędzia możesz kupić gotowe gdzieś też na różnych takich specjalistycznych stronach, ale ten rounding jack zazwyczaj zamawia się też u stolarza i on też długo to robi, niestety.
1: Rounding jack to ten sprzęt, który pozwala nam ładnie ten kapelusz wyciąć.
0: Tak.
1: Bawiłem się tym przed chwilą, jak poszło?
0: No świetnie.
1: Chociaż to nie jest jakaś filozofia wielka, chyba że to różnie bywa na warsztatach, tak, bo masz doświadczenie też.
0: To zależy od grubości kaplina. Jeżeli kaplin jest cienki to wtedy i miękki, to wtedy to dużo łatwiej idzie. Ale jeżeli jest super gruby, a są takie kapliny, na przykład wykorzystywane do tworzenia kapeluszy kowbojskich, to wtedy idzie to dużo trudniej. Ale no jest to do zrobienia. Ja to robię, jestem może niewielką kobietą, ale jestem w stanie to opanować i siłą wyciąć.
1: Bo rozumiem, że filc to jest jeden z materiałów, które tak, są wykorzystywane do tworzenia kapeluszy, a inne? Skóra?
0: Można robić kapelusze ze skóry. Ja kapelusze ze skóry nie robię, bo to już jest do tego potrzebny specjalistyczny sprzęt. Taki, to są takie maszyny, do których wkłada się tą skórę i pod wpływem tego ciśnienia, naporu one się formują. Tutaj robię to wszystko ręcznie, więc ten filc, on pod wpływem ciepła robi się troszeczkę bardziej miękki. Ale też trzeba użyć dużo siły, żeby to naciągnąć, więc można sobie wyrobić ręce, ramiona, jak ktoś chce, spokojnie.
1: Przychodzą do ciebie ludzie na warsztaty. Wspomniałeś o tym, że taki kapelusz to on często leżakuje 2 albo 3 dni.
0: Tak.
1: To są takie warsztaty z nocowanką?
0: To my wtedy też leżakujemy, tak.
1: Nocowanka.
0: Raczymy się pysznym jedzeniem. Nie, oczywiście żartuję. Wygląda to tak, że pierwszy dzień warsztatów to są 4 godziny, kiedy naciągamy właśnie te kapliny na formy. Mierzymy sobie głowy, rozmawiamy o tym, jakie chcemy mieć te kapelusze. A już 3 dnia, bo musimy mieć 1 dzień przerwy, żeby te kapelusze wyschły, 3 dnia wracamy i 6 godzin pracujemy od 6-8, w zależności od umiejętności i talentu kursantów, robimy te kapelusze.
1: To zdradzę wam, że Agnieszka miała kiedyś swoje studio niedaleko Sejmu, niedaleko ulicy Wiejskiej, ale żaden polityk na warsztaty nie przyszedł.
0: No nie przyszedł, ale miałam widok na ten Sejm cały czas i czasami spotykałam polityków.
1: Bo oni by sobie nie poradzili po prostu.
0: Nie, oni mają ważniejsze sprawy.
1: A, jakby potrafili zrobić kapelusz, to myślę, żeby im na zdrowie wyszło.
0: Może tak, ale na pewno by ładnie wyglądali.
1: A kto zwykle decyduje się na to, żeby wziąć udział w takich warsztatach? To są jednak mimo wszystko kobiety, czy masz wielu facetów, którzy
0: mam
1: chcą mieć swój
0: kobiety,
1: kapelusz?
0: Mam i kobiety, i mężczyzn. Najbardziej oczywiście, nie ukrywam, cieszę się, jak przychodzą do mnie mężczyźni, bo mężczyźni wyglądają fantastycznie w kapeluszach. Ale jak przyjdą kobiety same, to też jest wesoło. Mamy wtedy taką babską imprezkę i babski klimat. Ale faktycznie w większości kobiety interesują się kapeluszami. Chcą coś dla siebie zrobić. Moje klientki w ogóle to są kobiety w takim wieku 40 do 70 lat nawet. I może cię zdziwię, ale takie osoby, które kupują często kapelusze, to są osoby, które przechodzą pewnego rodzaju metamorfozy życiowe, kiedy zaczynają być bardziej świadomi tego, że mogą coś zrobić dla siebie, że chciałyby mieć, czy chcieliby mieć coś dla siebie wyjątkowego.
1: Agnieszko, to ten wyjątkowy kapelusz chciałbym cię jeszcze spytać, taki najbardziej odjechany, jaki zrobiłaś, wyłączając ten, przy produkcji którego trzeba było dzwonić prawie na 112.
0: Jaki najbardziej odjechany zrobiłam?
1: Co to było?
0: Mam takiego znajomego, serdecznego, Cezarego Studniaka, który co roku zamawia, ponieważ on jest dyrektorem Pepa, więc on co roku zamawia u mnie najbardziej odjechany kapelusz i przychodzi i mówi tak, słuchaj, ja muszę otworzyć ten przegląd piosenki aktorskiej. Ten kapelusz musi być odjechany. Zrobisz? Ja mówię, no dobra, co robimy? Dobra, niech to będzie coś z Andy Warholem. Jakiś może banan, mogłabyś mi wytatuować jakiegoś

0: banana. Mówię, no mogę ci wytatuować, nie ma problemu, ale pamiętaj, żeby on był taki nietypowy. No więc tak, Cezary jest takim właśnie moim ukochanym klientem i przyjacielem, który...
1: Czyli wszyscy części... aktorzy, nareszcie PPA, a Agnieszka, no nie.
0: Tak, trzeba zrobić coś nowego. Trzeba zrobić coś nowego, tak. Także on ma różne kapelusze, które wyglądają jakby na przykład przyjechał po nich samochód, albo jakby wyciągnął ze śmietnika ten kapelusz, ale on taki chce, bo taki ma styl. Ale są też ludzie, którzy oczywiście chcą mieć eleganckie kapelusze. Kapelusze, które też dziewczyny zamawiają najczęściej, to są takie kapelusze kolorowe, żeby się dużo działo, w zależności od tego, jaką mają osobowość.
1: Podejrzewam. Tośmy się nagadali. Agnieszka Malec, Soul Sister Heads, gościła dzisiaj w czwórce. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Samych odjechanych kapeluszy i powodzenia w przygotowywaniu kolejnych. Rok do roku, jeśli chodzi o PPA, bo wiem, że masz wtedy, jak jest przegląd piosenki aktorskiej, sporo roboty.
2: Czego to ludzie nie wymyślą?
1: 16 minut pozostało do godziny 19. 226452100. Znam ten numer lepiej niż mój własny, bo on przydaje się wam zawsze w porobocie. Jutro też będzie podobnie. Jakby ktoś chciał do chłopaków zadzwonić, można. Dlaczego nie?

0: panowie, ale wy to byście dobrze wyglądali w kapeluszu.
1: Cześć, z tej strony Kuba Jamrozek.
2: Jakub Jamrozek prowadził tę audycję dla państwa 3 godziny. To jest coś, za co ja zawsze cię będę doceniał, że ty wytrzymujesz 3 godziny siedzieć w jednym miejscu.
3: 5 dni.
2: 5 dni w tygodniu, 3 godziny. Człowieku, no.
0: Byłem
2: szacun.
0: Byłem raz w toalecie.
2: A jeszcze te sekty.
0: Byłem raz w toalecie, więc to...
2: O, czujemy.
3: Wyszedłeś ze studia?
0: Panowie, co u was po 19?
2: Ja już wychodzę.
0: Ja już wychodzę. Co po 19?
2: Zawsze o to pytasz. A mógłbyś zapytać, co u nas, po prostu?
0: Pytałem cię,
3: zawsze
0: jak się
3: pytasz.
0: Delemiku, tak. Chciałem ci powiedzieć, że przedwczoraj to się nie widzieliśmy, ale w ubiegłym tygodniu spytałem cię, dlaczego siedzisz taki smutny, czy coś się wydarzyło. Nie chciałeś odpowiedzieć. To powiedz chociaż, co po 19.
2: No słuchaj, dzisiaj będziemy rozmawiać wiąt

0: wyjątkowo nie o muzyce.
1: Będziemy rozmawiali o filmie, ale troszkę o muzyce też, bo nasza gościni montowała parę teledysków.
0: Ale jednak skupimy się na wideo tym razem.
1: No tak, chociaż, to prawda.
0: Chociaż nasi słuchacze tego nie zobaczą.
2: Czy będą wątki związane z Andrzejem Wajdą? Bo wiem, że to jest wasz ukochany reżyser.
1: Nie. Kocham Andrzeja Wajdę. Jak najbardziej. Zawsze.

0: No bo to moje klimaty bardziej niż sama Sanach. Panowie przejmują stery, my dziękujemy wam za ostatnie 3 godziny. Magda
1: to my dziękujemy tobie.
0: Maciek Załęcki, Kuba Jamrozek, ja tobie, Delemiku też. Uśmiechnij się, kochany.
2: No nareszcie.

0: Autopromocja.
1: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599.

0: Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Zasną portię. Ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
5: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórka.

0: Oj, kochamy trend z przełomu wieków, moi drodzy. Kocha go też ewidentnie Skrillex, bo za nami kawałek oparty na kawałku Children Roberta Milesa, Notcie Without You. Tak można tak nazwać utwór. 19 na zegarze.
1: Pogoda.
2: Pogoda lepsza niż utwór Skrillexa.
0: Jak byś nazwał swój kawałek? Night bez ciebie?
2: Noce without you.
0: O, no to tak.
2: To też działa. Po prostu, wiesz, nawet podobne.
0: No. Myślę, że tak, można tak zrobić. Moi drodzy, pewnie jesteście ciekawi, co tam w pogodzie, ale my tak nie do końca. No,
2: my nie chcemy trochę zapeszyć, więc my wam powiemy po prostu, jak my się czujemy z tą pogodą, która nas została dzisiaj. I ja przyszedłem dzisiaj do pracy w krótkich spodenkach.
0: Wow, ale nadal w nich jesteś?
2: Nadal w nich jestem, zoba.
0: Faktycznie, widzę.
2: Teraz nie widzicie słuchacza, ale pokazałem mu nogę.
0: Możecie widzieć, bo mamy kamery, ale tak, no to jest jeszcze ten moment, co?
2: To jest jeszcze ten moment, że...
0: nie będzie ci chłodno, jak będziesz wracał?
2: Wiesz co, i to jest właśnie najlepsze. Zawsze wychodzę z założenia, że w nogi nigdy nie jest zimno. Więc mam krótkie spodenki, długie skarpety, bluzę i kurtkę. I jeszcze rękawiczki do roweru.
0: Rękawiczki do roweru?
2: Tak, takie, wiesz, bez palców, no.
0: O tej porze roku?
2: No jak jadę szybko, to czasami palce marzną. Ale dosyć już o mnie, porozmawiajmy o pogodzie. Słoneczko było piękne, złote. Październik ma taki charakterystyczny kolor, mam wrażenie.
0: No bo to już jesteśmy pod tym kątem, wiesz, promienie słoneczne.
2: Tak, rozumiem, te kąty, no wiem, kąty, astrologia, gwiazdy, no.
0: Dokładnie.
2: Księżyc.
0: Mój drogi, jestem skorpionem. Nie, to nieprawda.
2: Nie jesteś skorpionem?
0: Nie. Jestem wodnikiem.
2: Ja też jestem wodnikiem.
0: Super, no tak, dzieli nas ledwie tydzień.
2: Właśnie, dokładnie.
0: I rok.
2: Więc jeśli chodzi o ważne sprawy, no to mi się podobała pogoda. Super było. Fajnie tak słoneczko grzało, nawet w pewnym momencie aż rozpiąłem bluzę.
0: Powiem tak, gdyby złota polska jesień wyglądała faktycznie tak jak dziś, byłoby naprawdę w porządku.
2: Tak.
0: Taki październik jest okej.
2: Okay. Mhm. Ja jestem z tym absolutnie okej.
0: Okay. No to jaki rating?
2: Dzisiaj? Mm-hmm. Oj, 10 na 10. Bez dwóch zdań, to był najlepszy dzień w październiku, no jeśli chodzi o pogodę.
0: Pozostaje nam się zgodzić. 10 na 10.
2: 10 na 10.
1: Autopromocja. Czwórka, to słychać.
3: No jasne, tak jak my nie gra nikt.
4: Wyłapujemy muzyczne odkrycia i rozdajemy wejścia na koncerty i imprezy.
5: Przeglądamy najciekawsze premiery i wydarzenia.
6: Oraz sprawdzamy, co fajnego dzieje się muzycznie w czwórce.
7: Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13. O wyjątkową i pobudzającą selekcję zadbają nasi dziennikarze muzyczni.
8: Ja, czyli Cougar, rozpoczynam z wami poniedziałek.
9: Bert, gram dla was we wtorek.
10: Dominika Płonka, środy należą do mnie.
11: Marcin Hubert, czyli Harper, gram dla was w każdy czwartek.

0: Czwórka. To słychać. Autopromocja.
1: Tak jak my, nie gra nikt.
2: Siemano, tutaj Jarecki.

0: Victoria Monet oraz SZA, See You In My Dreams. Tego właśnie słuchaliśmy na dobry początek tej audycji.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: Victoria Monet wydała kolejny świetny album. Właściwie to jeszcze nie wiemy, czy takie świetne. Na razie nam się spodobał początek, bo ani ja, ani Adam nie mieliśmy okazji przesłuchać go w całości.
3: Ale to jest długa płyta,
2: to jest
3: 22
2: płyta,
3: utwory.
2: Frequency of Love. Frequency of Love, tak się nazywa. Trwa godzinę i 3 minuty. To jest sporo jak na ostatni krążek, ale muszę wam powiedzieć, że to się wydaje, że to długo. Ale jakbyście posłuchali sobie Jaguar 2, czyli jej poprzedniej płyty z 2023, ta płyta trwa tylko 35 minut i ja czuję niedosyt. To jest tak świetny album, jeden z moich ulubionych z 2023. Victoria po prostu dała tutaj czadu i każdy numer, no to nie jest, tam nie ma skipów na tej płycie, tak przynajmniej uważam.
0: Właśnie powiem ci, że moja wrażliwość się mocno zmieniła pod kątem R&B od jakiegoś czasu, bo tak myślę, wydaje się, że w 2023 jeszcze byłem trochę daleko od regularnego słuchania takiej muzy, a teraz, proszę bardzo, teraz jak najchętniej do tego wrócę, także być może to przede mną na pewno odsłuch Frequency of Love, ale to było singlowe See You In My Dreams, także tego słuchaliśmy. Dzisiaj czekają nas same dobre rzeczy, czeka nas oczywiście więcej muzy, ale czeka nas też rozmowa o tym, jak w zasadzie montuje się film, etiudę, teledysk.
2: I chcę tutaj powiedzieć na starcie, moi drodzy, że będziemy rozmawiać trochę o montażu filmowym, montażu teledysków, montażu reklam, ale najpierw chcę wam powiedzieć, drodzy słuchacze, że mój kolega Adam Smolarek, dla prywatnie Adam Smolier, też jest trochę montażystą. Zmontował ostatnio rolkę, przez którą dzisiaj prawie nie straciłem pracy, więc dziękuję, Adamie.
0: Nie ma sprawy.
2: Bardzo dziękuję za to i mam nadzieję, że przy następnych rolkach dasz mi coś, wiesz, jakieś ostrzeżenie, żeby

0: już zaczął wysyłać CV gdzie indziej.
1: Dobrze, przy następnych rolkach o tym pomyślę, nie będę cię denuncjował więcej zatem. No dobrze, ale to, żeby się dowiedzieć, o co chodzi, musicie zajrzeć na Instagram Delema, czyli Delem, albo mój, czyli Halo Odbiór.
0: Tak, nie, akurat wyjątkowo nie na Instagram czwórki, tylko na nasze prywatne Instagramy, tutaj możemy też się promować. Obejrzyjcie sobie nasze nagranie, co wycięliśmy z rozmowy z Nad Cichocką. Rozmowa była fantastyczna. Pozdrawiamy Nad Cichocką.
1: Nad Cichocka jest fantastyczną artystką w ogóle.
0: Tak, no, ale zwłaszcza wizualnie i jeśli chodzi o teledyski.
1: No rozmawiamy tam o tym, a no. Ona mówi, a może coś o muzie wreszcie.
0: No.
1: Taki spoiler, jeśli chodzi o tę rolkę. Dobra, nieważne. Polecamy sprawdzić, a teraz gramy dalej. Uwaga, Susan Vega, dlaczego by nie? Tylko, że to jest kawałek, który na początku była kapelą i w ogóle służył do prac nad formatem MP3. To jest, nie wiem, czy to jest duma. Może jest.
0: Jest to informacja.
1: Jest to informacja, no ale zobacz. Utwór, który miał sam wokal, też nagrany w bardzo konkretny sposób, służył testowaniu tego, jak coś kompresować, żeby stracić jak najmniej informacji, żeby pliki, jakie możemy sobie na komputery zgrywać, były lżejsze i tak oto do dzisiaj wszyscy się borykamy z MP3-kami.
0: Sztuka użytkowa.
1: Sztuka użytkowa. No
0: taki,
1: dlatego...
0: Może taki dżingiel nagramy?
1: Tak.
0: Sztuka użytkowa.
1: Ale to Jędrzej musi
0: nagrać. Jędrzej musi, tak.
1: Zostawiamy was teraz z Susan Vega i kawałkiem Tom's Diner.

0: Julia Pośnik w radiowej czwórce to warszawska fantazja. Nie bez powodu gramy ten kawałek.
1: Kto puka?
2: Dla sprostowania, co masz na myśli, że nie bez powodu gramy ten kawałek i mówisz o warszawskiej fantazji? Co ci chodzi po głowie? Co ci chodzi po głowie?
0: Fantazja, Warszawa, ale przede wszystkim w tym momencie chciałbym się skupić na naszej gościni. Olga Bem, dzień dobry, cześć.
2: Cześć. Chcesz powiedzieć, że nasza gościni jest twoją warszawską fantazją?
0: Wow, Marcin, takie rozmowy zostawmy poza antenę, no nie krępujmy, okay. Nie krępujmy, nie znamy się tak dobrze jeszcze.
2: No dobrze.
0: Olga, dla waszej wiedzy, montowała klip do tego kawałka właśnie, do warszawskiej fantazji, do szeregu z nich. Także będziemy rozmawiali o tym, jak wygląda w sumie twoje zajęcie, bo to jest praca montażysty, montażystki, to jest rzecz, o której nie mówi się za dużo.
3: Tak, to prawda, nie mówi się za dużo i fajnie by było troszkę to zmienić. Jest takie stowarzyszenie filmowców PSM, Stowarzyszenie Montażystów. I trochę w ramach tego stowarzyszenia są podejmowane jakieś takie pierwsze kroki, żeby trochę bardziej mówić szeroko, publicznie właśnie o montażystach i montażystkach, osobach montujących. Więc myślę, że trochę idąc taką myślą, fajnie, że tutaj jesteśmy i fajnie, że możemy o tym porozmawiać.
2: A powiedz, jak wygląda na co dzień w takim razie twoja praca jako montażystki? Wstajesz rano i my na przykład, pierwsze co robimy...
0: Sprawdzamy nowości muzyczne.
2: Sprawdzamy właśnie, nowości muzyczne. Albo piszemy do siebie, mordo, co teraz? Mordo, co dalej?
0: Co z życiem?
3: Co zrobić?
2: Co zrobić? A jak wygląda twój poranek?
3: Kurczę. Dobra, wyobraźmy sobie sytuację, że

0: Na dzisiaj mam zaplanowany nowy projekt, więc pierwsza rzecz, jaką robię, no to odpalam dyski, kompa i tak dalej. Muszę przeliczyć materiał, więc puszczam sobie pliczki, żeby one się tam przemieliły. To jest taki proces, że nie montuje się na oryginałach, tylko montuje się na mniejszych, powiedzmy, kopiach. Wtedy jest czas dla mnie, więc mogę na przykład zjeść śniadanie. A potem cała technika, czyli przygotowanie projektu, synchronizacja i tak dalej, to już w zależności od tego, co to jest za projekt, czy to jest teledysk, czy reklama, czy jakaś forma fabularna, czy dokumentalna. Jak zrobię taką techniczną rzecz, no to wtedy przychodzi oglądanie materiału, no i to schodzi bardzo różnie, bo to może zejść godzinę, a to może zejść nawet miesiąc, więc to już w zależności. Więc ciężko powiedzieć o jednym dniu pracy, bo ten dzień może się przeciągnąć nawet do kilku miesięcy.
1: Ale tak jak rozmawialiśmy przed wejściem, jesteś freelancerem, a nie pracujesz w jakimś konkretnym domu produkcyjnym.
0: Tak. Jestem freelancerem, więc tak naprawdę zbieram sobie projekty w różny sposób. No, ta branża działa jednak na znajomościach, więc mam jakieś tam swoje zaufane grono współpracowników, reżyserów, z którymi fajnie mi się pracuje. Ale bardzo często też się odzywają do mnie nowe osoby, czy nie chciałabym z nimi czegoś fajnego zrobić. Więc no, tak naprawdę to wszystko jest takie bardzo płynne i nie jestem właśnie w tym jednym określonym miejscu w domu postprodukcyjnym, tylko no wiecie, no to jest takie... To no.
1: Teraz już masz trochę montaży na koncie i co byś powiedziała na przykład studentce montażu na którejś z polskich filmówek, jak rzeczywiście pozyskiwać klientów, jak pozyskiwać zlecenia? Po prostu bywać w miejscach?
0: Gdybym znała odpowiedź na to pytanie, to myślę, że bardzo by mi to w ogóle ułatwiło życie, więc nie znam odpowiedzi, ale z takiej innej strony, co bym mogła powiedzieć takiej osobie, powiedzmy na pierwszym, na drugim roku studiów, to bierz wszystko i łap doświadczenia, bo ja trochę tak robiłam. I wydaje mi się, że to jest świetne, bo wtedy możesz sobie kombinować, sprawdzać i się uczyć i popełniać błędy. I no właśnie, i sobie tak po prostu doświadczać. A jak jest się za bardzo wybrednym na początku, to niekoniecznie jest taki szybki wzrost tego skilla, czy powiedzmy w ogóle tych umiejętności.
1: Słuchaj, zaraz przejdziemy do tego, jak twoje umiejętności są już widzialne w praktyce.
2: A teraz czas na kawałek chyba naszej koleżanki.
1: Tak, już naszej koleżanki, który teledysk zmontowała właśnie Olga Bejm. Utwór Santorini, Mary z Polski.

0: Mary z Polski i Santorini, to jest piosenka,
1: która za nami. I ona tam śpiewa, że nikt nie kochał nigdy mnie.
0: Przykro.
1: Ale my na szczęście mamy dużo miłości w sercu i pozdrawiamy Darka i Dorotę.
0: Pozdrawiamy, autorytetem nadany nam przez Polskie Radio.
2: Po sąsiedzku.
0: Dostaliśmy prośbę o pozdrowienie. Pozdrawiamy z przyjemnością, zatem z nami cały czas w studiu jest Olga Bejm. Rozmawiamy o montowaniu.
1: Filmów,
0: teledysków, reklam.
1: No tak, ale jest. Dobra, ale powiedz uczciwie. Szafę też nam zmontujesz?
3: No jak trzeba będzie, to zrobię.
0: To umiesz więcej niż ja, to dobrze.
1: Ty umiesz montować rolki. Ja umiem, kiedyś regał zmontowałem.
0: O!
1: No
3: ja też zmontowałam regał, nie, nawet kilka. Biurko.
0: Jeju.
1: No ale oprócz tego zmontowałaś filmy i to tak. Nie byle jakie, bo montowałaś zarówno oczywiście reklamy, teledyski, filmy dokumentalne i zdarzyło się fabuła. A teraz trzy filmy fabularne z twoim montażem walczą w konkursach.
3: Tak.
1: Opowiedz coś o tym.
3: Walczyły w konkursach na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Miałam, tak jak wspomniałeś, trzy filmy i każdy z tych filmów był w innym konkursie. Był w konkursie jeden, w konkursie perspektyw, jeden w krótkich metrażach i jeden w konkursie głównym. Każdy z tych filmów totalnie inny. No, i co mogę powiedzieć?
1: Gdzie na przykład? Czy można je zobaczyć? Bo już my wiemy, że nie.
3: Nie można.
1: To jak to wytłumaczyć naszym słuchaczom?
3: Bardzo mi przykro. Jeżeli chodzi o krótki metraż, to zawsze można napisać do reżysera z pytaniem, czy byłby tak miły i udostępnił swój film pod jakimś linkiem. Czasem się zgadzają, więc jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany, to polecam. Zwłaszcza Kuba Wenda jest bardzo sympatycznym reżyserem, więc myślę, że się zgodzi. Jeżeli chodzi o Fluidy, no to można było je zobaczyć na festiwalu, ale prawdopodobnie będzie gdzieś tam dalsza dystrybucja. A jeżeli chodzi o film Kalafer Przeznaczenia, no to tak naprawdę o tego dystrybutora teraz walczymy, szukamy go, a jeżeli się takowy znajdzie, no to mamy nadzieję, że niedługo trafi ten film do kin.
1: A powiedz, to są filmy fabularne, to jest twoja największa ambicja jako montażystka, czy dla ciebie raczej ta forma nie ma takiego dużego znaczenia jak sam po prostu twój warsztat montażowy?
3: Kurczę, w ogóle dostać film fabularny pełnometrażowy, to mam wrażenie, że to jest jakieś takie spełnienie marzeń dla ludzi, którzy kończą filmówkę, bo to jest dość nieoczywiste i dość trudne, żeby w ogóle dostać taki film. Mi się udało i miałam super szczęście, bo już po drugim roku na studiach dostałam propozycję swojego debiutu, więc poszło mi to bardzo szybko, ale mam wrażenie, że byłam po prostu w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Więc czy to jest moja ambicja? Pewnie gdzieś tak. Raczej idę w stronę tego kina fabularnego. Rzadziej w dokumenty. Dokumenty są bardzo specyficzne i bardzo trudne, więc ja się zgadzam na dokumenty tylko jeżeli faktycznie temat mnie bardzo zainteresuje. Ale bardzo lubię teledyski, lubię reklamy, z tego względu, że to są krótkie projekty i dają też szybką satysfakcję.

0: satysfakcję, wiecie. To są 2-3 dni pracy i mamy zamknięty temat, mamy też efekt i można się z niego cieszyć. A przy takim filmie fabularnym, no to ten proces jest bardzo długi i on się, wiecie, ciągnie.
1: A jak znajdujesz rytm takiego montażu? No bo przy klipie to ma znaczenie nieraz. Nieraz się montuje totalnie w rytm. W filmach chyba troszkę rzadziej, chyba że robisz Baby Driver. No to wtedy wiadomo, że to jest pod muzykę bardzo robiony film. Ale jak to wygląda w twojego doświadczenia? Jak znajdujesz to? Kiedy, jak dynamizować ten rytm?
0: Kurczę, to tak naprawdę zależy od historii, co my opowiadamy, bo filmy są różne i każdy ma jakiś swój wewnętrzny flow. Jeżeli opowiadamy o jakiejś spokojnej historii, o jakiejś pani na albo film drogi, no to wiadomo, że ten film będzie miał inny rytm niż na przykład będziemy montować scenę pościgu. No to tak naprawdę zależy od tego, co my chcemy opowiedzieć i jak chcemy opowiedzieć.
1: I jak nie przedobrzyć.
0: I jak nie przedobrzyć, oczywiście, to jest mega ważne. Na przykład w filmie Kalafior Przeznaczenia, jak montowałyśmy, tam bardzo ważny był ten rytm, żeby, to jest komedia, żeby te wszystkie żarty wybrzmiały i żeby też widz miał czas w ogóle, wiecie, zaśmiać się.
1: No to nie wiem, czy widziałaś Catwoman z Halle Berry kiedyś?
0: Niestety.
1: Nie, ale jest tam scena gry w koszykówkę, która jest zmontowana tak, że można dostać oczopląsu i to jest właśnie przedobrzenie. Ale w tym momencie jednak wróćmy do utworów dobrze zmontowanych i do klipów dobrze zmontowanych. Julia Rocka i Gorset w Radiowej Czwórce.

0: Tu Czwórka, Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
1: Przy jednym stole.

0: Olga Bejm jest z nami w audycji jedynej, niepowtarzalnej i
1: jak
0: możliwe...
1: szacownej.
0: Tak, i możliwe, że w przyszłości zdjętej. Chłopaki z sąsiedztwa. Jesteśmy tu. Rozmawiamy o montażu filmowym. I jesteśmy w czasach, w których tak naprawdę wszystko potrzebuje formy wideo i na co dzień jesteśmy tą formą bombardowani w social mediach. No i tak naprawdę każdy artysta musi dbać, każdy na przykład artysta muzyczny musi dbać o tą stronę wizualną. No ale też każdy może kręcić filmy swoim iPhone'em. I moje pytanie, czy w takim razie taki profesjonalny montażysta wśród filmowców jest najbardziej pożądaną osobą do współpracy?
2: O Jezu, jakie trudne pytanie. Totalnie nie wiem, jak na to odpowiedzieć.
0: Postaraj się. Jesteśmy na żywo.
2: Okej. O Jezu, czy taki montażysta jest pożądaną osobą? To zależy tak naprawdę, jakie są potrzeby wszystkich. Bo jeżeli komuś wystarczy prosty montaż twojej na przykład rolki, która jest już dzisiaj wspomniana, no to myślę, że wiele osób jest w stanie to zrobić, ale jeżeli potrzebujemy kogoś, kto ma wejść z czymś, z jakąś swoją wizją, czy kreacją, czy pomysłem, no to wydaje mi się, że taki montażysta jednak z krwi i kości będzie troszkę bardziej potrzebny niż osoba, która zajmuje się prostym montażem TikToków.
0: To jak właśnie myślisz, że na przykład twoje spojrzenie na montaż, a spojrzenie osoby, która właśnie zainstalowała, nie wiem, CapCuta? Jakie na przykład są takie podstawowe błędy ludzi, którzy zaczynają się bawić w montaż?
2: Skończyłam szkołę filmową w Łodzi i powinnam znać te błędy, ale chyba ich nie znam, bo w sumie wszystkie zasady są po to, żeby je łamać. Nie wiem, strasznie trudne pytanie. Następne, proszę.
1: Może na przykład, bo co innego są błędy, jakie ktoś popełnia, bo się nie zna, co innego jest błędy, które zostają w filmach czasem, mianowicie to jak na przykład, no są takie po prostu listy błędów typu, że ktoś wychodzi z lewej, potem w drugim kadrze wychodzi z prawej nagle, bo nie tak powinno być,
2: jasne.
1: Nie? Ale to jest trochę inna sprawa chyba.
2: To jest inna sprawa i to jest tak naprawdę drugorzędne, bo tak naprawdę jest taka piramida rzeczy, które są istotne w montażu i pierwsze tak naprawdę są emocje. Czyli jeżeli emocjonalnie się coś zgadza w filmie i idziemy za bohaterem i rozumiemy, co się dzieje, to nieważne, co się będzie działo w tle. Mogą się tam wywalać rzeczy, zmieniać kolory, my tego nawet nie zauważymy.
0: Okej, a jak w takim razie, ja bym jeszcze wrócił do codziennej ostatnio zmiany chyba w ogóle w podejściu do robienia filmów. No bo każdy teraz montuje, każdy nagrywa, no ale u was już w profesjonalnej pracy filmowców coraz częściej używa się sztucznej inteligencji. I jak czujesz, że przez ostatnie lata się zmieniła twoja praca przez to, że to narzędzie weszło do łask?
2: Nie jakoś znacząco. Mam bardziej poczucie, że to pomaga na tym etapie, na jakim to jest obecnie, niż coś mi odbiera. Dla przykładu, jeżeli mamy reklamę i czujemy, że jakiś tekst voiceover powinien zostać przepisany, to zamiast biec do studia nagraniowego z lektorem, aktorem i nagrywać to, to jesteśmy w stanie wygenerować sobie prowizorycznie jakieś dodatkowe słowa i sprawdzić od razu, jak to będzie działać. Czy to jest w tą stronę, czy w inną stronę, więc bardzo to przyspiesza i ułatwia pracę.
0: To co, może...
1: Ale cały czas mowa o szkicu, a nie o wersji finalnej.
2: Oczywiście.
1: No.
0: A w takim razie masz takie, na przykład, że pracodawcy, jak szukasz zleceń na przykład na reklamy, to wymagają od ciebie, żebyś rzeczywiście chwytała te nowe narzędzia?
2: Nie, absolutnie nigdy nie miałam takiej sytuacji, że ktoś tego ode mnie wymaga. Bo tak naprawdę, czym jest montaż? To jest myśl i jakaś kreatywność, a narzędzia, którymi ja się posługuję, no to jest tak naprawdę moja sprawa i ja mogę to zrobić w sumie na telefonie, ważne, żeby efekt był dobry.
0: Cóż, przetrzymamy cię jeszcze chyba.
1: No przetrzymamy. Także wracamy do utworów, do których teledyski montowała Olga Bejm, czyli nasza gościni Mela Koteluk, rzadko pojawiająca się w radiowej czwórce artystka, ale czemuż by nie? Himalaje w radiowej czwórce teraz.

0: Himalaje, Mela Koteluk.
1: Bardzo ciekawe rzeczy słyszymy na poza anteniu od naszej gościni Olgi Bejm, czyli montażystki filmowej, i rozmawiamy dzisiaj o montażu.
0: No, szkoda, że nie wszystko możemy powtórzyć. Ale dobra, nieważne. Nie pytajmy o kontrowersyjne opinie na temat pizzy.
1: Tak.
2: Z ananasem.
1: O tym.
0: Nie,
1: o,
0: pizzy księżula. Nieważne, nie rozmawiamy o tym dzisiaj.
1: Ale
0: wbrew pozorom.
1: O fajnej rzeczy wspomniałeś przed chwilą. Jaka jest różnica właśnie między pracą na freelancie jako montażystka, a praca w domu postprodukcyjnym, i dlaczego wolisz swój model?
2: No, wolę swój tryb z tego względu, że jak jest się w domu postprodukcyjnym, no to jest się, z jednej strony oczywiście jest to bezpieczeństwo, bo zawsze te projekty schodzą i jest nad czym pracować. Freelance jednak charakteryzuje się tym, że nigdy nie wiadomo, jest jakieś tam ryzyko, więc albo będzie mega dużo pracy i nie wiesz, w co ręce włożyć, albo mogą być takie momenty, gdzie ta praca no po prostu do ciebie nie przychodzi i wtedy jest troszkę gorzej. Ale ja wybieram ten tryb i jest mi w nim dobrze, bo czuję jakąś taką wolność i czuję, że mogę sobie po prostu wybierać. Jeżeli jakiegoś projektu nie czuję, nie jest dla mnie, na przykład bardzo często mam tak z dokumentami, że ja po prostu odmawiam, bo nie czuję tematu. Więc mam to przyzwolenie, że mogę to zrobić. A jakbym była w takim domu postprodukcyjnym, no to tak naprawdę trochę nie mogę odmówić, no bo mam zlecenia, jakie mam, i po prostu praca jak praca, trzeba ją wykonać.
0: To pozwól, bo jesteśmy w audycji, w której bardzo lubimy słuchać muzyki i słuchamy właśnie kawałków, przy których ty pracowałaś też. No to są utwory, które wybrałaś właśnie estetycznie dopasowane do ciebie, do twojego gustu na przykład?
2: Totalnie nie.
0: To czego słuchasz?
2: Ja też potrafię słuchać takiej muzyki, spoko. To nie jest żaden problem dla mnie. Ale to jest ciekawe, że na przykład bardzo bym chciała wejść w teledyski hip-hopowe. Na przykład zrobić sobie teledysk dla Taco, dla Okiego, dla Young Leosi. W ogóle jakby super fajna przestrzeń, a jakoś nie było mi dane. I troszkę tak wpadłam sobie w tego rodzaju muzę i jakby spoko, w porządku. Myślę, że jeszcze gdzieś tam moje jakieś potrzeby zostaną gdzieś spełnione, może potrzebuję więcej czasu.
0: Może będę ci kontakt do Baila Ela, ale to
2: dawaj.
0: poza anteną.
1: Ale to powiedz, w takim razie, bo powiedziałeś, że wybierasz też pod kątem treści, czyli co, ta treść jest dla ciebie na tyle istotna, że na przykład te wszystkie, nie wiem, ta szansa, żeby się popisać montażowo, spada na drugi plan?

0: Tak, bo tu nie chodzi o to, żeby się popisać montażowo, bo to nie ma znaczenia, bo co z tego, że ja dam jakieś tam efekty i zrobię popisówę, ale tak naprawdę najważniejszy jest film i produkt, który ja wypuszczam, więc to musi być dostosowane do tego, o czym my opowiadamy. Więc nie jest dla mnie ważne, gdzie ja mogę pokazać jakieś swoje skille, tylko o czym my opowiadamy, bo jednak wszystko, co tworzymy, trafia w jakiś sposób do ludzi. Więc chciałabym, żeby treść, którą robię, była w jakimś stopniu ciekawa, po pierwsze interesująca dla mnie, żebym mogła się w to zaangażować emocjonalnie, ale też, żeby była wartościowa może dla kogoś.
1: A najczęściej jakie masz zlecenia? Co jest głównie twoim głównym źródłem utrzymania?
0: Źródłem dochodu?
1: No.
0: Myślę, że teledyski, że bardzo dużo ich zrobiłam, bardzo, bardzo, bardzo przeróżnych. I to jest super właśnie opcja, żeby sobie kombinować i żeby sobie testować różne rzeczy. Ale chciałabym wejść mocniej w reklamy i super, udało mi się w tym sezonie troszkę postawić jakieś kroki w tą stronę i mam nadzieję, że to się będzie dalej rozwijać.
1: A social media?
0: W jakim sensie? Montaż na social media?
1: No, rolek czy innych materiałów, po prostu stricte pod media społecznościowe. Czy tego się czy się w ogóle nie podejmujesz tych
0: rzeczy? Nie podejmuję się tego, nie czuję tej formy, więc jak czegoś nie czuję, to po prostu nie biorę.
2: No, czyli nie zmontujesz nam rolki, szkoda.
0: No, sorry, ale ty jesteś świetny, że nie ma co w ogóle.
2: Przecież jeszcze nie widziałaś.
0: Ale ja już wiem, że jest dobra.
1: Ale ona na przykład jest świetna w kłamaniu.
2: To my gorzej, no niestety. Chyba, chociaż?
1: Chociaż?
2: Chociaż nigdy nie wiecie, który z nas to Smolarek, a który to Delem. Nigdy nie wiadomo, to jest tajemnica, która nie zostanie rozwiązana. Okej, to na sam koniec pytanie, czy, bo my cały czas jesteśmy muzyczno-filmowi, gdzie będzie można w najbliższym czasie jakiś twój nadchodzący montaż zobaczyć?
0: Kurczę, no mam wielką nadzieję, że ten kalafior przeznaczenia trafi do kin, więc trzymajcie za to kciuki.
1: Trzymamy.
0: Dzięki, widzę, jak trzymacie. A inne rzeczy? No myślę, że jakieś teledyski niedługo pewnie będą nowe, więc możecie śledzić mój Instagram i stronę internetową, będą się tam pojawiać.
2: To gdybyście nie wiedzieli, jak Olga Bejm nazywa się na Instagramie, nazywa się Olga Bejm Edit.
0: Tak jest.
2: Tak jest.
1: Powtarzamy. Olga Bejm Edit.
2: Wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadza. Dziękujemy ci bardzo za rozmowę.
0: Dzięki wielkie.
1: Przynajmniej się czegoś dowiedzieliśmy.
2: My tak.
1: No.
2: A czy słuchacze?
1: Mamy nadzieję. Mamy nadzieję, za to nam płacą.
2: To gramy teraz. Z Heroes. Gramy hita, bo ostatnio o nim rozmawialiśmy.

0: Autopromocja.
1: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dome. Wtorek. The Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po

0: swojemu. A ty? Włącz się od 21 do 23.
1: Autopromocja.
0: Tak jak my.

0: myśleć.
1: Tu czwórka Polskie Radio, minęła godzina 20.
2: Pogoda.
3: Pogoda jest jaka jest, no wszyscy widzą.
1: Wszyscy widzą,
3: więc
1: wszyscy widzieli.
3: To co było nas w ogóle nie interesuje, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, nie ma co cały czas zaglądać, obracać się i patrzeć co to było, bo to nie jest ważne, ważne jest to co będzie.
1: A wiesz co będzie? Jutro o 16 w radiowej czwórce warsztaty z kataryniarzem Janem.
3: Kim?
1: Janem Kataryniarzem lub Kataryniarzem Janem, zależy od tego, jak go akurat podpiszą. Ja z nim kiedyś rozmawiałem.
3: U Jakuba Jamrozka?
1: Tak. On na Starówce chodzi z zbudowaną specjalną Katarynką i to będzie u Kuby Jamrozka, a myślę, że po kawałku od Editors, Papillon, można to podkreślić, bo to też taki trochę kataryniarski utwór. No tak, interesuje nas to, co będzie.
3: Ale my też nie wierzymy w wróżenie z fusów. Nie jesteśmy jakimiś szamanami, którzy by mogli powiedzieć, jaka pogoda zaraz będzie. Jeśli tego od nas oczekujecie, drodzy słuchacze, to po prostu jest nam przykro.
1: Możemy tylko komentować te bzdury, które można wyczytać z prognoz pogody.
3: No i jakie bzdury na przykład wyczytałeś o naszym ukochanym Zakopanem?
1: Jak będzie, czy jak jest?
3: Jak jest?
1: Jak jest. 11 stopni, w Białymstoku 16.
3: Dobrze, no nie, słuchacze, którzy dzisiaj odpalili pierwszy raz audycję Chłopaki z Sąsiedztwa, to nie wiedzą, ale Białystok i Zakopane sprawdzamy prawie codziennie.
1: To prawda, wręcz nawet można powiedzieć codziennie, bo codziennie. W pewnym momencie było tak, że w Zakopanem była jakaś ostatnia maleńka wioska, po prostu jak w Asterixie, Obelixie, tylko tam była fatalna pogoda cały czas.
3: Tak.
1: W reszcie kraju było całkiem spoko, a Zakopane po prostu dół.
3: No, a później jeszcze Białystok się dołączył.
1: Tak, ale to akurat nic nowego.
3: Teraz się wszystko wyrównało, moi drodzy. Teraz jest super, a u nas w Warszawie nie wiemy, bo nadajemy z piwnicy, gdzie nie ma okien, gdzie temperatura jest regulowana przez mechanizmy zupełnie z przyrodą niezwiązane.
1: My tu musimy odpalać klimę, bo jest nam gorąco od naszego własnego towarzystwa. Ale i czego sobie życzymy? Ja sobie życzę, żeby tak jak teraz, tak i w następnych dniach nie pojawiały się temperatury ujemne.
3: Tak, zwłaszcza nocą.
1: Zwłaszcza nocą. A za dnia to już w ogóle.
3: Bo naprawdę mamy niezły strajk pogodowy i szkoda to po prostu zaprzepaścić.
1: I to przy tym zostajesz też?
3: Przy tym zostajemy.
1: Super, to się zgadzamy.
2: Autopromocja.
4: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
2: Autopromocja.
5: Tak jak my.

0: say to my kid, gon' be kicking her, kicking her, kicking her, kicking her.
1: Peter, Peter, Peter, Peter, yeah. Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, yeah. Peter, Peter, pick it up, Peter, yeah. Pick it up, Peter, pick it up, pick it up, pick it up, yeah.
2: Podnieś to,
3: podnieś to.
2: Boski Roman rapował, nabrudziłeś to, musisz posprzątać, a tutaj widzę, chłopaki mówią, że puściłeś to, podnieś.
3: Tak. Mhm. Baby Breath, Quavo.
4: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
5: Zapraszamy, nie wiemy ile razy jeszcze się będziemy tutaj w takim gronie spotykać. Ja mam nadzieję, że ta audycja będzie trwała aż po dzień sądu.
2: Wow, to no. Zależy którego.
5: Tak, ostatecznego.
2: No, no. Nie sądź cię skarze bezbożniku, tak? No, no, no tak się mówi właśnie. Ale to, to nie był tylko Quavo.
5: To nie był tylko Quavo, tam był Pharrell Williams, Tyler the Creator
2: i A$AP Rocky.
5: I powiem ci tak, że Tyler napisał, że to jest najlepsza zwrotka, jaką w życiu napisał, nawinął. No nie mogę się zgodzić, to jest absolutny gniot, to jest straszne, co on tam wymyślił, no jest mi wstyd za to, że to usłyszałem.
2: Niemożliwe.
5: No i jeśli chodzi o ten utwór, no to jedyne, co to jest warte uwagi, to może A$AP Rocky, jego zwrotka w miarę buja, ale nic mi się nie podoba w tym kawałku. Jest taki bujający, taki, nie wiem, taki...
2: To bardzo się cieszę, że go wybrałeś tym samym.
5: Bo chciałem o tym powiedzieć.
2: Moje odczucia są dokładnie takie same, że on jest fatalny.
5: I tak, jest fatalny, jest fatalny. I Quavo wydał teraz album Chrome Life i zapowiedział, że będzie jeszcze jeden album Migosów. Oczywiście już po śmierci Takeoffa. Ciekawe, ciekawe. Pamiętacie? Walk it like a talk it. Walk it like a talk it. Walk it like
2: a... Zacytujmy Tylera, the Creatora. Blink, blink, blink, blink, blink, blink, a, blink, blink, blink, blink, a. Tak się zaczyna jego zwrota, no błagam.
5: Jest to przeładowane treścią, przeładowane przekazem, tylko prawdziwy przekaz.

0: nas, u nas, szczerze, na blokowiskach.
1: Tony przekazu, ale my przejdziemy jednak do muzyki, która troszkę liryczna jest. Artysta, który przed nami, to jest gość, którego ty jakiś czas temu podrzucałeś.
0: Uwielbiam go.
1: Ja mówiłem, że będę do niego wracał, bo miałem okazję tam, nie wiem, z półtora roku temu trafić na jego płytę, ale w tym przypadku stwierdziłem, że chcemy go zagrać, dlatego że gościnnie pojawia się w utworze, który przed nami, czyli All the Loved Ones, pojawia się Pink Sifu, którego Zuza miała okazję kręcić na Unsoundzie i który powiedział, żeby mu podesłała swoje filmy, żeby mógł je udostępnić w dobrej jakości. Także pozdrawiamy Pink Sifu.
0: I jutro jeszcze zagramy od niego parę utworów, a proszę tym razem bardzo, jego gościnka u McKinley'a Dixona.
1: Bo to jest gospodarz tego utworu, powiedzmy od razu. Także zapraszamy was ponownie do godziny 21, tuż potem audycja The Gustibus.
0: The Gusti what?
1: Ale najpierw McKinley Dixon w radiowej czwórce.

0: back any further.
1: Nawet nie trzeba przedstawiać kawałka, bo na sam koniec artystka zrobiła to sama, prawda?
2: Don't look any further, a to było to był utwór w wykonie Michelle Ndegeicheo.
3: Dopiero wjechało.
2: Sprawdziliśmy, jak to się czyta. To nie było takie łatwe. Ndegeicheo.
1: No prawie. Mam wrażenie, że wiesz co, to jest jeden z tych nazwisk, które trudno oddać bez znajomości języka źródłowego, a to jest Swahili.
2: Tak, to jest Swahili. To jest jej oczywiście pseudonim artystyczny, bo urodziła się jako Michelle Lynn Johnson.

0: Później Michelle Suhwalia Bashir Shakur. Więc miała, no cóż, jej aktualna nazwa nie jest najtrudniejszą nazwą w jej wykonaniu i możliwe, że jeszcze przed nami inne jej wcielenia, które również będą ciężkie, a to jest wokalistka, songwriterka, a przede wszystkim świetna basistka. To jest osoba, która pomogła kształtować Neo Soul na początku lat 90. No a funkcjonowała w chyba we wszystkich możliwych gatunkach. Zaczynała oczywiście od jazzu, ale szybko przeszło to do hip-hopu, reggae, rocka, no a nawet dograła się na album na przykład Madonny.
1: Czemu nie?
0: Tak.
1: Po prostu, czemu nie? Są takie postacie, które się przewijają przez muzykę przez po pierwsze wiele lat, a po drugie przez wiele gatunków i mam wrażenie, że w przypadku właśnie bardzo dobrych muzyków, którzy nadają się do bycia muzykami sesyjnymi, no tak musi być.
0: W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale jest bardzo jedna ciekawostka dotycząca Michelle i jej bassline zagranego dla Madonny.
1: No zaskocz mnie.
0: Michelle chciała, żeby w tym utworze zarapował również Tupac, który w tamtym okresie randkował z Madonną, ale wtedy pojawiły się zarzuty przeciwko niemu, no i Madonna stwierdziła, że management Madonny stwierdził, że lepiej usunąć jego zwrotkę.
1: Że to nie jest najlepszy moment. No tak, no to może jednak nie, ale za to na przykład, jeśli ktoś z was widział taki genialny film jak Batman i Robin, to tam też jest utwór, w którym Michelle grała.
0: Grała w...
1: Na basie.
0: Okej, okay. W utworze.
1: Nie, że
0: w utwór. Okej, okay. Dobra.
1: W którym ona tak.
0: Dobra. Słuchajcie, no to jest naprawdę postać, którą warto znać. My zagramy jeszcze jeden utwór z jej najnowszej płyty Synonym. To jest zbiór, to mi właśnie Adam powiedział, zbiór znanych soulowych piosenek.
1: Tak,
0: w większości soulowych.
1: To jest tak, że to jest album, który można powiedzieć, o no tak, no wzięła i nagrała covery, ale nie do końca, dlatego że podoba mi się, że ty zwróciłeś na to uwagę, zanim ci sprzedałem ten fakt, że kurde, ale to brzmi, nie? Ale to jest rozłożone w ogóle, że to stary wiedziałeś, że to jest cover, ale no to brzmi zupełnie inaczej. I tak też jest, bo podejście do tego grania było takie, żeby wybrać utwory już znane, wręcz bardzo znane właśnie, ale jednak rozłożyć je na czynniki pierwsze, zagrać je inaczej, pomyśleć, co można by było zmienić. I szczerze mówiąc, bardzo mi się to podoba, bo w ostatnich dniach, jeśli w Polsce mówi się o reinterpretowaniu lalki i tak dalej, o literaturze, jak widać, w muzie można też tak robić.
0: No i na tej płycie na pewno warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jak ona tłusto gra na basie. To jest rewelacja. Zresztą za chwilę to usłyszycie również w utworze Don't Stop the Music, gdzie gościnnie również Robert Glasper.
1: I Nick Hakim. W ogóle fajna płyta pod tym kątem. Cynthia Erivo, Chaka Khan.
0: Za nami już była Lion La Havas.
1: Tak, Cat Power, nie wiem, no.
0: Moses Sumney.
1: Tak,
0: no Willow.
1: Bill Callahan też. No to jest ciekawy zestaw. Dobrze, nieważne, posłuchajmy zatem Don't Stop the Music. Michelle and the Gay Ocello zatem przed nami.

0: Better Than I Imagine, utwór Roberta Glaspera i Hair, ale tutaj to również wspomniana przez nas wcześniej Michelle...
1: Ndegeocello.
2: Tak.
0: Ndegeocello.
2: Bardzo chcielibyśmy, próbowaliśmy się nauczyć poprawnej wymowy, ale jest to problematyczne, gdyż pochodzą te słowa z Swahili.
0: Tak. Ten utwór tutaj akurat nie zagrała na basie, tylko była autorką spoken words, które są na samym końcu utworu. To ona jest jedną też z autorek tekstu. No i miała na pewno duży wpływ na Roberta Glaspera. To są te same rejony muzyczne. No ale nie mogłem się powstrzymać, żeby nie zagrać utworu Better Than I Imagine. Bardzo lubię ten kawałek.
2: To za nami, to album Black Radio Free, wydany w 2020?
0: Tak.
2: Tak? No właśnie, no to już parę lat, ale jeszcze nie tak dawno, dlatego że przed nami teraz utwór, który będzie, oj, sporo starszy, co?
0: Sporo starszy, to już lata 90. i Guru ze swojej sesji Jazz Matters. Guru zapraszał mnóstwo artystów jazzowych i soulowych na swoje krążki, no i też pojawiła się właśnie Michelle Ndegeocello.
2: Gratuluję.
0: Udało się? Czy tym razem to jest to?
2: Chyba się udało. Ja mogę powiedzieć, kto jest drugim gościem.
0: Kto jest drugim gościem?
2: Kenny Garrett.
0: Tak, na saksofonie, prawda?
2: Tak.
0: No i utwór, oczywiście gospodarzem jest Guru, którego jeśli nie znacie z jego solowej twórczości, no to pewnie znacie go z zespołu Gangster. No a za chwilę utwór For You. Bardzo lubię ten kawałek i jeśli nie znacie serii Jazz Matters, no to polecam sprawdzić. To akurat jest z drugiej części. A teraz For You w czwórce.

0: Stefan Czaruś.
1: Oj, tak, Stefan Czaruś jest z nami. Już jest z nami któryś raz ostatnio.
0: To
1: a to dlatego, że to jest... Minęło 50 lat od rewelacyjnej płyty Songs in the Key of Life, a ten utwór z tej płyty nie do końca pochodzi.
0: No tak, no bo minęło, tak jak powiedziałeś, 50 lat i jak w takich sytuacjach, gdy mamy takie okrągłe rocznice zazwyczaj, to pojawiają się jakieś dodatki, jakieś sesje, jakieś demówki. No w tym przypadku dostaliśmy 4 nowe utwory do płyty, która liczy pół wieku.
1: I jak ci się podobają te 4 nowe numery?
0: Są spoko, w sensie słychać...
1: One są rzeczywiście z tamtego okresu,
0: tak,
1: to na pewno
0: tak,
1: słychać.
0: Tak, tak, to słychać, ale słychać też, że to są demówy,
1: mhm.
0: Tak, że to nie są do końca takie finalne wersje. Słychać po nich trochę wiek, one mają takie, nie wiem jak to nazwać, może były na trochę gorszej taśmie nagrane, coś tego rodzaju. Mam wrażenie, że one tak mają trochę szumu na sobie takiego, nie?
1: Może być, no ale fajnie, że to wypuścił, rzeczywiście to jest takie, no miły dodatek, mhm. Myślę, że też bardzo fajnie, że przypomniał światło o tej płycie, bo Songs in The Key of Life to jest naprawdę absolutny muzyczny majstersztyk.
0: Ja się mogę tylko z tym zgodzić, mój drogi. A gdyby było mało u Stevie'ego Wondera, to ja jeszcze powiem, że miałem okazję przeczytać ostatnio polskie tłumaczenie Part-Time Lover u Kuby Jamrozka w jeździe na weekend i chyba się podobało niektórym nawet.
1: No ja miałem przyjemność usłyszeć, mój drogi, i jak mi to wysłałeś, to spadłem z krzesła, tak mnie to rozbawiło.
0: cieszę się, ale teraz zostajemy w sumie w latach 70., tylko że będzie to troszkę coś starszego.
2: Dobra, puszczaj.
0: No dobra, już nie mówię tyle. Od jakiegoś czasu chciałem coś wrzucić od grupy Os Mutantes, także z płyty A Divina Comedia o Andu. Jak portugalski to nie jest mój też dobry przyjaciel, jeśli chodzi o języki.
1: No i będzie mi kłopoty.
0: Tak, no teraz to jest moja wina, przepraszam was bardzo, ale rok 70 to na pewno wbrew pozorom jeszcze starsze niż outtake'i Stevie'ego Wondera, zatem i to jest zespół, który można było na żywo zobaczyć w Katowicach rok temu. Także posłuchamy sobie kawałka o prostszej nazwie niż nazwa płyty.
1: Całe szczęście.
0: Os Mutantes, Hey Boy.

0: Marcin, zaśpiewałbyś dla mnie jak Bruno Mars?
1: No nie, i chyba by się z tego cieszył, że nie zaśpiewałbym jak Bruno Mars. W sensie no ładnie śpiewa, no ale nie sądzisz, że te jego ostatnie rzeczy są takie miałkie? W sensie to fajne, takie R&B lat 60.
0: To tak.
1: To takie przyjemny ten utwór, to jest chyba dodatek do The Romantic, nie?
0: Tak, ale no i ja mówię, dobra, jeśli nie chciałbyś zaśpiewać Dance With Me, to może chciałbyś zaśpiewać Fat, Juicy and Wet.
1: Tak. Zdecydowanie jestem za tym
0: z
1: drugim utworem. No, z Zuzą.
0: A.
1: Zuzą Zielińską,
0: w sumie,
1: którą pozdrawiamy. Dzisiaj jest wydawczynią naszej audycji i się sprawdziła świetnie.
0: Jak najbardziej, oczywiście.
1: Ona to jednak robi robotę.
0: Polecamy też jej czwartkową audycję Przester.
1: Polecamy.
0: Za każdym razem.
1: My zawsze polecamy audycję Przester. Zuza Zielińska w czwartki. Posłuchajcie sobie. Sympatyczna dziewczyna.
0: Tak jest. No dobrze.
1: A to jest

audycja Chłopaki z Sąsiedztwa i chciałbym, żebyście wszyscy teraz zastanowili się w domach, czy wam się podobała ta audycja, a jeśli tak, to proszę, piszcie do dyrekcji czwórki, że ta audycja jest świetna, bo czasami brakuje nam po prostu wsparcia z zewnątrz, czasami mamy jakieś problemy techniczne, czasami nam się język

0: Czujemy się w pocie czoła do każdej audycji, przygotowujemy scenariusze i proszę, nie pozwólcie, żeby mnie zdjęli z anteny.
1: Nie wiem, czy wiecie, ale dobrych ludzi jest więcej, przynajmniej tak wierzę, że ludzi dobrej woli.
0: Tak, więc jeśli macie wątpliwości, to piszcie do dyrekcji czwórki, że audycja Chłopaki z Sąsiedztwa jest super.
1: Tak jest. No dobrze, no to kończymy takim pięknym, miłosnym, pokojowym przesłaniem. I dobrze się składa, bo przed nami Paradise od Jordana Rakai. I to jest twoja propozycja.
0: To jest moja propozycja. Jordan Rakai, no to jest król neo-soulu, jeśli chodzi o to, co się dzieje za granicą, w sensie to, co się dzieje poza Stanami Zjednoczonymi. Chłopak jest z Nowej Zelandii, od dawna robi świetne rzeczy. W tym roku już wydał jedną epkę, a teraz szykuje się pełnoprawny album. Jeśli zapowiedź Paradise będzie dobrym zwiastunem tego, co usłyszymy na płycie, no to warto na tą płytę czekać.
1: A to już niedużo, to 3 tygodnie. W ogóle,
0: 3 tygodnie. Czy to dużo, czy niedużo?
1: No, czekamy sobie radośnie na parę premier na pewno. Ja czekam na Fontaine's DC, które za tydzień w tym momencie już, wow, no się muszę nastawić na to, że tak, że 16 października to jest przyszły tydzień, wow. A tutaj w tym przypadku 30 dzień października, A Safe Place to be Wild to tytuł tej płyty, no i to też już całkiem, mimo wszystko niedługo,
0: no
1: tak sądzę.
0: Dużo tych premier ostatnio, na które czekamy.
1: Znaczy, też myślę, że wiesz dlaczego to jest niedługo, no bo zobacz, piosenka, która przed nami będzie dotyczyła dzieciństwa, będzie dotyczyła wspomnień, no to co to 3 tygodnie robią w tym przypadku? No
0: jak my się zaraz cofniemy do bycia przedszkolakami.
1: Oj, cofniemy się, tak. Cofnijcie się razem z nami, a my teraz już się żegnamy. Za moment De Gustibus, Bartek Czarkowski, a my byliśmy z wami w składzie Zuza Zielińska, Maciej Załęcki,
0: Del M i Adam Smolarek.
1: To my, do jutra.

0: audycję w czwórce.
1: Cóż tam po tej urodzie z Instagrama, jak po prostu nie będziemy mieli tej wewnętrznej, no jak w środku jest pustka, to na zewnątrz po prostu też jest nieciekawie.
0: Zacznij dzień najlepiej.
2: Autopromocja.
0: Tak jak my.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie od poniedziałku do soboty o 6 rano przypominamy najciekawsze rozmowy i

0: Koledzy przekazali mi 15 sekund swojej audycji. Za 10 sekund będzie 21.
1: Pogoda.
0: Czyli mam delikatną premię. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy kraju miejscami może być duże i tam będzie także możliwy przelotny, słaby deszcz. Miejscami mgły, które będą ograniczały widzialność, nawet do około 100 metrów, więc jeśli siadacie za kółko tej nocy, to proszę uważać. Temperatura minimalna, no dochodzimy już do takich wartości, które są mało przyjemne. To dla tych, którzy na przykład nie wsiadają w nocy, ale w auto, tylko będą wracali rowerami skądś, albo będą sobie spacerowali. 300 stopnie na wschodzie, 8 stopni w centrum, do 13 nad morzem, wiatr słaby z przewagą kierunków południowych, czyli będzie po prostu wiało z południa. Ale jest też szansa na to, że to będzie noc, w czasie której będzie można sobie popatrzeć, nie wiem, na gwiazdy albo na księżyc, co kto woli, bo chmur oprócz tych miejsc, gdzie mogą pojawić się przelotne opady, za dużo nie będzie.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
3: Ruskie czy z mięsem?
4: Z mięsem.
3: Gotowane czy smażone?
4: Smażone.
3: Pierogi na słodko, genialny pomysł czy kulinarne przestępstwo?
4: Genialny pomysł.
3: Lepić ręcznie czy maszynowo?
4: Ręcznie. Skąd?
2: Zacznij dzień najlepiej.
1: Autopromocja.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: na audycję De Gustibus zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Pomyślałem sobie, że to jest jednak duże uprzywilejowanie móc wejść do radia, rozpocząć audycję i zagrać w pierwszej kolejności coś zespołu GIS. Nie każdemu się to zdarza. Ja mam taką możliwość. Dzięki Polskiemu Radiu Czwórka zapraszam do 23. audycja De Gustibus. Ja nazywam się Bartek Czarkowski i dzisiaj będziemy przez całe 2 godziny w Nowym Jorku. Nie fizycznie oczywiście, nie osobiście. Stety albo niestety, bo ja wyznaję teorię, że nie lata się do miejsc, w których władze sprawują ludzie, którzy nie są mi jakoś bliscy ideologicznie, a ponieważ Nowy Jork to mimo wszystko nadal miasto w Stanach Zjednoczonych, to jakoś specjalnie mnie w ostatnim czasie do USA nie ciągnie. Więc fizycznie nie będziemy, ale będziemy muzycznie z powodu, no właśnie, zespołu GIS. Pomyślałem sobie, że skoro mniej więcej tydzień temu obchodziliśmy pierwszą rocznicę ukazania się ich przełomowej, zwłaszcza dla nich, czwartej płyty zatytułowanej Getting Killed. Po drugie, w weekend zagrali 2 koncerty na Forest Hills Stadium w Nowym Jorku, wyprzedane, i to były takie typowe koncerty homecoming, czyli zespół wraca po dużej trasie koncertowej po całym świecie i gra u siebie w domu dla swojej publiczności, dla lokalsów. Wyprzedaje ten koncert i jeszcze na dodatek jeden z nich transmituje w internecie. No to także jest powód, dla którego warto zająć się Nowym Jorkiem. A trzeci powód to piątkowa premiera koncertowej płyty z materiałem Camerona Wintera, czyli na co dzień lidera formacji GIS, który zagrał kilka miesięcy temu koncert, zresztą nakręcony przez Paula Thomasa Andersona, wybitnego reżysera. I ten film niestety można było oglądać tylko w Stanach Zjednoczonych i chyba w jednym albo dwóch kinach w Londynie. Ale na razie nie poszło to jakoś szerzej. W każdym razie Cameron Winter wydaje koncertówkę zarejestrowaną w Carnegie Hall w Nowym Jorku i te trzy powody kazały mi pomyśleć o jakimś specjalnym wydaniu audycji De Gustibus. No to skoro mamy GIS, to pomyślałem, okej, sprawdzimy, kto może za miesiąc, a może za kilka miesięcy, a może za 2 lata powtórzyć sukces, jaki stał się udziałem tej nowojorskiej formacji. Więc dzisiaj gramy wielu młodych artystów, być może często po raz pierwszy w polskim radiu, którzy działają w Nowym Jorku, są ważną częścią tej sceny i czekają na swój wielki sukces. No ale skoro zaczynamy od GIS, to jeszcze ten wątek pociągnijmy. Niech mają te swoje kilka minut dzisiaj w Czwórce.

Nie boję się powiedzieć, że to dzisiaj najpopularniejszy zespół z Nowego Jorku. Chyba najbardziej lubiany i na pewno też noszony na rękach. Geese z albumu Free the Country, wydanego w 2023, a wcześniej Getting Killed, ubiegłoroczna premiera. Ich czwarte studyjne wydawnictwo, które przyniosło im ten przełom, po którym stali się jednym z najbardziej pożądanych festiwalowo, koncertowo, nie wiem, radiowo, programowo zespołem na świecie. Dokończą te trasy po Stanach Zjednoczonych i milkną. Wiem z dobrych źródeł, że nie ma co liczyć na jakikolwiek koncert festiwalowy, czy w ogóle po prostu koncert Geese w roku 2027. Ich agent informuje wszystkich, którzy, co naturalne, pytają o możliwość występu Geese w 2027, że skupiają się na nowym albumie, więc kto jeszcze może złapać ich na tym ostatku trasy amerykańskiej, ten będzie szczęśliwcem przynajmniej do roku 2028. Oczywiście Geese to jedno, drugie, czy Cameron Winter będzie koncertował ze swoim solo aktem. Może ten powód, który ukazuje się w najbliższy piątek, czyli album solowy, będzie na tyle istotny, że jednak na kilka występów uda się go namówić. Póki co ogłosił się festiwal Primavera, czyli najważniejsza europejska impreza lata 2027, i tam Camerona Wintera w line-upie nie ma, co może sugerować, że on także będzie odpoczywał. Czekamy na tę piątkową premierę, a gramy z albumu Heavy Metal, czyli grudzień 2024, Love Takes Miles, Cameron Winter.

Cameron Winter, Love Takes Smiles z albumu Heavy Metal, rok 2024. Czy Geese i Cameron Winter ważą w roku 2026 tyle, co Strauxi w momencie swojego debiutu na początku XXI wieku? Trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że mimo wszystko nie. Owszem, zespół lubiany, owszem, zespół popularny, ale chyba nie mający jeszcze cały czas tak mocnego impaktu na scenę muzyczną, jaką mieli Strauxi w roku 2000 i w 2001, kiedy odpowiednio z kilkumiesięcznymi odstępami ich debiut Is This It ukazywał się najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem w Wielkiej Brytanii i w Europie. To był strzał jeden na milion, zespół, który od razu urosł do rangi headlinera imprez festiwalowych po obu stronach Atlantyku. Zespół, który miał 36 minut materiału i to wystarczało, żeby opanować cały świat. Geese jednak potrzebowali 9 lat i aż 4 albumów, żeby zaistnieć szeroko i w końcu wyrobić sobie renomę zespołu nowojorskiego numer 1, jeśli chodzi o tę listę najważniejszych obecnie kapel z Wielkiego Jabłka. Niespecjalnie lubię to określenie Wielkie Jabłko, ale może zamiennie, może można go rzeczywiście w tej audycji stosować. Natomiast nie zmienia to faktu, że dzisiaj jest to numer 1 i ktoś będzie chciał ich zrzucić z tego piedestału. I tym zajmiemy się już od tego momentu do 23. Artyści, no właśnie, jeszcze poczekajcie, jeszcze jedno zdanie. Strokesom chyba było trochę łatwiej, ponieważ właściwie reprezentowali jeden gatunek, czyli muzykę gitarową, którą Nowy Jork w tamtym momencie stał. Cała rzesza zespołów, żeby wymienić tylko JJS czy Interpol, to byli ich następcy, to były zespoły, które otaczały się podobnymi fanami, podobnymi ludźmi i generalnie brały się z tego samego środowiska. I też oczekiwania po stronie fanów były inne. Muzyka gitarowa, muzyka niezależna niosła się wtedy niesamowicie, w związku z tym łatwo było zrobić ze Strokesów największą gwiazdę gatunku. Geese muszą dzielić to z gwiazdami zupełnie innych gatunków niż wykonywany przez nich. Dlatego w dzisiejszej audycji nie będzie tylko gitarowego grania, nie będzie tylko takiego stricte indie grania, ale będzie dużo różnych brzmień i właściwie idealną amplifikacją, amplifikacja to chyba złe słowo, idealnym urzeczywistnieniem takiego zespołu jest założona w roku 2024 formacja Whatmore, chociaż lubię mówić Whatmore, natomiast prawdziwa i prawidłowa nazwa to Whatmore. Chłopaki poznali się w LaGuardia High School, czyli w jednym z liceów na Manhattanie. Bardzo szybko założyli zespół i szybko też zaczęli formować sobie takie koncerty dla znajomych i dla bliskich. To jest w ogóle jedna z kluczowych rzeczy, które dzieją się w Nowym Jorku, że nie potrzebujesz dużego klubu, nie potrzebujesz jakiegoś wielkiego zaplecza. Gdzieś ktoś cię wpuści i pozwoli ci zagrać koncert. I tak rozchodzi się fama. Wystarczą 2 lata, żeby mieć już rozpoznawalność i ktoś w jakiejś małej audycji w polskim radiu w czwórce gra twoją twórczość. Whatmore po raz pierwszy, za chwilę trochę więcej o samym zespole.

Pięciu chłopaków z Nowego Jorku tworzy zespół What More. Cisco żyje w świecie jazzu. Jackson jest odpowiedzialny za donoszenie na próby nowinek z sceny alternatywnej. A Yoshi, Seb i El Jaya to są ludzie, którzy interesują się przede wszystkim hip-hopem i nowoczesnym R&B. I tych pięć osób tworzy What More i tworzy taką mieszankę, która przypomina mi chyba najbardziej Brockhampton z momentu ich najlepszych albumów, czyli 2017-2018. Nawet wizualnie trochę podobni są do tego nieodżałowanego dla mnie rapowego składu i rzeczywiście w ich najbardziej aktualnym podwójnym singlu On Site i Last Time, zresztą tego drugiego utworu posłuchamy za moment, tych Brockhampton słychać niezwykle mocno. Może będą ich naturalnymi sukcesorami. Zobaczymy. Wydaje mi się, że z listy wszystkich zespołów, które dzisiaj mamy do 23 na liście do zagrania, What More mają największe papiery na to, żeby zaistnieć, no może nie sukcesem porównywalnym z tym, który jest dzisiaj udziałem Geez, ale na pewno z dużą rozpoznawalnością, którą spokojnie mogliby obdzielać sceny festiwalowe. Niezłe supporty na dużych koncertach stadionowych przed swoimi, nie wiem, większymi koleżankami i kolegami. No i w końcu też jakieś takie trasy, które sprzedawałyby się chociażby w takim kraju jak Polska. Myślę, że to jest kwestia roku czy dwóch lat. Na razie jeden album z października 2025 roku na koncie, zresztą imienny, What More, i kilka singli, z których no najciekawszy, ten najnowszy, zatytułowany On Site i Last Time.

Kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego wydania The Gustibus, no musiałem trochę poszukać na stronach blogowych, zresztą bardzo je nadal lubię po wielu latach mojej pracy dziennikarskiej. Mam wrażenie, że to właśnie na blogowych stronach zawsze można wyłapać najwięcej informacji o najciekawszych artystach. W każdym razie nazwa What More pojawiała się najczęściej wśród poszukiwań zespołów z Nowego Jorku, które są dzisiaj na tej scenie najbardziej znaczące. W związku z tym nie miałem żadnych wątpliwości, że to oni powinni pojawić się jako ci pierwsi w dzisiejszym spotkaniu. I myślę, że jeśli tak dalej pójdzie, to nie będzie jednorazowy pokaz i jednorazowa prezentacja w audycji The Gustibus, tylko po prostu What More staną się regularnymi gośćmi muzycznymi, niezależnie od tematu audycji The Gustibus w każdy wtorek od 21 do 23. Na drugim miejscu chyba wśród tych popularnych nowojorskich nowych artystów jest Lim, który zresztą kilka tygodni temu wydał bardzo fajny album. Słuchałem go niezależnie od tej audycji, a potem skojarzyłem, no jasne, przecież on nadaje się do tego programu. Dlaczego się nadaje? No bo jest prosto z serca Nowego Jorku, czyli z Harlemu.

Ciekawe, że jazz jest taką słyszalną referencją właściwie dla wszystkich artystów i wszystkich utworów, które zdążyliśmy zagrać w ciągu 30 minut dzisiejszego wydania audycji Decustibus, bo i What More przed momentem, i Lim, którego prezentację rozpoczęliśmy, i nawet ten Cameron Winters Geese też przecież nie uciekają od, no może nie konkretnie jazzu, ale takich free jazzowych interpretacji, które można w ich muzyce odnaleźć. Te eksperymenty jazzowe są słyszalne także w muzyce indie. Lim, 23-latek z nowojorskiego Harlemu, i to wychowany w samym, bo powiedziałem, że Harlem to serce Nowego Jorku, serce nowojorskiego Manhattanu, ale ten gość wychował się przy 125. ulicy na Manhattanie. To jest właśnie samo centrum Harlemu. No, chociażby przy 125. ulicy jest jeden z najbardziej znanych muzycznych teatrów w historii Ameryki, ale myślę, że światowo jest to też marka rozpoznawalna, czyli Apollo Theater. Gdzieś tam w cieniu tego miejsca dorastał Lim, urodzony na początku XXI wieku. Strasznie młody chłopak, ale z bardzo rozwiniętą wyobraźnią muzyczną. Myślę, że po tej jednej prezentacji, po utworze Wanna Be With You, słychać i Franka, i Taylora, i wielu innych wykonawców. Myślę, że z Blood Orange na czele, i taka jest taką mieszanką z stylu jazzowego z rapem, z indie, jest wydana w sierpniu debiutancka płyta tego artysty, czyli Lima, zatytułowana A Sunflower Garden in Harlem is Hard to Find. Długi tytuł, ale bardzo fajny. I bardzo fajna jest muzyka na tym wydawnictwie, także polecam. Z Nowego Jorku Lim i utwór o zabawnym tytule Rest in Peace, Peace.

Lim, Rest in Peace, Peace z jego drugiego albumu, który ukazał się dokładnie miesiąc temu. I jest pewnie kandydatem do jednej z ciekawszych brzmieniowo płyt 2026 roku, jeśli ktoś lubi takie crossovery tematyczne pomiędzy rapem, hip-hopem, jazzem, muzyką eksperymentalną, ale tutaj w szranki Lim będzie musiał stanąć razem z... jedną pewnie z popularniejszych wykonawczyń w dzisiejszej audycji. Ona także jest z Nowego Jorku, tym razem z Brooklyną, El Rain. Graliśmy ją nie dalej jak 2 tygodnie temu w audycji poświęconej Unsound Festival, ponieważ El Rain pojawi się w najbliższy weekend na koncercie w ramach Unsoundu, ale już krakowskiej odnogi tej rozpoczętej kilka dni temu imprezy. No i El Rain także jest tą artystką, która z płyty na płytę rośnie. 4. album Fata Morgana ukazał się kilka tygodni temu i myślę, że przy 5. płycie będziemy mówić już o jakimś takim dużym przełamaniu i dużej obecności także w mainstreamowych mediach. Chyba, że zrobi woltę, która spowoduje, że nikt przy zdrowych zmysłach piastujących, nie wiem, jakieś stanowiska w komercyjnych rozgłośniach czy zarządzający generalnie mediami mainstreamowymi pomyśli sobie, nie, no wariatka, nie będziemy tego grać i będziemy jej promować, ale na razie wszystko wskazuje na to, że to jest jedna z kolejnych dużych rzeczy, jakie wydarzą się w Nowym Jorku. El Rain i Borderline.

Jeśli przyjąć na potrzeby tej audycji takie założenie, na chwilę chociażby, że Geese są Strokesami 2026 roku, to El Rain jest zespołem TV on the Radio 2026 roku. Mam nadzieję, że nikt się tutaj nie obraża, ale też nie przypuszczam, że którykolwiek z muzyków wymienionych przeze mnie zespołów, czy też wymieniona przeze mnie artystka słucha dzisiaj czwórki. Strokesi tego na pewno nie robią, bo zaczynają właśnie w Londynie swój pierwszy europejski koncert w ramach trasy promującej album, którego nie byłem w stanie dosłuchać do końca, dlatego w The Gustibus póki co nie robimy audycji poświęconej Strokesom, tylko ich dużo młodszym koleżankom i kolegom z tego samego miasta. Tak jest do 23. El Rain, utwór zatytułowany Borderline, chyba moje ulubione nagranie na jej tegorocznym albumie zatytułowanym Fata Morgana. To dużo więcej niż tylko wokalistka, to jest multiinstrumentalistka, ale to jest też po prostu artystka sztuk wizualnych, dziewczyna, którą na pewno można spotkać nie tylko w salach koncertowych, ale także w salach wystawienniczych i myślę, że w najbliższym czasie może iść w ogóle w tym kierunku. Jakieś takie interdyscyplinarne tematy dotyczące jej sztuki będą na pewno się pojawiać. Ja sobie, moi drodzy, podzieliłem tę audycję w głowie na dwie części. Nie wiem, czy to będzie jedna godzina i druga godzina, natomiast najpierw prezentuję artystów, którzy od urodzenia są związani z Nowym Jorkiem. Stamtąd pochodzą, tam tworzą, a nie tylko się przeprowadzili, ale będzie też sekwencja złożona z artystów i zespołów, którzy urodzili się gdzieś indziej, podróżowali po Stanach Zjednoczonych, ale nawet nie tylko po Stanach, bo będzie także dziewczyna, która urodziła się w Brazylii i od naprawdę niedawna mieszka w Nowym Jorku, będąc częścią tamtejszej sceny. Natomiast póki co gram artystów, którzy pochodzą stricte z Nowego Jorku. Była El Rain z Brooklynu, był zespół z Manhattanu, był solista z Manhattanu, to czas na kolejną z dzielnic Nowego Jorku. Chyba nie zahaczymy tylko o Staten Island. W każdym razie, Lexa Gates to jest już Queen.

You Don't Give a Fuck About Me to Lexa Gates, 25-latka z Nowego Jorku, urodziła się jeszcze jak stały dwie wieże, ale pół roku później po jej urodzinach już nie stały. Przepraszam za takie dyskusyjne porównanie. Urodziła się w Queens, stamtąd pochodzi, tam mieszka, chociaż przez moment razem ze swoim ojcem oraz siostrą musiała wrócić do Puerto Rico, skąd pochodzą jej rodzice, ale związana z Nowym Jorkiem właściwie od momentu urodzenia. To nie jest debiutantka, zdecydowanie, bo szybko zaczęła karierę muzyczną. Jej pierwszy album Order of Events ukazał się w 2020 roku i potem w miarę regularnie powracała z kolejnymi wydawnictwami, dwukrotnie w 2021, ale mam wrażenie, że to właśnie płyta I Am, wydana w roku 2006, z której posłuchaliśmy utworu brzmiącego bardzo mocno jak kawałek Jay-Z, i za chwilę jeszcze posłuchamy Rest of My Life. To jest taki album, który zwraca uwagę szerszej publiczności na tę raperkę. Chyba tak, natomiast myślę, że też nie będzie się ograniczała przed śpiewaniem. I to jest taki kierunek, no może Amy Winehouse to przesadzam, ale gdzieś słyszę w jej muzyce i w jej głosie takie naturalne inspiracje twórczością tej brytyjskiej artystki. Bardzo fajna rzecz ta płyta I Am i myślę, że artystka, która przy dobrym prowadzeniu managementu i przy takich wymianach kulturowych, że no tak trochę działa branża muzyczna, czyli management ma duży zespół albo dużego artystę, którego chce jakiś festiwal, no to Booker proponuje: weź tego dużego artystę, owszem, ale dorzucę ci jeszcze taką młodą Nowojorkę. I jeśli Lexa Gates ma takiego agenta albo taką agentkę, to myślę, że to może bardzo pomóc i za kilka miesięcy będziemy wiedzieć,

i słyszeć dużo częściej to imię i nazwisko. Na razie jako jeden z kandydatów do miana Nowojorki 2027 roku w mojej prywatnej, na mojej prywatnej liście, którą skonstruowałem na potrzeby dzisiejszej audycji De Gustibus. No to jeszcze raz, Lexa Gates.

0: Rest of My Life, Lexa Gates z albumu I Am, piątej studyjnej płyty, ale takiej, która wydaje mi się otworzy przed nią wrota szerszej międzynarodowej kariery, a nie tylko stricte, no może nie nowojorskiej, natomiast na pewno bardzo amerykańskiej. Lexa Gates to ostatnia artystka w tej części audycji The Gustibus. Domkniemy pierwszą część naszego spotkania zespołem. O nim więcej po 22, a na razie posłuchamy wspólnie utworu zatytułowanego... Zresztą, co wam po tytule? Po prostu, formacja Blood Sports.
1: Autopromocja.
2: Czwórka, to słychać.
3: No jasne, tak jak my nie gra nikt.
4: Wyłapujemy muzyczne odkrycia i rozdajemy wejścia na koncerty i imprezy.
5: Przeglądamy najciekawsze premiery i wydarzenia.
6: Oraz sprawdzamy, co fajnego dzieje się muzycznie w czwórce.
7: Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13 o wyjątkową i pobudzającą selekcję zadbają nasi dziennikarze muzyczni.
3: Ja, czyli Kugar, rozpoczynam z wami poniedziałek.
8: Bert, gram dla was we wtorek.
9: Dominika Płonka, środy należą do mnie.
10: Marcin Hubert, czyli Harper, gram dla was w każdy czwartek.
1: Czwórka, to słychać.
2: Autopromocja. Tak jak my.

0: Za 20 sekund będzie 22 i minuta po.
1: Pogoda.
0: Czyli po prostu minuta po 22. Nie wiem, po co sobie tak utrudniłem. Żeby być konsekwentnym, to właściwie powinienem przedstawić prognozę pogody w Nowym Jorku. I wiecie co, zerknę, zobaczę. No tam jest dopiero... Która? 8... Poczekajcie, która jest w Nowym Jorku? 6 godzin jest różnicy, tak? 16 jest w Nowym Jorku. Teraz spoko, tak jak w Warszawie. Dużo słońca i 18 stopni. I jutro będzie podobnie. W Nowym Jorku i w Warszawie. A nawet w Warszawie będzie trochę cieplej, bo 21, a oprócz tego bez chmur, z deszczem, bo takie chmurki jakieś tam się pojawią na niebie, ale generalnie bardzo dużo słońca i no temperatury, który jutro jest, słuchajcie, jutro jest 7 października, 22 stopnie w Rzeszowie, 22 w Krakowie, 22 w Katowicach, trochę gorzej w Opolu i we Wrocławiu, ale trochę to oznacza 20-21 stopni, na północy 17-18 w Kołobrzegu, w Trójmieście, 16 w Suwałkach, 19 na Podlasiu w Białymstoku, 21 w centrum i 21 na Lubelszczyźnie. Piękny kolejny dzień nam się szykuje. Także korzystajmy z niego. Wracam z zespołem Bloodsport już za moment.
1: Autopromocja.
2: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: Na audycję De Gustibus zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Do 22 doprowadziła nas formacja Bloodsports i od 22 także za rękę prowadziła nas formacja Bloodsports. Dwa utwory, które zamknęły i otworzyły kolejne części audycji De Gustibus. Prosto z Nowego Jorku, bo dzisiaj zajmujemy się Nowym Jorkiem. Punkt, który na mapie jest bardzo ważny. Zresztą ostatnio Nowy Jork znowu został wskazany jako to najfajniejsze miejsce do życia, gdzie spotykają się kultury, gdzie zarabia się pieniądze, gdzie podobno dobrze się żyje. Chociaż wystarczy jedna wizyta w tym mieście, żeby zobaczyć, że nie wszystkim, nie zawsze i nie jest tak kolorowo, jak się wydaje. Niemniej nadal jest to najbardziej pożądane miasto na świecie i turystycznie, i tak kiedy myślisz sobie, a może rzucić to wszystko i właśnie rozpocząć życie gdzieś zupełnie indziej. Dzisiaj interesuje nas muzyczny Nowy Jork i to ten, który nie jest jeszcze bardzo popularny, ten, który dopiero się buduje, ten, który szuka swojego miejsca. Zaczęliśmy od Geese, bo to dzisiaj na pewno najpopularniejszy zespół, jeśli myśli się o scenie alternatywnej i o Nowym Jorku, ale udowadniam, że nie tylko oni są tam ważnym zespołem i ważnymi wykonawcami. Za nami już sporo artystów, którzy po prostu pochodzą z Nowego Jorku, nie tylko tam nagrywają, ale dzięki Bloodsports weszliśmy już także w rejon tych, którzy wychowali się gdzieś indziej, urodzili się gdzieś indziej, studiowali gdzieś indziej, ale zjechali do Nowego Jorku i tam rozpoczęli swoje kariery muzyczne. Takim przykładem jest właśnie formacja Bloodsports. Sam Murphy, Jeremy Mock, Liv Erickson, to dziewczyna, i Scott Hale. Ta czwórka na Brooklynie założyła formację mocno inspirującą się noise rockiem oraz shoegazem. Było to słychać w obu tych utworach, a oba te utwory znalazły się na ich debiutanckim albumie, który ukazał się dokładnie rok temu. Anything Can Be a Hammer. Przyznam, że przez te 12 miesięcy od ukazania się albumu Bloodsports nie miałem pojęcia o tym zespole, natomiast przygotowywanie się w tym tygodniu do wydania audycji De Gustibus dało mi szansę poznać tę muzykę. I muszę powiedzieć, że to akurat jeden z fajniejszych elementów przygotowywania się właśnie do takiego programu. Znaleźć zespół, którego płytę warto zapisać sobie gdzieś w playlistach streamingowych i wracać, a także obserwować, czy będzie działo się coś nowego z tą formacją. Podobnie mam chyba z zespołem, którego nazwa to Ista. Tak sądzę i tak będę ich przedstawiał. 100% Nowojorczyków, utwór zatytułowany Human Nature, i to rzecz, która jest dość interesująca, bo raczej Nowy Jork ze sceny psychodelicznej nie słynie. Owszem, był moment za sprawą formacji Animal Collective, ale oni nominalnie nie pochodzili z Nowego Jorku, dali tylko te psychodelie na początku lat 2000 i zostali z nią dość długo, a Ista mogą być takimi pierwszymi psychodelicznymi rockmenami prosto z Nowego Jorku w XXI wieku.

Jest taki śmieszny albo nieśmieszny mem pokazujący fanów formacji Tame Impala w latach 2008-2015 oraz 2015 do czasów obecnych. No to bazując na tym memie powiedziałbym, że formacja ista pasuje do tych fanów Tame Impala, którzy kochali album Inner Speaker albo Lonerism odpowiednio z 2010 i 2012 roku, bo to jest taka muzyka, jaka brzmiała na albumie tej kultowej, na albumach tej kultowej formacji w początkach kariery Kevina Murphy'ego. Jak się okazuje, to były naprawdę początki kariery, bo to, co wydarzyło się w latach 2025-2026, przeszło chyba jego najśmielsze oczekiwania. Widać to zresztą w niektórych komentarzach i w storiesach wrzucanych przez Kevina Murphy'ego w ostatnim czasie. Wracając z Australii do Nowego Jorku, Ista, bardzo nowojorski, bardzo psychodeliczny band z dwoma albumami na koncie. Imienna płyta, która ukazała się w 2023 roku i album In Sound to All z kwietnia tego roku. Z tej płyty posłuchaliśmy dwóch utworów, Gods in Heat przed momentem oraz Human Nature. I Ista myślę, że mają także papiery podobne do What More sprzed godziny na to, żeby iść gdzieś w stronę tego sukcesu osiągniętego przez Camerona Wintera i formację Geese. No pewnie to nie będzie sukces Tame Impali, trzymając się już tych psychodeliczno-rockowych porównań, ale coś się da z tego ustukać. No, różnica jest podstawowa. To nie jest zespół dowodzony przez jedną osobę, tylko to jest skład bodajże 7 osób, z których jedna, ale nie doszukałem się informacji, ma na nazwisko Costello i to jest Rex Costello. I zastanawiam się, czy to nie jest jakaś nieprzypadkowa zbieżność nazwisk i czy Rex nie jest po prostu synem legendarnego Elvisa Costello. Ale do momentu wejścia na antenę nie udało mi się tej informacji potwierdzić. Może jestem po prostu słabym researcherem. Water From Your Eyes to zespół, który mam nadzieję, że fanom muzyki alternatywnej nie jest taki zupełnie nieznany, bo to akurat z dzisiejszego zestawu artystów obok Geese i obok Camerona Wintera chyba formacja, która najczęściej pojawia się w audycjach muzycznych zajmujących się alternatywą, pojawia się na playlistach w serwisach streamingowych, czy pojawia się w składach festiwali. To nie jest zespół nominalnie pochodzący z Nowego Jorku. Są z Chicago, przenieśli się do Nowego Jorku kilka lat temu i to z Nowego Jorku, w Nowym Jorku zadebiutowali bardzo dobrym ubiegłorocznym albumem, z którego zagramy moje ulubione nagranie, Playing Classics.

ze swojego siódmego albumu, który ukazał się latem 2025 roku, płyta It's a Beautiful Place, jedno z ciekawszych wydawnictw całego 2025 roku. Na pewno w moim podsumowaniu ten album był bardzo wysoko i bardzo wysoko także był ten singiel. Teraz sobie pomyślałem, że to takie proste, przecież to nowojorska formacja, chociaż przeszczepiona z Chicago, która referuje w tym utworze bezpośrednio do tego, co działo się na nowojorskiej scenie klasyków w końcu lat 70. i początku lat 80., czyli cały ruch New Wave. Żeby daleko nie szukać David Byrne i Talking Heads chociażby, no na pewno Water From Your Eyes potrafią się nimi inspirować. Świetny album i to jest także zespół, na który warto zwracać, mimo że po siódmej płycie, to warto zwracać uwagę w ciągu najbliższych miesięcy, bo to może być właśnie jedna z takich nowojorskich formacji, które w końcu zaskoczą także na szerszą skalę niż tylko w środowisku muzyki alternatywnej i tych, którzy no po prostu lubią szukać nowych rzeczy, żeby nie zatrzymywać się wyłącznie na tym, co serwuje nam mainstream albo co podrzucają nam algorytmy. Myślę, że algorytmom to wodę z mózgu, jeśli takowe mają, robi kolejna formacja, bohater dzisiejszej audycji, czyli Yahweh Nail Gun.

dziś dumni reprezentanci nowojorskiej sceny muzycznej, ale zawiązali się w Filadelfii. Niedaleko, no ale mimo wszystko nie jest to Nowy Jork. Jedni z najmocniejszych muzycznych eksperymentatorów obecnie na nowojorskiej scenie, Jahve Nailgun. Debiut w barwach brytyjskiej wytwórni w ubiegłym roku. Płyta 45 Pounds. Natomiast tegoroczny album ukazał się już w klasyku, czyli 4AD, jednej z najważniejszych wytwórni, jaka kiedykolwiek została powołana do życia w gatunku muzyki alternatywnej i jej okolic. No i to 45 Pounds z ubiegłego roku trwało, uważajcie, jak na długo grający debiut, nie za długo, bo ledwie 21 minut. Natomiast rekordy pobili tegorocznym albumem, bo Magazine trwa połowę krócej, 10 minut. 10 utworów i 10 minut całego albumu. Widziałem w swoim życiu kilka umów pomiędzy wydawcami a zespołami i zazwyczaj jest taka klauzula, że artysta dostarczy minimum 10 utworów, które złożą się na cały album. W większości wypadków tych umów nie podaje się czasu trwania tych utworów, w związku z tym prawdopodobnie tam też tak nie było i myślę, że nikt z 4AD nie chciał protestować. No ale dostać długo

grający album, który trwa 10 minut, to jest już sztuka. I trzeba muzyków naprawdę szanować, żeby im coś takiego przepuścić. W związku z tym posłuchaliśmy w ciągu 2 minut 1/5 całego wydawnictwa. To były utwory Give Blood i Ballerina. A teraz sięgniemy jeszcze po jeden kawałek. Animal Death Already Breathing, Yahweh Nailgun z ich ubiegłorocznej płyty.

trudna muzyka, bezsprzecznie. Natomiast mnie słuchanie tegorocznej płyty Jahve Nailgun przypominało trochę obcowanie z katalogiem Warpa z końca pierwszej dekady XXI wieku i chociażby z zasłuchiwaniem się w epkach i w debiucie płytowym formacji Battles. W związku z tym było to dobre skojarzenie i będę im kibicował. No, nie jest to na pewno element, z którego można, ich muzyka to nie jest element, z którego można zrobić jakąś wybitnie komercyjną karierę, ale chyba swoje zaznaczą na tej aktualnej nowojorskiej scenie. I pozostaniemy zresztą wśród tych noise rockowych wariatów, bo też nominalnie nie z Nowego Jorku, tylko z Bostonu, ale od lat tworzący już na Brooklynie, są panowie z grupy Model Actress, ich utwór zatytułowany Glassman.

Najpierw działali przez dwa lata, 2016-2017, potem na dwa lata zawiesili karierę i odwiesili ją w 2019. Od tamtej pory bez przerw działają, wydając nową muzykę i między innymi ta nowa muzyka to ubiegłoroczny album zatytułowany Pirouette, z którego posłuchaliśmy utworu zatytułowanego Glassman. Chyba muszę trochę zelżyć atmosferę, bo na 22 minuty przed 23 zrobiło nam się ze sprawą Jahve Nailgun i Model Actress no tak bardzo gęsto w audycji, a przecież Nowy Jork ma dużo radosnych odbić i jedno z nich przed nami. Dead Dare. Chyba także jeden z bardziej znanych artystów w dzisiejszym zestawie. Ulubieniec Charlie XCX, facet, który pojawił się w Polsce po raz pierwszy w tym roku na OFF Festiwalu. Niestety nie w swoim klasycznym występie live-aktowym, tylko zagrał DJ seta, ale i tak uradował sporą grupę fanów swojej twórczości, którzy pojawili się w offowym namiocie podczas jego setu. I can't escape myself.

Od której strony nie zabierałbym się do albumu What's Wrong with New York autorstwa The Dare, to i tak zawsze będę słyszał mieszankę LCD Sound System oraz Calvina Harrisa. I nie jest to moja ulubiona mieszanka, ale wydawało mi się, że przy tworzeniu audycji o wszystkim, co dzisiaj jest muzycznie ważnego w Nowym Jorku i co wybuchnie albo wybucha powoli, tak jak kariera The Dare, no to ten artysta musiał się w tym zestawie dwugodzinnym pojawić. Ciekawe, czy pracuje nad czymś nowym, wypadałoby, bo ten album z 2024 roku powoli zaczyna trącić myszką. To jest takie położenie, które jest bardzo trudne wyjść z tej łatki reprezentanta mocno tanecznej, trochę narkotykowej, trochę rejwowej, trochę imprezowej sceny nowojorskiej, żeby no, nie zamknąć się w jakiejś jednej szufladce. Musi nieźle pokombinować i może dlatego czekamy już drugi rok na jego nową muzykę. The Dare w audycji poświęconej Nowemu Jorkowi, ale nowemu Jorkowi, czyli wszystkiemu, pewnie nie wszystkiemu, bo w czasie dwugodzinnego programu powstało w Nowym Jorku pewnie z 5 nowych zespołów, ale starałem się wybrać naprawdę w miarę świeże albo cały czas jeszcze nieosłuchane, będące u progu popularności zespoły, które albo żyją od urodzenia, czy też artyści, którzy żyją od urodzenia w Nowym Jorku, albo dostali się tam w ciągu ostatnich kilku lat i postanowili swoją karierę związać z tym miastem, tak jak zrobiła ona, May Simonis. Even if I give my everything, it's not enough.

Pytanie filozoficzne, czy fajnie jest się urodzić w Nowym Jorku i mieszkać tam całe życie? Nie podejmuję się odpowiedzi, zwłaszcza, że zostało nam tylko 12 minut do 23, 12 minut na muzykę i 12 minut na kilka słów, które teraz chciałbym poświęcić artystce, która nazywa się Mei Semones. Posłuchaliście jej przed momentem w utworze zatytułowanym Hole. To jest jej najbardziej aktualny singiel, który zapowiada drugą płytę, premiera w 2027 roku. I chyba tylko Nowy Jork mógł zrodzić takie połączenie jazzu oraz J-popu. I za to połączenie odpowiada ta dwudziestokilkulatka z Nowego Jorku, chociaż urodzona w Ann Arbor w Michigan, potem studiowała w szkole muzycznej w Bostonie i wreszcie przeniosła się w czasie pandemii do Nowego Jorku, gdzie aktualnie żyje i tworzy, mieszka na Brooklynie i no chyba pieniądze jeszcze z tej muzyki nie są na tyle duże, że może sobie pozwolić wyłącznie na funkcjonowanie jako artystka, w związku z tym pracuje w japońskojęzycznym przedszkolu na Brooklynie. Fantastyczna historia i fajna muzyka. Znowu cofnę się do tych stron internetowych i do blogów i do playlist, które pomagały mi stworzyć dzisiejsze The Gustibus. To obok What More, Mei Semones pojawiała się najczęściej wśród tych wykonawców nowojorskich, na których warto zwracać uwagę w roku 2026.

No tu jeszcze o prywatną opinię się pokuszę, że z całego zestawu utworów, które wybrałem do dzisiejszej audycji, Nicotine autorstwa Samir Winter podoba mi się najbardziej. I jeśli słuchaliście od początku The Gustibus, to wiecie, że wspominałem o artystce, która będzie pochodziła spoza Stanów Zjednoczonych, a trafiła do Nowego Jorku i właśnie taką artystką jest Samara Winter. Z Brazylii przez Los Angeles, teraz w Nowym Jorku, powoli buduje swoją karierę, będę ją obserwował, bo naprawdę singlowy utwór z jej nowego wydawnictwa zatytułowane Nicotine bardzo mi się podoba. I tym samym muszę powoli żegnać się z historią nowojorską, nowych artystów, artystek i zespołów, które działają na Brooklynie, Manhattanie, Bronxie, Queens, a może nawet i Staten Island. Zakończę triem z Brooklynu właśnie. Mało było dzisiaj elektroniki i to jeszcze na dodatek takiej ambientowej czy zahaczającej gdzieś o techno, więc na takie wieczorne pożegnanie i zostawiając was w klimacie, to jeszcze sięgniemy po zespół zatytułowany. Zespół, który nazywa się Pure Link. Działają od 2020 roku. Kolejni już w tej audycji pochodzą z Chicago, ale swoją karierę połączyli z Nowym Jorkiem. Pure Link i utwór zatytułowany Look Me Right in the Eye. To jest ostatnie z nowojorskich doznań w dzisiejszym The Gustibus. Bardzo wam dziękuję. To była fajna przygoda przygotować dzisiaj ten zestaw muzyczny. Do usłyszenia za tydzień o 21:00. Bartek Czarkowski. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
2: W studiu czwórki najprawdziwsza diva Laguna Aquapussy. Dzień dobry, cześć!
3: Hello, divas! Oh my god, jestem mega podjarana.
1: Zacznij dzień najlepiej.
0: Autopromocja.
1: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Siemano, z tej strony BRK.

nie patrzę w gwiazdy, bo dobrze wiem, ona to robi ciągle. Czyta horoskop, kiedy pisze zwrotkę. Ona jest bystra, lecz na pozór i to takie słodkie. Ej, ona jeszcze w tym dorośnie.

teraz padniemy ze zmęczenia. Chcemy więcej słońca na twarzy. Co by się nie miało wydarzyć, już nie będziemy tym sami. Tylko my i słońce na twarzy. Dziś mamy dla kogo żyć. Dziś zaczyna się dzień polarny, a mgłę nocy przegania świt. Nie musisz mówić już nic, już nic, bo ja idę tuż obok. Nie musisz mówić już nic, już nic.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Słuchasz Czwórki.
2: Gramy.
3: Gramy.

0: rada, wujku, bardzo dobra rada.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.
2: Słuchasz Czwórki.
3: Gramy.
4: Gramy.
3: Teraz gramy.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w Czwórce.
3: Jak miałem 17 lat, to nie trafiałem w beat. Nie wiedziałem, jak układać te wokale, a już chciałem tak żyć.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy
2: w czwórce.
3: Bolała mnie głowa. Zobaczyłem nagle, że ten teatr to zwykła szopa.

jeszcze nie otwieram oczu. Boję się, co zastanę. Południe, wieczór, ranek. Może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo bije gdzieś jego serce małe. Lewa powieka, w górę, talerze srebra, słomki, butle. Czuję się

szczęścia. Na koncie za dużo krzywd mam. Chwila mnie dzieli, bo brak nadziei, więc dzwonię i lepiej niech odbiera mój dealman. I tak, bliscy cierpią, więc znowu w to samo, szambo się skitram. Faza chroniczna, luks, bluźnie pod nosem. Gdzie ten mój Bóg? Dziś wiem, to od niego test. A i nie przewałuję go jak cinkcia. W portfelu kwit mam resztki. Niech przyjdzie ten dzień i wszystko się zmieni. Żeby nie skrewić, nie przegrać, więcej odmienić. Przez przypadki szczęście oddać wam życia resztę. Ale na razie ja cierpię, ty cierpisz. On, ona, ono też cierpi. Na drugie mam grzesznik domofon. To handlarz śmierci na śmieci stercie. Gdzie dusza więdnie, przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krąg jest ciężkich uzależnień. Chwila, dolniesz? No pewnie. Po krząskim gruncie dekady biegłem. Dziś stoję na suchym lądzie. Wreszcie.

na czyjejś makówce. Za pierwszą pakę z naskoku, za eteryczny klimat bloków, jolane galaksji z muranów, mokotów, przez pasmo odlotów, przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie, kłamstwa i debet kart, przez zapaść, odwyk i czysty czas, mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę proste, dawno spoliło co nazywa.

miesięcy czysty. Prysły zejścia i pomysły, by wyświetlili już mi końcowe napisy. Wizje pełne lipy. I tak nie było odwagi we mnie, tylko lęki.